0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Zaczniemy jednak od spraw polskich, a nie tych spraw europejskich. Zaczniemy od afery kryptowalutowej. Premier Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu miotał oskarżeniami w stronę ministra Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, no i szerzej w stronę prawicy, wytykając wam, drogi panie pośle, to, że macie na

0: widzicie jako prawica z tą aferą, z tymi oskarżeniami, których ciężar jest dość mocny?
1: Czy ja bym nie powiedział, że jest na tyle mocny, że oczywiście on dobrze obudowany może brzmieć groźnie, ale prawda jest taka, że Donald Tusk zachowuje się jakby szedł niepoczytalność, dlatego że to wszystko jest nielogiczne, co on opowiadał. Że opowiadał, że to są rosyjskie pieniądze. Dzisiaj, jeżeli trzymać się słów Donalda Tuska, to rosyjskie pieniądze z Onda Krypto, czy są tylko związane, czy właściwie ten biznesmen, który tam, czy oszust z wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Romanem Giertychem. Nawet wśród Koalicji Obywatelskiej mówią, że Giertek nie powinien tej sprawy w żaden sposób prowadzić. Ja jako prawnik muszę powiedzieć, że jestem zażenowany, jeżeli po pierwsze minister prokurator generalny ładuje na minę w postaci przestępstwa prezesa Rady Ministrów, to w ogóle mnie to zastanawia, no bo prezes Rady Ministrów nie mógł cytować, bo ustawa o prokuraturze artykuł 12 punkt 2 jest precyzyjny, że nie miał takiego umocowania prezes Rady Ministrów, żeby to cytować, podawać mediom, w sposób publiczny przedstawiać. A po drugie, no podejrzany może mówić co chce. Ja przypomnę, że w przeszłości podejrzany oskarżał o siatkę z Biedronki, gdzie miały być pieniądze dla syna Donalda Tuska. Nikt w to nie wierzy i tak samo tutaj jest to absurdalne. Donald Tusk też wybiórczo to, co mu pasuje, przypisuje, bo równie dobrze można powiedzieć, a dlaczego pieniądze brała stacja TVN, czy też Jurek Owsiak. Więc to jest wszystko przedstawione w to, co chce Donald Tuska, by uderzyć. To jest pewna kreacja, piłka, którą chce, aby na boisku tylko i wyłącznie kopano w temacie zondy krypto. Uważam, że to są bardziej pomówienia niż realne problemy dzisiaj prawicy, ale oczywiście no, żyjemy w czasach, kiedy nawet brak tematu potrafi być wykreowany jako afera. I co więcej, próbuje się za wszelką cenę przypisać pana Krala, a przecież państwo nie działało przez wiele miesięcy.
0: To no, pokazuje, że... Bądźmy uczciwi, sam minister Ziobro mówił o tym, że popełnił błąd przyjmując te pieniądze od dżentelmena, którego albo nie zweryfikował odpowiednio, albo uwierzył funkcjonariuszowi CBA, byłemu funkcjonariuszowi CBA, który no, podsunął mu ten pomysł na powiedzmy no, pieniądze via fundacja właśnie pochodzące z tego biznesu.
1: Znaczy oczywiście z perspektywy czasu to można tak to ocenić, tylko że z drugiej strony pytanie, czy minister Ziobro miał możliwość sprawdzenia no, od A do Z faceta, który legalnie funkcjonował, tym bardziej, że to nie było z zondy kryptu, tylko z tego, co pamiętam, chyba z kancelarii. A kancelaria prosperowała, miała siedzibę w Madrycie, chyba w Londynie i w Warszawie. No i do tego przecież ten mężczyzna normalnie sponsorował również wydarzenia, na którym była Ursula von der Leyen, premier Donald Tusk. Co więcej, pan Gramatyka się z nimi spotykał, pan Ćwik się z nimi spotykał, więc jeżeli chodzi o pewien modus operandi pana Krala, on był dość sprawny pod tym kątem, bo widzimy, że dzisiaj robił to ekumenicznie, bo jeżeli ktoś wspiera organizację pozarządową Zbigniewa Ziobry i wspiera jednocześnie WOŚP, no to można powiedzieć, że ten wachlarz wsparcia był bardzo szeroki, dlatego dobrze, abyśmy ujawnili wszystkie środowiska, które otrzymywały wsparcie, ale tu zaznaczę, to nie oznacza, że ci ludzie byli w jeden sposób, mieli złe intencje. Pan Kral normalnie funkcjonował, normalnie się spotykał. No to państwo polskie zawiodło, bo przypomnę, że od stycznia, kiedy premier powiedział, że to są rosyjskie pieniądze, do kwietnia nic się z tym nie działo. Więc ja uważam, że państwo polskie powinno przestrzec zarówno Jurka Owsiaka, jak i Zbigniewa Ziobro w tej sprawie.
0: No dobrze, to problem prawicy to jedno, ale problem prawicy numer dwa to chyba większy i strukturalny na rok przed wyborami. No rok z niewielkim hakiem przed wyborami, to jest to duże rozdrobnienie po prawej stronie. No mamy PiS podzielony, bo Rozwój Plus działa już na własną rękę i ludzie Mateusza Morawieckiego. Mamy dwie, a w zasadzie trzy konfederacje, a gdyby tam się jeszcze wgryźć, to przecież jest Stowarzyszenie Ewy Zajączkowskiej Hernik. Wiele osób pyta, dlaczego to wygląda jak konwent Świętej Katarzyny z lat 90., co starsi mają z tyłu głowy tamtą perspektywę, gdzie teoretycznie prawica miała większość, bo na papierze wiele więcej Polaków chciało głosować na ugrupowania prawicowe czy centroprawicowe, no ale w realu okazywało się, że władza przechodzi gdzie indziej, bo podzielani, rozmnożeni na mnóstwo bytów frakcji, list wyborczych, że nie wiadomo było, na kogo się tak naprawdę już głosuje.
1: No to jest problem, że część tej prawicy składa się z ludzi, którzy albo są mniej doświadczeni politycznie, tak jak chociażby Sławomir Mentzen, który ma rzeczywiście problem z realnym prowadzeniem polityki, albo ludzi, którzy no, w imię ambicji czy formuły pewnego, można powiedzieć, konfliktu w stosunku do tego, że nie realizuje się ich agendy, odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości. Więc gdybyśmy zostawili wszystkie te swoje prywatne oceny z boku i ktoś by patrzył tylko i wyłącznie na cel w postaci

0: Znaczy odsunięcia Donalda Tuska od władzy, a uważam, że to jest najważniejsze dzisiaj dla Polski, bo to jest dobre po prostu dla Polski, no to uważam, że byłby tu sukces, dlatego upatruję nadzieję w panu prezydencie i tak samo jak i w mądrości i doświadczeniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo Mentzen, atakując pana prezesa, czy właściwie wszyscy ci, którzy atakują pana prezesa, nie rozumieją jednej rzeczy, że polityka wymaga pewnej, tak jak i życie, doświadczenia ludzi, którzy potrafią zrozumieć w to, w jaki sposób można sformułować listy wyborcze, ekipę czy porozumienia, które wygrywają. Więc ja uważam, że ten rok to będzie taki moment, kiedy będzie dotarcie. Ja uważam, że wiele osób będzie błagało, żeby wrócić jeszcze do Prawa i Sprawiedliwości, bo po prostu no, nie wierzę w to, że przecież oni nie uzyskają w żaden sposób wyniku, który da możliwość powtórzenia reelekcji wszystkim. Więc już wszystkim tym, którzy słuchają naszej audycji, na przykład do Rozwoju Plus, no to muszę powiedzieć, że no nie dostaniecie się po prostu i tyle.
1: No ale słyszy pan z drugiej strony Sławomira Mentzena, który mówi, że PiS, cytuję, to dzisiaj kurczak biegający po podwórku już bez głowy. Wszyscy wiedzą, że zaraz padnie, tylko ten kurczak jeszcze nie wie. Może rzeczywiście ten czas hegemonii PiSu na prawicy minął, tylko że wy przy Nowogrodzkiej sobie jeszcze z tego nie zdajecie sprawy, bo badania no, są bezlitosne. Nie macie już 35, 38 czy 40% i rozdajecie, kiedy rozdawaliście karty, tylko 20, 25%. No i trzeba się liczyć z Konfederacją, jedną, drugą, trzecią, a nawet z ludźmi Morawieckiego, którzy czasem pod progiem, czasem nad progiem, ale jednak te kilka punktów też tam dowożą.
0: Tak, ale Sławomir Mentzen powiedział to po prostu w czystej takiej sfokusowaniu się na tych jego słowach. No, nie chciałbym być złośliwy, no, ale jeżeli on jest taki specjalista, nie jest w stanie ani oświadczenia czy działalności partii dobrze rozliczyć, a do tego nie jest w stanie zebrać podpisów w wyborach uzupełniających Krakowie, no to pokazuje właśnie, nad czym to jest problem i to jest nieracjonalność. To facet, który był ograny piwem, można powiedzieć, więc ja bym studził te emocje, nie są potrzebne jakiekolwiek takie złośliwe porównania. Zresztą, jeżeli pan Mentzen uważa, że zadaniem polityka jest dążenie do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, że on jest sam w stanie rządzić i że to jest jego droga do Konfederacji, no to ja przypomnę, że w samej Konfederacji uważam, że on jest dobrym liderem, ale to jest pokaz po prostu pewnej niedojrzałości, która moim zdaniem jest etapem bardziej politycznej jeszcze drogi. To nie oznacza, że to jest zły człowiek, ale po prostu czasami warto ugryźć się w język. To rozdrobnienie, o którym pan mówi, jest bardzo problematyczne, bo metoda Donta tego nie lubi, a nie lubi, bo nie promiły.
1: To prawda, im większy wynik na liście wyborczej, tym więcej później mandatów, nie tylko dlatego, że to większy wynik, ale też ten bonus czy premia dla większych jest po prostu większa. Możemy się na to obrażać, możemy nie, ale no tak to wygląda i chyba szybko z tej metody Donta nie zrezygnujemy, bo nie ma takiej większości w Sejmie. Ale chciałem pana jeszcze zapytać o inną sprawę, już stricte rządową. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że w poniedziałek spędziła na prokuraturze w Lublinie 3,5 godziny, gdzie tamtejsi śledczy przesłuchiwali ją za sprawę 770 zł sprzed 10 lat, kiedy była panią ambasador w Moskwie. Chodziło o rozliczenie tych pieniędzy przy okazji podatków. Nie usłyszała pani minister żadnych zarzutów, nawet jeśli chodzi o te pieniądze, ale czy sam fakt, że po 10 latach wraca się do sprawy kilkuset złotych, pokazuje coś więcej, czy to jednak nie ma polityki w tle?
0: Oczywiście, że to jest 100% polityka. To jest pocałunek uśmiechniętej praworządności. Ja tylko zaapeluję do pani minister, zwróciłem na to uwagę na jeden z portali społecznościowych, że pani minister nie posiada immunitetu, więc niech uważa, bo dla Donalda Tuska zatrzymać panią minister to jest żaden problem.
1: Ministra zatrzymać, tak?
0: Dla Donalda Tuska to jest takie zaszantażowanie, grożenie, on robi co chce, więc jakby tutaj ja nie widzę żadnej granicy, którą może przechodzić. Poza tym to z punktu widzenia postępowania karnego, panie redaktorze, patrząc na to, jak zawalona jest prokuratura, po 10 materiał, który był gromadzony, czy teraz jest gromadzony, dotyczy to materii 10 lat temu, koszty prowadzenia tego postępowania będą tak gigantyczne, że pytanie, jak to jest możliwe, że jeszcze ktokolwiek dzisiaj chce to prowadzić. No to 700 770 zł, szkodliwość czynu nawet jeżeli, forma, to wszystko pokazuje, że żyjemy w państwie absurdalnym, ale ja panu powiem, panie, szanowni państwo, że słyszę od strażaków, którzy są wzywani, 70-letni ludzie, dlatego tylko, że na przykład dostali respirator, bo w OSP brakowało respiratora i oni nie śpią dwie noce i dzwonią i mówią, panie pośle, ja nigdy pana nie widziałem, ale nie wiem, o co chodzi, że mnie wzywają w sprawie respiratora, legalnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na sprzęt. Setki strażaków jest w ten sposób przesłuchiwano, ponieważ jest usnuta teoria, że taka jest zorganizowana grupa przestępcza. Wszyscy, którzy tego słuchają, również to doświadczyła dzisiaj pani, doświadcza dzisiaj pani Pełczyńska na Łęcz, to pokazuje, że prokuratura nie zajmuje się tym, co powinna, a przy okazji przedłuża postępowanie w sprawie Magdaleny H. w sprawie współpracy z agentem rosyjskim, którego witał osobiście Władimir Putin. Może ten prokurator niech zajmie się tym, żeby przyspieszyć sprawę, która trafia do sądu, a nie 700 zł pani Pełczyńskiej na Łęcz, na litość boską.
1: To jeszcze jedna sprawa, panie pośle. Wy jako europosłowie wracacie na wybory w przyszłym roku, czy pełnicie mandat europosłów do końca? Jaki jest plan na was, jak zagospodarować? Bo skoro to będą wybory o wszystko, a pewnie to usłyszymy nieraz, no to pytanie jakby oczywiste się nasuwa, czy wszystkie ręce na pokład, pan Patryk Jaki, reszta ekipy Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak mandat i wybór sprzed tych paru lat obowiązuje do końca?
0: Czy panie redaktorze, no to jest też tak, że pewne zobowiązanie wyborcze pozostaje w Parlamencie Europejskim. W tej chwili mamy katastrofalne propozycje, które musimy blokować i dopracować. Ja nawet codziennie jestem, że tak powiem, zaangażowany w bardzo, bardzo poważne rozmowy, które to będą utrudniały wejście w życie tych szkodliwych rozwiązań. Ja bym nie wykluczał żadnego scenariusza, ale no to będzie decyzja polityczna, która będzie podjęta, a na pewno jeżeli ktoś nie startuje, to powinien być 100% zaangażowany. Bruksela to nie koniec świata, więc jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy mediów społecznościowych lub częstym przebywaniem w Polsce, szczególnie w okresie wyborczym, pracować i dążyć do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości.
1: No to zobaczymy, jak ten rok będzie upływał. Będziemy się przyglądać i pewnie dzwonić nieraz do pana. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia.
0: Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Maryjo, znałaś ból Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, gdy wylał krwawy pot i prosił Ojca o oddalenie kielicha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Maryjo, słyszałaś świst biczów i widziałaś, jak Twoje dziecko jest szarpane za nasze grzechy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Maryjo, patrzyłaś, jak na głowę Twojego Syna wkładają koronę z cierni i biją go trzciną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa. Maryjo, szłaś za krzyżem swojego syna, spotykając go na drodze, a serce pękało ci.

Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Maryjo, stałaś pod krzyżem, gdy Twój Syn oddawał życie za nas. Słyszałaś: niewiasto, oto Syn Twój. Przyjęłaś więc nas wszystkich za dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
2: Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Pytanie postawione przez Jezusa ma jasną odpowiedź. Niemożliwe, by niewidomy, by ktoś, kto sam nie widzi drogi prowadzącej do celu i przeszkód, które trzeba jakoś pokonywać, omijać, mógł być przewodnikiem dla innych. Próbujemy tę refleksję odnieść do rzeczywistości szkolnej, do relacji między uczniami, nauczycielami, wychowawcami, katechetami, pedagogami, czyli wszystkimi, którzy mają różne zadania na polu oświaty i wychowania. Ważną rzeczą jest, aby to były osoby, które są obdarzone takim potrzebnym wzrokiem, by dobrze potrafiły realizować zadanie, które przed nim stoi. W kontekście tego jeszcze nowego, niedawno rozpoczętego roku szkolnego, prośmy w naszej modlitwie, byśmy jako współcześni przewodnicy młodego pokolenia, wszyscy w jakiś sposób zaangażowani w nauczanie i wychowanie, byli ludźmi obdarzeni szczególnym darem patrzenia, obdarzeni Bożym darem, aby Bóg pomagał nam dostrzec te sytuacje, a w konsekwencji dobrze wypełniać zadania związane z prowadzeniem uczniów, wychowanków do dorosłości, by ich przygotować do zadań, które oni muszą podejmować teraz i które trzeba będzie im podjąć w przyszłości, kiedy będą już dorośli i obdarzeni różnego rodzaju odpowiedzialnością, czy to we własnej rodzinie, czy to w społeczeństwie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Na ten dzień czekamy cały tydzień. Mamy piątek, 11 dzień września. Dość chłodno, termometry pokazują teraz 10 stopni, ale z każdą godziną będzie coraz lepiej. To jest poranek rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przed nami przegląd prasy, jak codziennie, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, co dzieje się w kraju. A potem pierwsza rozmowa. Pan Arkadiusz Łodziewski napisał kolejny poradnik. Tym razem jest to Boży poradnik pocieszenia duszy. Jak odnaleźć słońce, gdy w naszym życiu burza i deszcz? O tym wszystkim będziemy rozmawiać przed godziną 8. Katarzyna Polewko, witajcie. Niech to będzie dobry piątek.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Dzisiejszy piątkowy przegląd prasy zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Maszyniści gotowi do strajku. Rząd obiecuje zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach. Po serii tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych Ministerstwo Infrastruktury zapowiada nie tylko zaostrzenie sankcji. Jest szansa, że wreszcie na szerszą skalę zostanie wdrożony system, który przy pomocy kamer ma dyscyplinować kierowców. Tymczasem maszyniści zapowiadają strajk. Chcą dziś zwalniać na przejazdach do 20 km/h. ZUS nie zapewni godziwej starości dzisiejszym 30- i 40-latkom. To kolejny temat w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przyszli seniorzy muszą się liczyć z tym, że świadczenie ZUS będzie stanowiło coraz mniejszą część ich ostatnich zarobków. Eksperci

0: do spraw etyki w nauce i nowych technologiach, działającej przy Komisji Europejskiej. Eksperci wyjaśnili, że zastosowanie AI w neurotechnologii prowadzi do powstania infrastruktury pozwalającej wykorzystywać dane do trenowania modeli i formułowania wniosków o człowieku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłamy do tych tematów do Dziennika Gazety Prawnej i przechodzimy do Rzeczpospolitej. Polstr może obniżyć raty. PKO BP jako pierwszy bank wprowadził Polstr, czyli nowy wskaźnik referencyjny do kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem. Do końca roku mają zrobić to pozostałe banki. W PKO BP WIBOR 6M został zamieniony na Polstr, czyli 1M stopę składaną. Według stanu na 8 września wynosił on 3,56% wobec 3,86% dla WIBOR-u. Bank jednocześnie nieco podniósł marżę. Jeśli ktoś zastanawia się nad wzięciem kredytu, to są ważne informacje, więc o tym można przeczytać w Rzeczpospolitej. No i jeszcze jeden temat, temat ze świata. Każda kolejna afera korupcyjna będzie sprowadzała szansę prezydenta Zełenskiego na reelekcję do zera. Tak uważa dr Magda, ukraiński politolog, dyrektor Instytutu Światowej Polityki w Kijowie. Spoglądam na zegarek, 25 minut po godzinie 7. Czy ktoś teraz z Państwa je śniadanie? Jeśli tak, to mamy dane. Statystyczny Polak zjadł w ciągu roku 82 kg mięsa, 218 jajek, 108 kg warzyw, a także 96 kg ziemniaków. Spożycie w większości kategorii rośnie. Mocne spadki widać tylko w przypadku, uwaga, alkoholi. Więc to są dobre informacje i tymi informacjami smacznymi kończymy dzisiejszy przegląd prasy. 25 minut po 7.
1: Prasowy poranek.

0: Pan Arkadiusz Łodziewski wydał kolejną książkę. Tym razem jest to Boży poradnik pocieszenia Twojej duszy. Jak odnaleźć szczęście, gdy życiowa droga jest bardzo kręta, a Bóg wystawia nas na próby? Odpowiedzi oczywiście będziemy szukać w rozmowie z panem Arkadiuszem w poranku 7:09, już za niecałe 10 minut. A teraz budzimy się dobrą muzyką. Sanach w poranku.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Arkadiusz Łodziewski, autor książki Boży Poradnik Pocieszenia Twojej Duszy, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i szczęść Boże.
1: I dziś właśnie o tym najnowszym, a Pana poradniku będziemy rozmawiać. Na okładce możemy przeczytać takie zdanie. Pokaż Bogu swoje łzy, a On przemieni je w radość. Czy my zapominamy o tym, że po burzy wychodzi słońce?
2: Zapominamy często, idąc ciemną doliną, o tym, że Pan Bóg ma dobre zamiary wobec nas i czasami musi nas przygotować na rzeczy, o które prosimy. Nie zawsze jesteśmy na nie gotowi. I mądrość chrześcijanina polega na tym, żeby się poddał Panu Bogu, żeby nie zatwardzał serca, ale żeby był tą gliną, z której da się coś ulepić, bo on jest garcarzem.
1: Wiara w radość, gdy w życiu jest pod górkę, jest taką największą formą, największym wyrazem zaufania Bogu?
2: Myślę, że zaufania, ale też zrozumienia tego, kim jesteśmy. Jesteśmy ludźmi nieidealnymi. Jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi i często prosząc Pana Boga o coś, właściwie zawsze powinniśmy, klękając przed Panem Bogiem, zgodzić się na drogę, na projekt, który On ma dla nas przygotowany. I w tej drodze, w tym projekcie, do celu, do błogosławieństwa, którego oczekujemy, czasami Pan Bóg nas wypala jak złoto w ogniu, czasami poddaje nam próbom, ale wszystko ma na celu temu, żeby nas przygotować na rzecz, na którą czekamy, tak, żeby ona nam krzywdy nie zrobiła. Więc mądrość polega na tym, że w momencie, kiedy prosimy o duże rzeczy zdać, musimy sobie też sprawę, że będziemy szli węższą drogą. Może ta droga trwać krótko. Tutaj analogicznie można popatrzeć na Izraelitów. Kiedy jesteśmy posłuszni, kiedy słuchamy Boga, kiedy nie marudzimy, kiedy nie narzekamy, kiedy Go błogosławimy i uwielbiamy, a może by trwać i 40 lat, kiedy jesteśmy nieposłuszni, kiedy się buntujemy i wpadamy w bałwochwalstwo.
1: Często słyszymy, że modlę się, ale Bóg milczy. Czy On faktycznie milczy, czy trochę nas sprawdza?
2: Tak, często też słyszę, że są modlitwy niewysłuchane. Ja wiem, że Pan Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw i zna je zanim je wypowiemy. Wypowiedzieć je trzeba, bo to jest nasz akt woli. Pan Bóg nie narusza naszego aktu woli, więc my musimy wypowiedzieć ten akt woli w takim praktycznym sposobie. Bóg nie milczy, Bóg działa. To, że my nie widzimy Jego działania, to nie znaczy, że On nie działa, bo On jest Bogiem. I często te puzzle, powiem tak obrazowo, układa od zewnątrz. My stoimy w środku tej układanki i na końcu widzimy ten ostatni puzzle, tak? I wtedy wielbimy Boga. To jest błąd. Trzeba wielbić Pana Boga, ufając, że właśnie działa. Gdzieś tam daleko od nas przygotowuje jakąś osobę, która stanie na naszej drodze i tak dalej. Czasami to są tak skomplikowane plany, których nie jesteśmy w stanie odgadnąć. I dopiero z perspektywy czasu widzimy, jak opatrzność Boża pięknie to robi, tak? Dopiero z perspektywy czasu widzimy, jakie piękne dzieło w naszym życiu Pan Bóg zrobił, więc potrzeba i zaufania, i mądrości takiej chrześcijańskiej.
1: Ten poradnik pomaga nam zrozumieć, że Bóg pociesza nas w sposób zupełnie inny niż tego, jakiego oczekujemy?
2: Pan Bóg daje więcej, to widać też na kartach Pisma Świętego, zawsze daje więcej niż prosimy, więcej niż się spodziewamy. Daje piękniej, daje niespodziewanie, więc doświadczenie tego, jaki jest Bóg, doświadczenie z Nim relacji jest czymś wspaniałym. Tak, pociesza Pan Bóg, jest przecież duchem pocieszycielem i warto tego ducha radości, ducha wolności, bo gdzie Duch Święty jest, tam jest wolność, zapraszać do swojego życia. To też jest akt woli, w którym się wyrażamy i zapraszamy Pana Boga. Ja każdego ranka taki mam zwyczaj swój, wychodzę na balkon i zapraszam Pana Boga do tego dnia, dziękuję Mu za ten dzień. Kiedy jest mi smutno, po prostu zapraszam Ducha Pocieszyciela, tak? Ducha radości, aby wypełnił moje serce, aby postawił na mojej drodze osoby, które będą dla mnie błogosławieństwem i dla których ja też będę błogosławieństwem. I wtedy jest całkowicie inny dzień.
1: Te pocieszenie przychodzi?
2: Zawsze. Nigdy się nie zawiodłem. Przez te lata, w których się nawracam, w którym odkryłem żywego Boga, nigdy się nie zawiodłem, Pan Bóg zawsze dotrzymuje słowa.
1: Tylko często, czasem trzeba na to poczekać.
2: Trzeba poczekać, ale trzeba też się zgodzić, tak jak mówiłem na początku, na Jego drogę. Nie na naszą drogę do celu, tylko na Jego projekt, na to, żeby On był reżyserem całej rzeczywistości w naszym życiu, tak? Bo my mamy taką skłonność ludzką oczywiście, kiedy prosimy Pana Boga o coś, projektowania, jak On ma to zrobić, w jaki sposób, gdzie ma się to odbyć i tak dalej, i tak dalej. Nie, to trzeba gdzieś porzucić i zgodzić się na wszystko, co na tej drodze będzie. I wtedy ten psalm faktycznie 23 ma piękne zastosowanie, kiedy to rozumiemy.
1: Pewnie Pan Bóg trochę śmieje się z tych naszych planów i próśb tam na górze, kiedy prosimy. I tak jak Pan powiedział, kiedy projektujemy te swoje życie.
2: Tak, bo w tych projektach często bierze udział, kiedy sobie tak projektujemy, zły duch i projektuje nam pesymistyczne warianty, które mają za zadanie okraść nas z nadziei i w końcu z wiary, tak? Bo wiadomo, że kto wątpi, no to kończy tak jak Piotr, tak? Czasami to zwątpienie przerywa całą pasę różnych rzeczy, które miały nastąpić, więc przede wszystkim nie wolno nam wątpić. Bez względu na okoliczności, jakie nas otaczają, mamy wierzyć, bo wiara jest ponad to, co widzimy, ponad to, co słyszymy, ponad to, co nam mówią wszyscy ludzie wkoło, ponad też rozsądek. Wiara musi być ponad to wszystko, bo Bóg jest wszechmogący.
1: Dla kogo powstał ten poradnik? Dla kogoś, kto cierpi, ale wierzy, czy dla mniej wierzących również?
2: Ten poradnik powstał dla ludzi, którzy gdzieś już spotkali na swojej drodze Pana Boga, ludzi, którzy są zawiedzeni na swojej relacji z Panem Bogiem, ale także ludzi, którzy czują niespełnienie w swoim życiu. Myślę, że przede wszystkim dla osób, które nie doświadczają słów, które są w Piśmie Świętym, nie są tym, kim Bóg mówi, że mogą być, nie robią tego, czego Bóg mówi, że mogą robić. Więc myślę, że tutaj ten poradnik otworzy serca ludziom na głębszą relację, na doświadczanie tych cudowności, które Bóg nam chce dać. Myślę, że też jest dla osób, które poszukują Pana Boga, tak, żeby głębiej Go zrozumieć, odkryć tą miłość, która jest nie do opisania, niesamowita i zawsze wierna swoim słowom, które są zawarte w Piśmie Świętym. Myślę, że warto poznać obietnice Pana Boga, bo Bóg zawsze jest wierny i zawsze tych obietnic dotrzymuje. Czasami są to obietnice warunkowe, na zasadzie, jak ty będziesz robił to, to ja ci dam to.
1: A jak to rozpoznać?
2: No, to jest bardzo szeroki temat. Myślę, że trzeba byłoby tutaj mieć 2 godziny, żeby o tym opowiadać, ale są takie obietnice jak dziesięcina, czy tam w Izajasza w 1 rozdziale od 10 wersu, jak przeczytamy, kiedy porzucimy grzechy, o tym, co się stanie i tak dalej, i tak dalej. Więc warto czytać Pismo Święte. Ja aktualnie tworzę teraz książkę już 10 w zasadzie, bo 9 została oddana do wydawnictwa, w której właśnie opisuję te obietnice, które możemy wziąć do serca, bo nie wystarczy wierzyć, że Bóg jest, bo tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, i szatan wierzy, ale trzeba też poznać Pana Boga słowa, poznać Jego obietnice i zacząć stosować w praktyce, w życiu. Wtedy zaczynamy doświadczać takiej żywej relacji.
1: Ten poradnik jest mały, poręczny, do torebki, do plecaka. To jest zamierzone w tym naszym pędzącym świecie, żebyśmy mogli to przeczytać w autobusie, gdzieś w drodze, w tramwaju, w pociągu?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Od początku takie zamierzenie było, żeby to... No on ma około 180 stron chyba, ten ostatni poradnik. Faktycznie mieści się do torby, można go zabrać do parku na spacer, można go nosić przy sobie i gdzieś tam sączyć rozdział po rozdziale, więc taki był zamiar. Ludzie dzisiaj, jak widzą dużą, grubą, teologiczną książkę, to po prostu jej nie czytają, no, z mojego doświadczenia. A taka mała książka, która faktycznie uderza gdzieś w ich serce, przemienia ich życie, jest faktycznie takim poradnikiem, który można przy sobie nosić i z niego w każdych okolicznościach korzystać.
1: I pocieszać swoją duszę, bo o tym właśnie mówimy. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany, drodzy Państwo, to tych Bożych Poradników autorstwa pana Arkadiusza Łodziewskiego jest znacznie więcej. Na przykład Boży Poradnik Antydepresyjny, Boży Poradnik Zwycięstwa nad Lękiem, czy Boży Poradnik Odzyskiwania Radości. Myślę, że pewnie każdy z nas odnajdzie tam jakąś swoją cząstkę siebie.
2: Tak, jest też Boży Poradnik Relacji z Aniołami, bo my często zapominamy o naszych aniołach, stróżach. One też nie działają wbrew naszej woli, więc zapraszanie aniołów do naszego dnia powszedniego, proszenie ich o różne przysługi, zwracanie się do nich z prośbą, naprawdę dzieją się wtedy przecudowne, piękne rzeczy. Warto o tym pamiętać, żeby ci nasi aniołowie nie byli bezrobotni, a na końcu, kiedy tam znajdziemy się u Pana Jezusa, usiądziemy na tej trawie, żebyśmy nie marudzili, że mieliśmy tak wielką pomoc, z której nigdy nie korzystaliśmy.
1: Czyli dajmy pracować aniołom i tym wszystkim na górze. I chyba tak podsumujemy naszą rozmowę.
2: Tak, pozwólmy sobie na szczęście i klęknijmy każdego poranka i podziękujmy za życie i zaprośmy Pana Jezusa, Pana Boga, zaprośmy Ducha Świętego. I zaprosimy też aniołów, żeby nam w tym dniu towarzyszyli. Pozwólmy sobie w ten sposób na dobry, radosny, błogosławiony dzień.
1: I jakoś tak piątek od razu staje się lepszy, mimo tego, że poranek. Bardzo dziękuję, Arkadiusz Łodziewski, autor książki Boży Poradnik Pocieszenia Twojej Duszy, ale także wielu, wielu innych poradników, tak jak słyszeliśmy, był naszym gościem w poranku 7:09. Pięknie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich i zapraszam też na moje media społecznościowe.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: W dobrym nastroju, w dobrym humorze, z uśmiechem na ustach kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Proszę zostać z nami, wracamy po krótkiej przerwie, będą kolejne rozmowy, kolejne ważne tematy, między innymi będzie moim gościem pułkownik Tomasz Kowalczyk, organizator 14. edycji Grom Challenge Siła i Honor. Ta edycja, 14. edycja tego wydarzenia już jutro odbędzie się w Czerwonym Boże. O tym między innymi będziemy rozmawiać w drugiej godzinie. Proszę zostać z nami. Wracamy po krótkiej przerwie.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej. Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 11 września. Wracamy z drugą godziną naszego poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Sprawdźmy, co przygotowaliśmy na dziś. O 8:15 moim gościem będzie pułkownik Tomasz Kowalczyk, organizator 14. edycji Grom Challenge Siła i Honor, która odbędzie się już jutro w Czerwonym Borze. Czy ten bieg sprawdza bardziej siłę mięśni, czy może siłę charakteru? Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja? Czy kobiety radzą sobie równie dobrze jak mężczyźni? To wszystko będzie w rozmowie o 8:15. 8:45 to kolejna rozmowa, tym razem z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciechem Legawcem. Będziemy rozmawiać o pielęgnowaniu w Polsce tradycji dożynkowych, ale nie zabraknie także informacji o aktualnych naborach, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, są z nami rolnicy, można zrobić się głośniej. To wszystko przed nami, Katarzyna Polewko. Witajcie raz jeszcze, zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: poranka. Naszym kolejnym gościem w poranku 7:09 jest pułkownik Tomasz Kowalczyk, Grom Group. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już 12 września, drodzy Państwo, czyli w sobotę, jutro w Czerwonym Boże, odbędzie się 14. edycja Grom Challenge Siła i Honor. To wydarzenie bardziej sprawdza siłę mięśni czy siłę charakteru?
1: Ja myślę, że to wydarzenie, tak jak prawdziwa selekcja, ponieważ wydarzenie jest wzorowane na selekcji do jednostki Grom, sprawdza przede wszystkim możliwość niezwykłego wysiłku w określonym czasie. Może ja powiem na początku, jak wygląda Grom Challenge. Powiem, jak wygląda selekcja i czym się różni od Grom Challenge. Dlatego, że selekcja trwa 5-7 dni do jednostki Grom, natomiast Grom Challenge jako taka namiastka selekcji trwa tylko jeden dzień. W związku z tym Państwo możecie sobie wyobrazić, że ilość tych przeszkód, ilość tych trudności, które stoją przed uczestnikami Grom Challenge jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast niewątpliwie część tych trudów, które muszą pokonać, jest równie ciężka jak na prawdziwej selekcji. No i teraz tak, co jest ważne? Oczywiście przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne, natomiast nawet najlepiej przygotowana osoba pod względem fizycznym, jeżeli odda się na którymś zadaniu, to nie ukończy tego biegu. A my chcemy, żeby osoby, które kończą Grom Challenge, potrafiły przełamać te chwilowe słabości, które na trasie spotykają prawie każdego. I w teamie, ponieważ bieg jest dwuosobowy, i żeby w dwuosobowym teamie wrócili po zakończeniu biegu na metę.
0: Ten bieg kształtuje też charakter?
1: Ten bieg przede wszystkim kształtuje charakter i kształtuje również współpracę pomiędzy zawodnikami, dlatego że bez zgodnej, dobrej współpracy nie jest możliwe wykonanie wszystkich zadań, które stoją przed zawodnikami. Co ważniejsze, zawodnicy nie znają tych zadań, dlatego że podczas każdej edycji Grom Challenge zadania są zmieniane. Tak jak na prawdziwej selekcji. Selekcję każdy przechodzi swoją, i tylko raz taka selekcja się odbywa.
0: No i właśnie, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Wy organizujecie to już 14 raz. W jaki sposób przygotowujecie tę trasę?
1: Tak, 14 raz. W jaki sposób? Oczywiście instruktorzy, których jest prawie 80 podczas Grom Challenge zaangażowanych w to wydarzenie. Oczywiście nie licząc wolontariuszy, których jest prawie 100 osób. Instruktorzy przed biegiem przygotowują trasę, a więc przechodzą fizycznie trasę tą, którą pokonują później uczestnicy. Dlatego, że chcemy wyeliminować ewentualne miejsca, które mogłyby sprawić jakąś nadzwyczajną trudność w pokonaniu, ewentualnie mogłyby być takim obarczone jakąś odrobiną ryzyka dla zdrowia uczestników. I będziemy starali się zrobić coś takiego, to znaczy za każdym razem robimy coś takiego, że ta trasa jest sprawdzona dwukrotnie przez naszych instruktorów, żeby być w 100% pewnymi, że ta trasa jest prawidłowo przygotowana i możliwa do pokonania przez osoby, które będą brały udział w Grom Challenge.
0: Czyli na samym początku jest testowana, żeby nie było żadnych przypadków na tej trasie. Tam wszystko jest bardzo, bardzo przemyślane.
1: No tak jak na prawdziwej selekcji, dlatego że nie możemy sobie pozwolić, staramy się, żeby nie zaskakiwały nas nieprzewidziane okoliczności, a raczej żeby były one zaskoczeniem dla uczestników.
0: Ile osób zgłosiło się na tę 14. edycję?
1: W tej chwili mamy zapisanych ponad 600 zawodników, natomiast mamy ograniczenie.

0: związku z tym wiedzą, jak wygląda prawdziwa selekcja i chcemy, żeby ten Grom Challenge cały czas oddawał tego ducha selekcji i żeby za każdym razem Grom Challenge był inny.
1: Więcej zgłosiło się w tym roku kobiet czy mężczyzn? Obstawiam, że mężczyzn.
0: Brawo, udało się, to znaczy ma pani rację.
1: Nie było to nic odkrywczego, ale to może zapytam inaczej.
0: Ale ja powiem coś innego. Oczywiście, że tak. Powiem pani, notabene chciałem powiedzieć, że naprawdę kobiety mają niesamowicie mocną psychikę i tutaj, jeżeli chodzi o udział kobiet w Grom Challenge, to mamy pary zarówno mieszane, czyli kobieta biegnie z chłopakiem, jak i pary typowo żeńskie, dwie kobiety biegną razem. Dlatego też wprowadziliśmy kategorie, które są nagradzane i jedną z kategorii to jest między innymi kategoria para kobieca, para mieszana, no i oprócz tych innych kategorii, których mamy tam jeszcze 6.
1: Panie pułkowniku, trudniej przygotować ciało czy głowę?
0: Wydaje mi się, że trudniej przygotować głowę. Dlatego, że ciało w tej chwili mamy naprawdę tyle tych programów treningowych, jeżeli ktoś ma internet, a w tej chwili prawie 100% społeczeństwa korzysta z internetu, weźmie, wejdzie na jakąkolwiek platformę treningową, będzie miał tam rozwiązania, które są rewelacyjne. W ciągu 30 dni można osiągnąć tam niesamowity sukces i tak dalej, ale jeżeli się nie będzie miało naprawdę mocnej psychiki, to dotrwanie do końca Grom Challenge jest dużym wyzwaniem.
1: Wasza nazwa to Grom Challenge, siła i honor. Trochę mi się to kojarzy z patriotyzmem.
0: Ale to bardzo dobrze, dlatego że no, wydaje mi się, że każdy żołnierz czy każdy funkcjonariusz, który służy w jakiejkolwiek jednostce czy w jakiejkolwiek formacji, musi być patriotą. No, po to oddajemy swoje życie państwu, żeby w odpowiednim momencie państwo mogło skorzystać z tych naszych umiejętności, jeżeli będzie taka potrzeba. I wtedy ja myślę, że tutaj nikt z osób, które były w wojsku, będą w wojsku, są w wojsku, nie zawaha się i zawsze wykona to polecenie, które zostanie wydane.
1: Skoro już o tej sile mówimy, panie pułkowniku, to ta siła jest wtedy, gdy pokonujemy samych siebie?
0: Gdy pokonujemy samych siebie, oczywiście też, ale również chyba, co jest dla mnie równie istotne, ta siła jest wtedy, kiedy możemy pomóc innej osobie. Bo nie chodzi o to, żeby być nakierowanym tylko na realizację swoich celi, ale no, dlatego Grom Challenge jest biegiem takim zespołowym w teamach, żeby można było właśnie w osobach, które biorą Grom Challenge, wyzwalać tego ducha współpracy i pogłębiać te umiejętności takie międzyludzkie, może tak. A jeszcze chciałem dodać tylko siła i honor. Dlaczego takie motto nadaliśmy temu biegowi od pierwszej edycji? Muszę wspomnieć tutaj o generale Petyńskim, twórcy jednostki Grom, dlatego że właśnie takie motto generał, kiedy dowodził w naszej jednostce, prowadził do Gromu i to siła i honor, to motto jest zawsze przy żołnierzu Gromu.
1: A z fizycznego punktu widzenia, który etap jest najtrudniejszy do pokonania?
0: Patrząc na te 13 edycji, które minęły, wydaje mi się, że większość zawodników ocenia, że mamy tak zwaną piaskownicę. Piaskownica to jest może taka nazwa kojarząca się z taką niewinną zabawą, natomiast ta nasza piaskownica to są olbrzymie hałdy piachu, po których zawodnicy muszą się spinać i schodzić i tak prawie do zachodu słońca.
1: Kto najczęściej bierze udział w Grom Challenge Siła i Honor? To są funkcjonariusze czy niekoniecznie?
0: Nie. Właśnie tu chciałem powiedzieć, że funkcjonariusze i żołnierze to jest około tam 10% wśród uczestników. Natomiast pozostała grupa osób to są cywile. Cywile, dla których ten bieg Grom Challenge jest taką takim pierwszym krokiem do tego, żeby ewentualnie swoją przyszłość połączyć ze służbą ojczyźnie w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ponieważ mamy informację, że już naprawdę sporo uczestników Grom Challenge podjęło dalszą swoją karierę, czy związało swoją dalszą karierę życiową z pracą w jednostkach, policji, wojsku, straży pożarnej, czyli w tych wszystkich służbach, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa.

0: i które dbają o naszych obywateli. Ale jeżeli chodzi o przekrój zawodowy, to mamy osoby, które mają 18 lat, bo 18 lat to jest minimalny wiek, jaki może uczestnik Grom Challenge wziąć udział, w jakim uczestnik Grom Challenge może wziąć udział, ale najstarsza osoba, która brała udział w Grom Challenge, miała 62 lata.
1: Można.
0: Wiek nie jest naprawdę ograniczeniem. Chciałem powiedzieć, że to, o czym pani mówiła na początku, psychika jest najważniejsza.
1: Czego wam życzyć na jutro? Wszystko jest już gotowe? Zapewne domyślam się, że wszystko jest już gotowe.
0: Chciałem powiedzieć pogody, ale podobno im trudniej, tym lepiej dla Grom Challenge, więc nawet jak będzie padało, to myślę, że zawodnicy, którzy wezmą udział w Grom Challenge, pokażą hart ducha, pokażą siłę, pokażą honor i dotrwają, dojdą, dobiegną do końca trasy.
1: A to wszystko już jutro, drodzy Państwo, w Czerwonym Aborze. 14. edycja Grom Challenge Siła i Honor. A naszym gościem...
0: Tak? Mogę jeszcze coś dodać?
1: Oczywiście.
0: Jeżeli mamy jeszcze chwilę. Chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że odbędzie się bieg, są również przewidziane wystawy różnego rodzaju sprzętu, większości militarnego. I myślę, że to jest fajna rzecz, którą można zobaczyć.
1: A właśnie, nawet z całymi rodzinami, niekoniecznie tylko ci, którzy biorą udział w tej kolejnej edycji Grom Challenge.
0: Oczywiście, że tak.
1: Więc
0: wstęp wolny.
1: Tak, wstęp jest wolny, przekazujmy te dobre wartości, dobre wzorce również najmłodszym, a o tym wszystkim rozmawiałam z pułkownikiem Tomaszem Kowalczykiem, Grom Group, organizator 14. edycji Grom Challenge Siła i Honor w Czerwonym Borze. Powodzenia wam życzymy bardzo, bardzo, bardzo na tą nadchodzącą edycję, która już jutro. Serdecznie pozdrawiamy.
0: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy serdecznie.
2: 7:09. Gość poranka.

Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Przełom lata i jesieni to w naszej narodowej tradycji czas dziękczynienia za plony. W całej Polsce odbywają się uroczystości dożynkowe, ogólnokrajowe, regionalne i gminne. Z okazji zbliżających się wielkimi krokami diecezjalnych dożynek, które w najbliższą sobotę odbędą się w Katedrze Łomżyńskiej, nietypową rozmowę poprowadzę dziś z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Wojciechem Legawcem. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Przeważnie w poranku 7:09 informuje pan o programach wsparcia, terminach naborów i realizowanych wypłatach, a dziś głównym tematem, któremu poświęcimy czas, będą dożynki.
2: Tak, to prawda. Miło i warto porozmawiać czasami trochę o innych tematach. Tym bardziej, że dożynki są ważną sprawą, bo to wyjątkowe święto i okazja, żeby podziękować za plony ziemi oraz za codzienny trud ludzi, którzy swoją pracą zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. To też taki czas wdzięczności i wyrażenia szacunku dla tych wszystkich, którzy niezależnie od warunków i przeciwności dbają o nasze polskie rolnictwo. Jest ono bez wątpienia ważnym elementem naszej gospodarki, a także gwarantem zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiej wsi. Trzeba też podkreślić, że wieś to nie tylko miejsce pracy i życia, ale także wspólnota ludzi, których łączą tradycja, wzajemna pomoc i przywiązanie do ziemi. Dożynkowy chleb jako symbol dostatku i ludzkiej pracy przypomina nam też o szacunku dla rolniczego trudu oraz jak wiele zawdzięczamy tym, którzy każdego dnia pracują, aby tego chleba nikomu nie zabrakło.
1: Dzielenie się dożynkowym chlebem, procesja z wieńcami to tylko przykłady zwyczajów, które są kultywowane przez kolejne pokolenia.
2: To naprawdę piękna tradycja. Odkąd jestem prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a to już 2 lata i 8 miesięcy, jeżdżę po całym kraju i biorę udział w wielu świętach dziękczynienia. Wiem, że w tę sobotę za plony będą dziękować łomżyńscy diecezjalnie i teraz to przede wszystkim do nich chciałbym skierować kilka słów. Czy mogę, pani redaktor?
1: Ależ oczywiście, antena jest do pana dyspozycji.
2: Drogie gospodynie i drodzy gospodarze, przyjmijcie serdeczne podziękowania za wytrwałość, za zaangażowanie i przywiązanie do ziemi. Państwa praca ma znaczenie nie tylko dla rozwoju waszych gospodarstw i rozwoju obszarów wiejskich w waszej okolicy, ale także dla całego społeczeństwa. To dzięki niej na naszych stołach nie brakuje chleba, owoców, warzyw czy mleka, produktów najwyższej jakości. Życzę państwu, tym związanych z ziemią łomżyńską, ale także wszystkim słuchaczom związanych z rolą, zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech ten wkładany w nią trud przynosi spodziewane efekty, a najbliższy rok będzie czasem stabilności, rozwoju i spełnienia życiowych zamierzeń. Niech w państwa domach zawsze goszczą dostatek, zgoda i radość.
1: Dziękuję w imieniu naszych słuchaczy za życzenia. Panie prezesie, trzeba przyznać, że ostatnie lata dobitnie pokazują, jak wymagającym zawodem jest rolnictwo.
2: Powiedziałbym nawet, że bardzo wymagający. Zmiany klimatyczne, coraz częstsze okresy suszy i występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, niestabilność na rynku oraz rosnące koszty produkcji stawiają przed gospodarstwami nowe rzeczywiście wyzwania. I pomimo tych trudności, polscy rolnicy niezmiennie wykazują się przedsiębiorczością, zdolnością do adaptacji i ogromną determinacją, a my, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą reprezentuję, jesteśmy właśnie po to, by ich wspierać. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jaki cel nas łączy. To nowoczesne, silne ekonomicznie i odporne na kryzysy polskie rolnictwo. Wspieramy inwestycje służące rozwojowi gospodarstw, pomagamy młodym rolnikom i podejmujemy działania, które mają zapewnić gospodarstwom większą stabilność finansową. Szybciej i sprawniej niż do tej pory wypłacamy płatności bezpośrednie.
1: Pozwolę sobie zapytać właśnie o to, a mianowicie o zaliczki, które zdaje się już są wypłacane.
2: Można powiedzieć, że akurat w tym przypadku jesteśmy na bakier z tradycją. Wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić, że wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych startują w połowie października. Jednak w związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, a w szczególności skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, pan minister Stefan Krajewski wyszedł z inicjatywą przyspieszenia tego procesu. Dzięki temu 8 września, czyli ponad miesiąc wcześniej niż w minionych latach, rozpoczęliśmy realizację przelewów. Zaliczki wypłacamy na maksymalnym poziomie dopuszczonym przez przepisy unijne. W przypadku płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego jest to do 75% szacowanej kwoty wsparcia i do 85% należnej kwoty, gdy chodzi o tak zwane płatności obszarowe, czyli do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne i zalesieniowe.
1: Mamy jeszcze chwilę, więc wykorzystajmy ją może do poinformowania słuchaczy o naborach z aktualnej oferty agencji.
2: Rzeczywiście jeszcze trwają niektóre nabory, a niektóre będą wkrótce się rozpoczynały. Wciąż mamy nabór skierowany do kół gospodyń wiejskich. Mam nadzieję, że zwiększony budżet pozwoli zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych. Oprócz tego do końca września będziemy przyjmować wnioski o wsparcie w ramach nowej interwencji z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Mam tu na myśli rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości poza gospodarstwem. Adresatami tego dofinansowania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na obszarach wiejskich zajmują się przetwórstwem i sprzedażą produktów rolnych. Pomoc ta obejmuje obszary konwencjonalne i ekologiczne. Dofinansowanie wynosi od 100 tysięcy zł do 10 milionów zł, przy czym refundacja jest od 50 do 60%. Wsparcie to można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację budynków czy zakup sprzętu do przechowywania, sortowania i pakowania. Z kolei do 1 października hodowcy świń mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. W tym przypadku dofinansowanie wynosi od 20 tysięcy zł do 100 tysięcy zł i mamy do czynienia albo z częściową refundacją do 80%, albo ze stawkami jednostkowymi. Rolnicy dobrze wiedzą, ale przypomnę, że przyznane środki można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę i remont obiektów gospodarskich służących bioasekuracji, czy wykonanie ogrodzeń lub zakup i montaż silosów paszowych.
1: Wszystkie te informacje mogą zrobić wrażenie na osobach niezwiązanych z rolnictwem, a tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia z obecnej oferty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zachęcamy także do kontaktu z pracownikami jej najbliższych placówek terenowych. Powiedzmy może jeszcze kilka słów o nadchodzącym naborze.
2: 14 września, czyli już w najbliższy poniedziałek, rusza kolejny znany rolnikom nabór. Dotyczy on dopłat do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Ten nabór potrwa do 13 października bieżącego roku. Myślę, że warto skorzystać ze zwrotu 70% składki. Do tej pory hodowcy otrzymali z agencji prawie 20 milionów złotych z tego tytułu. Zaznaczam, że to tylko część katalogu wsparcia, o które tej jesieni będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do czego zachęcam i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu prezesowi i po więcej szczegółów odsyłam na stronę agencji.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Kończymy powoli nasze dzisiejsze piątkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Przypomnę tylko, że nasze rozmowy i dzisiejsze, i wcześniejsze są do odsłuchania na stronie Poranka 7:09, a także na naszym kanale YouTube'owym. Katarzyna Polewko, bardzo dziękuję. Poranek budzi w poniedziałek punktualnie o 7:09.
1: 7:09. To był twój początek dnia.
2: Szamy na reklamy.
3: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A ja kawę z naszymi słuchaczami piję już punktualnie od godziny 7:09, więc raz jeszcze dzień dobry. Mamy piątek, 11 dzień września. Dołączyła do mnie Wiktoria Małż. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Kasia.
1: I jak słyszymy piątek, to od razu tak jakoś lepiej.
2: Chyba tak.
1: Przyjemniej.
2: Tym bardziej, że jest słonecznie, bardzo ładna pogoda. Jest też ciepło, więc myślę, że tak, że chyba nie mamy na co narzekać.
1: I jakoś tak od razu weselej. Cały tydzień czekamy na ten piątek, żeby usłyszeć, że w końcu ten weekend jest tak blisko, blisko, blisko. Jest bardzo blisko, trzeba przetrwać tylko jeszcze kilka godzin w pracy. Jeśli ktoś pracuje do 15, do 15:30, to my postaramy się bardzo umilić ten czas, żeby minęło w ekspresowym tempie i do tego jeszcze kawa, i do tego jeszcze coś słodkiego.
2: Oj, oczywiście, obowiązkowo.
1: Tak, i do tego jeszcze słońce i spoglądam przez okno, nasze radiowe okno i takie piękne, błękitne niebo i naprawdę te dni stają się ładniejsze. Imieniny obchodzą dzisiaj Jacek i Piotr. Jeśli mamy takich radiosłuchaczy, to składamy
2: najserdeczniejsze życzenia, oczywiście.
1: Oczywiście, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech się wiedzie, ale tym samym zapraszamy już teraz szybciutko na rozmowę z gościem dnia.
2: Oczywiście, tak jak każdego dnia zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, a dzisiaj nasze studio odwiedzi ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej. Przed nami kilka ważnych wydarzeń w diecezji, o których dzisiaj właśnie opowiemy. Naszą diecezję odwiedzi wyjątkowy gość, który mamy nadzieję jest już w drodze z Gwinei, który też jeszcze dzisiaj w Myszyńcu będzie przewodniczył mszy świętej, kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Kardynał odwiedzi również Łomżę i spędzi tutaj kilka dni, więc o tym również oczywiście opowiemy podczas audycji Gość Dnia. Opowiemy i zaprosimy również na jutrzejsze dożynki diecezjalne, które odbędą się w Łomży.
1: W Łomży, dokładnie tak, ale wrócę tylko do tego wyjątkowego gościa, o którym mówiłaś. Chyba możemy już zdradzić, że będzie także naszym gościem dnia w przyszłym
2: tygodniu.
1: Tak,
2: jest planowany, oczywiście. Tak, tak, więc myślę, że możemy już to zapowiadać jak najbardziej, więc myślę, że no tak, ten wyjątkowy gość odwiedzi również nasze studio. Mamy taką nadzieję.
1: Tak, że nic się nie wydarzy, nic się nie zmieni, ale taki jest plan.
2: A tak, jest plan.
1: Bardzo dobry plan na przyszły tydzień. To wszystko w przyszłym tygodniu o godzinie 9:30.
2: Także słuchajcie Państwo uważnie.
1: Tak. Ksiądz Janusz Aptacy, będziemy mówić o tym, co w naszej diecezji się dzieje, więc ważne tematy robimy głośniej o 9:30, ale teraz też można zrobić głośniej, bo będzie trochę dobrej muzyki i oczywiście zrobimy też konkurs, więc proszę być czujnym. Katarzyna Polewko, witajcie raz jeszcze. Niech to będzie dobry piątek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Co powiedzą Państwo na książkę Następny papież, urząd Piotra i misja Kościoła? To nasza dzisiejsza propozycja w konkursie od wydawnictwa W drodze. To poruszająca książka, która zmusza czytelnika do przemyślenia swojej wiary i katolickości. Autor już sprowokował nią debatę w Kolegium Kardynalskim, a teraz rozpoczyna dyskusję w Kościele na całym świecie. To publikacja o wyzwaniach stojących przed nowym papieżem, który w świecie pełnym zamętu będzie musiał łączyć wierność tradycji z odwagą pioniera nowej ewangelizacji. Czy ktoś jest zainteresowany? Jeśli tak, proszę do nas dzwonić. 512 123 502 i drugi numer do studia Radia Nadzieja. 512 123 503.

0: Pierwszą osobą, która dodzwoniła się do naszego studia, jest pani Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd pani Agnieszka do nas dzwoni na początku?
1: A z Łomży.
0: A z Łomży, czyli blisko, czyli nasza wierna słuchaczka. Wierna słuchaczka czy nie?
1: Oj, bardzo wierna.
0: Więc bardzo, bardzo się cieszymy, pozdrawiamy. Ta książka trafia oczywiście do pani. Plany na nadchodzący weekend?
1: Oj, będę miała gości z daleka, więc będzie rodzinnie.
0: Będzie rodzinnie, więc w ten weekend nie będzie czasu na czytanie tej książki.
1: Nie, ale ja już wyczekuję tych długich jesiennych wieczorów, żeby właśnie ten czas się zjawił. Myślę, że to będzie lektura taka, no, taka dobra.
0: Czyli jest pani jesieniarą.
1: Ja generalnie lubię każdą pogodę, może tak, i w każdej porze roku można znaleźć jakieś pozytywy.
0: O właśnie, i takich słów, takiego nastawienia potrzebujemy, czyli książka, dobra herbata, kocyk i nawet jesień
1: oczywiście
0: może być piękna, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: Super, bardzo pozdrawiamy, niech to będzie dobry, wyjątkowy, rodzinny weekend. Wszystkiego dobrego, pani Agnieszko. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiam też.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: A kolejny konkurs, drodzy Państwo, na naszej antenie w poniedziałek po godzinie 9:00. Będą książki, będą gadżety, bądźcie czujni. Uwielbiamy sprawiać Państwu takie małe przyjemności. Kasia Popowska już teraz, 22 minuty po 9:00.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa, witam panią redaktor.
1: Księże, przed nami kilka ważnych wydarzeń w diecezji łomżyńskiej, o których zaraz oczywiście opowiemy. Naszą diecezję odwiedzi również wyjątkowy gość, który mamy nadzieję, że już jest w drodze i który już dzisiaj będzie również w Myszyńcu przewodniczył mszy świętej. Mowa o kardynale Robercie Sarachu, emerytowanym prefekcie Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Myszyniec, serce Kurpiowszczyzny, to wyróżnienie dla tego miejsca?
2: Ja myślę, że tak. Wręcz ksiądz proboszcz określa to mianem cudu, że właśnie kardynał w drodze z lotniska zatrzyma się w Myszyńcu i tam o 17 odprawi mszę świętą po łacinie. Będzie to także początek roku duszpasterskiego, więc obecne będą różne grupy na tej mszy świętej. Niewątpliwie, zresztą nawet dzisiaj czytałem na portalu internetowym E-Ostrołęka, że ktoś taki jak kardynał Sarach, który był jednym z kandydatów typowanych na pewno przez dziennikarzy na papieża w ostatnim konklawe, odwiedzi Kurpiowszczyznę, więc jest to właśnie tam też na tym portalu było określone mianem cudu. Jest to pierwszy i najprawdopodobniej ostatni raz, kiedy kardynał odwiedzi Kurpiowszczyznę. Zależało też na tym, żeby pokazać właśnie folklor, tę specyfikę religijności kurpiowskiej.
1: Tak, bo o tym też chciałam wspomnieć, tak, że tak. Zawsze lud kurpiowski to tak wyjątkowo przywituje gości.
2: Tak, tak.
1: I tak będzie tym razem,
2: tak,
1: z pewnością.
2: No można powiedzieć, że jest to trochę też po drodze, bo w sobotę o godzinie 12 kardynał Sarach odprawi mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej. Kiedy spotkaliśmy się, planując właśnie ten pobyt już prawie 2 lata temu, wtedy ksiądz kardynał wspomniał o jakimś sanktuarium w Polsce, gdzieś tam niedaleko diecezji łomżyńskiej, którego nie był w stanie wypowiedzieć nazwy. I kiedy powiedziałem Giedrzwał, o właśnie to. Dzisiaj rano dzwonił do mnie ksiądz proboszcz sanktuarium właśnie w Giedrzwałdzie i mówił, że jego współbracia jakiś czas temu we Francji mówili, że ksiądz kardynał pragnąłby odwiedzić właśnie Giedrzwałd. Stąd też ta nasza wizyta sobotnia, właśnie jutrzejsza w Giedrzwałdzie i msza święta.
1: Ksiądz wspomniał, że już 2 lata temu były rozmowy o tym, żeby kardynał przybył tutaj do nas, do Polski.
2: Tak, tak.
1: To tak,
2: tak
1: długo prawie musi trwać?
2: Znaczy, planowaliśmy wtedy, zresztą takie było życzenie księdza biskupa naszego, księdza biskupa Stepnowskiego, żeby w roku poprzedzającym, rok jubileuszowy stulecia diecezji, i w roku jubileuszowym wszyscy księża diecezji łomżyńskiej odbyli swoje rekolekcje kapłańskie w seminarium duchownym. I na te rekolekcje, nazwijmy to tak najogólniej, staraliśmy się zaprosić szczególnych gości, może powiedzmy sobie bardziej znanych gości. Ksiądz kardynał miał być na rekolekcjach w tym roku po Wielkanocy, ale okazało się, że Ojciec Święty poprosił kardynała Saracha o to, by mu towarzyszył w pielgrzymce do Afryki i prawdopodobnie też w przygotowaniach do tej pielgrzymki. Stąd też ksiądz kardynał bardzo, bardzo nas przepraszał. Gdyby była możliwość w innym czasie, to chętnie bym do Łomży przyleciał. No i tak właśnie się składa, że teraz, jeżeli samolot szczęśliwie wyląduje, to spotkamy się również w Łomży.
1: Oczywiście o tych rekolekcjach i o spotkaniach w Łomży opowiemy, ale to za chwilę. Widziałam też, że mają do Myszyńca przybyć pielgrzymki, między innymi Zaszczytna czy Półtuska.
2: Informacja została umieszczona na stronie internetowej parafii. A propos też tego ogłoszenia, bardzo ładny plakat, więc ta informacja się rozeszła. A jak wiemy, jest to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych kardynałów dzisiaj na świecie, również dzięki publikacjom, które ukazały się w języku polskim. Tych książek jest co najmniej kilka.
1: Taka ma ksiądz ulubioną?
2: No, jest Moc milczenia. Bóg albo nic, wieczór się zbliża, dzień się już chyli. To można powiedzieć, że każdą z nich można by potraktować jako bardzo wartościowe rekolekcje dla chrześcijan, a w szczególności także dla księży.
1: Ksiądz poznał również osobiście kardynała Saracha, pracując w Watykanie w kongregacji do spraw biskupów?
2: Tak. Spotykaliśmy się nawet, nie powiem, że codziennie, bo ja chodziłem schodami, kardynał często jeździł windą, ale kongregacja do spraw biskupów mieści się na drugim piętrze, czyli dzisiejsza dykasteria do spraw biskupów, natomiast kultu Bożego dyscypliny sakramentów na pierwszym piętrze.
1: Także
2: czyli
1: po sąsiedzku.
2: Tak.
1: Można powiedzieć.
2: Spotykaliśmy się w windzie, spotykaliśmy się na placu. Ksiądz kardynał często od swojego mieszkania, widać było, jak przechodzi właśnie do mieszkania na Piazza della Città Leonina do Pałacu Kongregacji z czarną teczuszką. Niepozornie skromny człowiek szedł do pracy.
1: Kardynał Sarach był wymieniany, jak już też ksiądz wspomniał, jako kandydat na papieża. Dlaczego?
2: Trudno powiedzieć. Dziennikarze różne mają klucze, których używają do typowania kandydatów. Na pewno, tak jak wspomniałem, ksiądz kardynał jest tym, który nie boi się mówić odważnie o tym, co jest sednem nauczania Kościoła. I to na różnych forach, w różnych miejscach. Jest na pewno obrońcą godności człowieka, jest obrońcą piękna liturgii i jej boskiego charakteru, jest obrońcą pokoju, we właściwy sposób pojmuje także problem ubóstwa na świecie i o nim wyraźnie mówi, więc byłoby to pewnie też trochę i w kontynuacji też z nauczaniem papieża Franciszka o ubogich, o kościele na peryferiach, z którego przecież kardynał Sarach się wywodzi, bo jak wiemy, pochodzi z Gwinei.
1: Może był wskazywany dlatego, bo jak to się mówi, vox populi, vox dei, głos ludzi głosem Boga.
2: Na pewno cieszył się popularnością. To i cieszy się w dalszym ciągu, mimo iż jest już emerytowanym prefektem. 15 czerwca skończył 81 lat, jednak w dalszym ciągu jest czynny prowadził rekolekcje w Gwinei dla księży z całej Gwinei. 2 września wrócił z Francji. No i teraz właśnie cały tydzień w Polsce takiego, nazwijmy to, tour de force. Jak spotkaliśmy się ostatnio, byłem 2 tygodnie temu w Rzymie. Mówię: księże kardynale, proszę mnie nie zrozumieć źle, ale my będziemy starać się księdza kardynała wykorzystać, bo taka okazja na pewno nam się już nie powtórzy.
1: Tak, msza święta, przypomnijmy, o godzinie 17.
2: O godzinie 17 w Myszyńcu. Później właśnie w sobotę w pielgrzymka i msza święta w sanktuarium Matki Bożej Wietrzwałckiej. W sobotę wieczorem już spotkanie w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, które też słyszałem właśnie z diecezji warszawsko-praskiej, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Msza święta o godzinie 13 w niedzielę z chrztami, będzie 5 chrztów, ksiądz kazał także ochrzci. I w niedzielę wieczorem przyjeżdżamy do Łomży, rozpoczynają się rekolekcje.
1: Tak, i odwiedzi również Łomżę i poprowadzi rekolekcje dla kapłanów, jak już wspomnieliśmy.
2: Rekolekcje zaczną się w poniedziałek. Będą to rekolekcje, można by zatytułować, kapłan i liturgia, czy kapłan a liturgia. Skończą się w środę po południu i w środę o 18 w sali szkół katolickich przy ulicy Sadowej 12 będzie spotkanie zatytułowane Dokąd zmierzasz, Europo, dokąd zmierzasz, Zachodzie. Prosiłem księdza kardynała, żeby streścił to swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim z 15 lipca i by to otworzyło dyskusję, w której ksiądz kardynał będzie uczestniczył.
1: I to spotkanie jest otwarte? Każdy może przyjść?
2: To spotkanie jest otwarte. Właśnie dzisiaj wysłaliśmy zaproszenie, komunikat do wszystkich. Pytałem, ile jest miejsc. Tam jest 360 miejsc w tej sali, także mam nadzieję, że wszyscy
1: każdy
2: się zmieścimy.
1: A
2: jeżeli nie damy rady usiąść, to będziemy mogli gdzieś tam przykucnąć sobie na podłodze.
1: Więc jeżeli nie damy rady spotkać się w Myszyńcu, to jeszcze jest okazja, żeby spotkać się w Łomży.
2: Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych i wierzących, i wszystkich ludzi dobrej woli.
1: Tak, tematem głównym będzie dokąd idziesz Europo, dokąd idziesz Zachodzie i kardynał, jak już też wspominaliśmy, pochodzi z Gwinei i patrzy na Europę także z zewnątrz, czy dlatego potrafi dostrzec procesy, których my, żyjąc na tym kontynencie, może już nie potrafimy zauważyć?
2: Myślę, że tak. Ksiądz kardynał przypomina nam również o tym, że bardzo ważne znaczenie mają słowa. Powołując się na papieża Benedykta i na papieża Franciszka, podkreśla ważność logosu. To znaczy, logos to jest tyle, co znaczenie danego słowa. I pyta, czy my jeszcze to samo rozumiemy poprzez poszczególne słowa. Czy to samo dla nas znaczy godność człowieka, płeć, obrona życia, czy obrona najsłabszych. Podkreśla, że tam, gdzie nie ma właściwego pojęcia godności człowieka, tam prawo, jakie ono by nie było, stanie się i staje się zresztą ideologią. Przestrzega przed ideologizacją czy ideologią narzucaną państwom afrykańskim za cenę pomocy ludziom głodującym. To jest zagrożenie dla krajów Afryki, które płynie z naszego kontynentu i ogólnie z Zachodu. Uwarunkowywanie pomocy. Oczywiście ksiądz kardynał nie idealizuje swojego kraju ani Afryki, bo tam też jest korupcja, niewłaściwe wykorzystanie środków, ale jest potrzeba budowy szkół, budowy dróg, umów handlowych, jest potrzebna szeroko pojęta działalność pomocowa, jednakże kardynał przestrzega przed tą ideologizacją. Dlatego, że rzeczywiście, gdy zostanie błędnie pojęta godność człowieka, prawo rzeczywiście staje się wtedy ideologią i może ono nie tyle pomagać, wręcz szkodzić człowiekowi.
1: I o tym wszystkim warto ciągle przypominać i też głośno mówić.
2: Tak, na pewno odważnie. Szczególnie w czasach, gdy jest to rozmydlane, gdy jest to rozcieńczane, taki głos jest bardzo ważny. I miejsce wystąpienia, no, nazwijmy to w sercu Europy, w sercu Unii Europejskiej, tam gdzie są podejmowane różne decyzje, które mają warunkować nasze życie, nawet na długie lata, takie wystąpienie na pewno było bardzo ważne i zachęcam do sięgnięcia po to wystąpienie.
1: Tak, i oczywiście zapraszamy do spotkania.
2: Zapraszamy na spotkanie 16 września w środę o godzinie 18 do sali szkół katolickich.
1: I to tam odbędzie się spotkanie. Jak słyszymy, tych wydarzeń będzie ostatnio w tym niedługim czasie naprawdę bardzo wiele, ale to nie wszystko, bo już w sobotę, czyli już jutro, przed nami dożynki diecezjalne. Księże, czy w czasach, gdy chleb po prostu zdejmujemy ze sklepowej półki, bo tak jest, nie oszukujmy się. Potrafimy jeszcze dostrzec, ile pracy, wysiłku i niepewności kryje się za jego powstaniem?
2: Dobrze było o to przypominać. Pod słowem chleb kryje się nie tylko to, co mamy na stole, ale kryje się właśnie trud, kryje się pot, kryje się ogrom pracy, który jest wkładany. Jakiś czas temu wyskoczyło mi w internecie nagranie jakiegoś youtubera, który mówił, po co nam rolnicy, skoro wszystko można kupić w supermarkecie. Ja mam nadzieję, że ten człowiek żartował.
1: Czy to nie są takie klapki na oczach przypadkiem?
2: Ja mam nadzieję, że żartował. Bo gdyby mówił to poważnie, to byłaby to naprawdę obraza dla ludzkiego rozumu. I trzeba chyba właśnie o tym przypominać, jeżeli my mówimy, że deszcz jest niepotrzebny, bo z grzewki można wody kupić w supermarkecie. Rolnicy są niepotrzebni, bo wszelkie jedzenie można kupić w supermarkecie. Trzeba o tych podstawowych prawdach przypominać i o związku człowieka z ziemią. Pamiętam, że mój tata, który wychodził siać zboże, najpierw czynił znak krzyża nad polem, potem rzucił garść zboża ręką, Następnie wyjeżdżał siać przy pomocy właśnie maszyn siennika. Podobnie przy zwożeniu zboża do stodoły najpierw kropił wodoświęconą tklepisko, na którym, czy to sąsiek, na którym to zboże było składowane. Więc dożynki. Dożynki to nic innego jak dziękczynienie za plony. A komu dziękujemy? Dziękujemy najpierw Panu Bogu, bo nawet najlepsze unijne technologie, najlepsze ziarno nie przyniesie plonu, gdy nie będzie odpowiednich warunków, czyli deszczu, odpowiedniej pogody, by to ziarno mogło wykiełkować, wzrosnąć i wydać plon. Także dziękujemy najpierw Panu Bogu. Dzisiaj ten związek właśnie rolnika z ziemią też jest mniej odczuwalny, ponieważ rolnik uprawia ziemię jakby z odległości, jeżdżąc traktorem. Kiedy rzeczywiście trzeba było stąpać po tej ziemi, ten związek był też bardziej odczuwalny, bardziej oczywisty. Tym bardziej dzisiaj trzeba takich świąt, żeby one się nie przerodziły tylko w festyny, w zabawy.
1: Bo to trochę przykrywa główny wątek.
2: Niestety to się tak jest to widziane często. Wystąpi jakaś gwiazda, dobrze, gwiazda też jest potrzebna, natomiast najważniejszy jest chleb, a pod tym słowem kryje się wiele. Kryje się trud, kryje się pot, a czasami nawet krew, bo przecież i do wypadków dochodzi przy uprawie ziemi.
1: I z tym głównie powinny nam się kojarzyć tak naprawdę dożynki.
2: Bez wątpienia.
1: Dożynki diecezjalne oczywiście odbędą się w Łomży, przypomnijmy, jutro i główne uroczystości w łomżyńskiej katedrze.
2: Tak, to też z racji tego, że przeżywamy, właściwie już niedługo będziemy kończyć rok jubileuszowy, stulecia powstania naszej diecezji, także chcieliśmy, żeby te dożynki się odbyły właśnie tutaj.
1: I tymi zaproszeniami, tymi zbliżającymi się wydarzeniami dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, panie dyrektorze, szczęść Boże Państwu.
1: Szczęść Boże.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: A już za niecałe 5 minut na antenie Radia Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości i prognoza pogody.

0: Jest 10:00, to czas na wiadomości Radia Nadzieja, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Kolejne niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym, tym razem w powiecie wysokomazowieckim. Poseł Janusz Cieszyński chce powołania komisji śledczej wyjaśniającej aferę Zonda Krypto. Tężnia solankowa w Łomży ma być gotowa jeszcze w tym roku. Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowym doszło w powiecie wysokomazowieckim. Kierowca ciężarówki z naczepu wjechał na przejazd mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. O szczegółach mówi młodszy aspirant Kinga Wlazło z Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem.
2: Wczoraj w powiecie wysokomazowieckim w miejscowości Kruszewo-Brodowo kierowca ciężarówki z naczepą wjechał na przejazd mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Rogatki opadły pomiędzy ciągnik a naczepę. Kierowca na szczęście ruszył, wyłamał rogatki i zjechał z przejazdu. Ruch pociągów nie był wstrzymany. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu, teraz będzie odpowiadał przed sądem. Mężczyzna był trzeźwy.
1: Dziś w całej Polsce trwa protest maszynistów, którzy od północy do południa na przejazdach zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści od miesięcy alarmują, że na kolei jest coraz mniej bezpiecznie, dochodzi do coraz większej liczby zdarzeń pociągów z samochodami. Jak mówi Bartosz Ciećka, maszynista ze Szczecina z 14-letnim stażem, zachowanie kierowców jest coraz trudniejsze do przewidzenia.
3: Proszę zauważyć, jakie są sytuacje, że kierowcy na przejazdach potrafią nie tyle wjechać pod pociąg, co wjechać w pociąg. Niedawna sytuacja z Jastrowia, gdzie koledze właśnie ciężarówka wjechała w bok pociągu. Totalnie niewytłumaczalne sytuacje, czy to jakaś pomroczność tych ludzi dopada, czy nie. Większość się tłumaczy jakimś oślepieniem słońca.
1: W ubiegłym roku doszło w Polsce do 185 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. Zginęło w nich 58 osób.
4: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Komisja śledcza musi wyjaśnić aferę Zonda Krypto. Takie przekonanie wyraża Janusz Cieszyński z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Poseł Cieszyński podkreślił, że komisja powinna zostać powołana jak najszybciej.
5: Złożyliśmy wniosek podpisany przez 40 kilku parlamentarzystów i myślę, że będzie szybko głosowanie. No chyba nikt nie będzie czekał w sprawie Zonda Krypto, żeby kwestie takie głosować. Każdy, kto zagłosuje przeciwko tej komisji śledczej, powie jedno. Nie chcę wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
1: W sprawie upadku giełdy Zonda Krypto prokuratura prowadzi śledztwo. Badany jest m.in. wątek zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela BitBeja, poprzedniczki Zonda Krypto. Tymczasowo aresztowano 5 osób. Wojsko ostrzega, dziś mieszkańcy wybranych regionów Polski mogą dostać alerty RCB o testach z użyciem dronów dalekiego zasięgu przenoszących broń precyzyjnego rażenia. Mowa o uzbrojeniu, które ma zasięg nawet do 1000 km. Bezzałogowce mogą pojawić się w rejonie naszej wschodniej granicy oraz na północy kraju. Jak te testy dokładnie będą wyglądały, wyjaśnia oficer prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pułkownik Marek Pietrzak.
6: Testujemy drony dalekiego zasięgu, amunicję precyzyjnego rażenia, tak zwaną niskokosztową. To amunicję, której odpowiedniki chociażby widzimy w Ukrainie, która uderza w głąb Federacji Rosyjskiej. Są to produkty polskiej produkcji. Te właśnie drony są testowane dzisiaj. Co ważne, nikomu to nie grozi. Testowane przez nas rozwiązania nie są uzbrojone. Zamiast głowic bojowych posiadają atrapy.
1: Drony z pociskami precyzyjnego rażenia były testowane od początku tygodnia. Bezzałogowce, które przeszły pozytywnie sprawdzian lądowy, m.in. testy startowe, wejdą w kolejną fazę. Wszystko po to, aby, jak wyjaśnia Sztab Generalny, wprowadzić na wyposażenie polskiej armii uzbrojenie dużo tańsze niż rakiety w wyrzutniach Patriot czy myśliwcach F-16, a dzięki którym będzie można równie skutecznie odpowiadać na zagrożenia ze strony przeciwnika.
4: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Jest szansa, że jeszcze w tym roku będzie uruchomiona tężnia solankowa w Łomży, mówi wiceprezydent miasta Piotr Serdyński. Samorządowiec podkreśla jednak, że trzeba nastawiać się na to, iż dopiero w przyszłym sezonie letnim jej potencjał będzie w pełni wykorzystywany. Teraz trwają prace budowlane realizowane przez MPGM związane z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, mówi zastępca prezydenta Piotr Serdyński.
7: Bardzo istotne jest to, aby powstały tam alejki doprowadzające do tego miejsca, nowe nasadzenia, obiekty małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie, tak aby również to miejsce było dobrze skomunikowane, bezpieczne i funkcjonalne. Spodziewam się, że te roboty mogą potrwać do listopada bieżącego roku.
1: Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężni solankowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśnie i zanieczyszczenia. W Łomży o jej stan sanitarny ma dbać MPGKiM.
7: My będziemy robili wszystko, aby funkcjonowanie tego obiektu odbywało się zgodnie ze sztuką związaną z jego funkcjonowaniem. Mamy tutaj doświadczenia już innych samorządów. Wiemy, że na pewno musi to być wykonywane z należytą starannością. To musi być na bieżąco serwisowane, musi być badane tak, aby było to zgodnie z przepisami sanitarnymi, bezpieczne dla zdrowia ludzi, którzy będą spędzali tam czas.
1: Wiceprezydent Serdyński podkreśla, że jeżeli zostanie wykryta bakteria bądź w inny sposób tężnia będzie niebezpieczna dla zdrowia, to jej funkcjonowanie będzie przerwane. Przypomnijmy, że obiekt powstaje w ramach budżetu obywatelskiego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Jak na razie mamy naprawdę ładny dzień. 15 stopni pokazują teraz termometry w regionie. 18-19 kresek to temperatura maksymalna do południa. Sporo przejaśnień i słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.

0: Szybka kolej z Białegostoku do Ełku coraz bliżej realizacji. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na budowę ostatniego z trzech odcinków tej linii, który liczy 36 kilometrów, zaczyna się przed Knyszynem, a kończy przed Osowcem. Wojewoda przypomniał, że odcinek wpisuje się w koncepcję Rail Baltica, czyli transnarodowej kolei mającej zintegrować Polskę z państwami bałtyckimi.
1: W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuje pozwolenie na budowę. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę.
0: Poseł Krzysztof Truskolaski podkreślił, że rozwój kolei w województwie podlaskim jest coraz lepiej widoczny.
2: Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km od Czyżewa do Warszawy Wschodniej, 160 km na godzinę. I już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy.
0: Prace mają zakończyć się w 2029 roku. Dzięki inwestycji powstanie także 5 nowych mostów kolejowych, 9 wiaduktów drogowych, a także 6 kolejowych.

0: Uczniowie wrócili do szkolnych ławek, a studenci mają jeszcze chwilę wolnego. Brakuje miejsc w publicznych akademikach. Z szacunków Cushman & Wakefield wynika, że wystarcza ich mniej więcej dla co dziesiątego studenta, czyli około 9-10% studiujących. Autorzy raportu podkreślają, że Polska jest potężnym rynkiem akademickim. W ubiegłym roku studiowało nad Wisłą ponad 1 320 000 osób i z kraju, i z zagranicy. Karolina Furmańska mówi, że więcej studentów ma tylko 5 krajów, z Francją i z Wielką Brytanią na czele.
1: Studentem jest co 28 mieszkaniec naszego kraju. Największym ośrodkiem akademickim jest oczywiście Warszawa, w której studiuje niemal 256 tysięcy osób. Kolejne miejsca zajmują Kraków, Wrocław i Poznań i te 4 miasta razem z Warszawą skupiają łącznie ponad połowę wszystkich studentów w Polsce. Najbardziej akademickie miasto to Poznań, gdzie studenci stanowią niemal 1/4 wszystkich mieszkańców, a zaraz za Poznaniem plasuje się Lublin i Rzeszów.
0: Z badania wynika, że ponad 57% Polaków w wieku od 19 do 24 lat studiuje. Karolina Furmańska dodaje, że przy tak dużej populacji akademiki publiczne i prywatne oferują około 130 tysięcy miejsc.
1: Prywatne akademiki zapewniają obecnie około 17 300 miejsc, co stanowi mniej niż 1% pokrycia na zapotrzebowania studentów na zakwaterowanie. Dostęp do akademików publicznych nie jest automatyczny, zasady określają poszczególne uczelnie, a przy przyznawaniu miejsc mogą być brane pod uwagę m.in. dochód na członka rodziny, odległość od miejsca zamieszkania i dostępność też jest ograniczona, a standard pokoju i infrastruktury jest zdecydowanie niższy niż w nowych obiektach prywatnych.
0: Alternatywą dla studentów pozostają prywatne akademiki i rynek najmu.
1: Należy przy tym dodać, że zmieniły się także oczekiwania młodych, bo dzisiejsi studenci często nie poszukują wyłącznie najtańszego miejsca do zamieszkania, choć oczywiście jest to dla nich bardzo

0: bardzo ważne kryterium. Dla ponad 4 na 5 badanych studentów bardzo ważny byłby bezproblemowy kontakt z wynajmującym, a dla ponad połowy najistotniejszym był standard lokalu.
1: Najliczniejszą grupę studentów zagranicznych w Polsce stanowią Ukraińcy i Białorusini, a przypomnijmy, że studenci na uczelnie wracają z początkiem października.

0: Dziś na kartce z kalendarza 11 dzień września, dokładnie 25 lat temu, doszło do zamachów na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku, przypomnijmy, doszło do największego w dziejach zamachu, w którym zginęło niemal 3000 ludzi. Członkowie islamskiej organizacji terrorystycznej Al-Kaida porwali 4 samoloty pasażerskie, z których 2 uderzyły w budynki World Trade Center na Manhattanie w Nowym Jorku, a jeden spadł na gmach Pentagonu w stanie Virginia. 4. maszyna miała prawdopodobnie trafić w Biały Dom lub Kapitol, jednak dzięki działaniom pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami, rozbiła się w Pensylwanii. Runęły 2 wieże, zawaliło się jedno skrzydło Pentagonu. Zginęło niemal 3000 osób, wśród nich 6 Polaków, a 1000 ludzi zostało rannych. Podczas akcji ratunkowej po zamachu śmierć poniosło kilkuset strażaków i policjantów. Ustalając liczbę ofiar i ich tożsamość, po raz pierwszy w historii na masową skalę posłużono się badaniami materiału genetycznego, które były jedynym sposobem identyfikacji szczątków ofiar. Ich badania trwają do dziś, a na rezultaty testów wciąż czekają rodziny ofiar. W tamtym momencie w Nowym Jorku była godzina 8:46, a w Polsce zbliżała się 15:00. Szokujące informacje przekazywały stacje telewizyjne na całym świecie. W pierwszej z bliźniaczych wież pracował Polak Przemysław Glaziak. Kiedy wbił się w nią porwany samolot, miał wrażenie, że przechylił się cały budynek.
1: Widziałem tylko, że uniosły się niesamowite kłęby dymu i ognia. I widziałem normalnie niesamowitą ilość w ogóle ludzkich ciał wypadających, komputerów przy tym, drukarek, wszystkiego naokoło, stosy papierów, no i wtedy naprawdę się panicznie przestraszyłem. Wtedy po prostu stwierdziłem, że mogę za chwilę umrzeć.
0: Krystynie Sierpniak udało się uciec z 91 piętra jednej z wież.
2: Wszystko leciało z góry. Słyszałam krzyk niesamowity. Odwróciłam tylko głowę i widziałam, jak wszystko leciało. Ale to było potworne. Meble, ludzie wkakali z okien. Przyskakiwali, bo nie chcieli się żywcem spalić. Nie mam pojęcia. Zaczęłam po prostu biec. Bałam się odwrócić i spojrzeć. Czułam, że wali się wszystko, że wali się i za chwilę chyba zginę. Ja biegłam, zdjęłam buty, biegłam boso. Mam całe stopy, nogi pokaleczone. Cały dzień szłam na pieszo. O 8 wieczorem doszłam do domu.
0: Leokadia Głogowska, która pracowała na 82 piętrze północnej wieży World Trade Center, po ataku długo schodziła do wyjścia, przepuszczając po drodze strażaków, którzy szli na górę.
3: Pamiętam twarze tych strażaków. Większość z nich to byli w ogóle bardzo młodzi ludzie. Gdzieś w granicach 20 lat, 20 paru, no młodzi chłopcy. Oni mieli takie ciężkie kombinezony i jeszcze te butle tlenowe nieśli, spoceni byli. Pamiętam, że wśród nich szedł jeden taki starszy facet. On mógł mieć gdzieś 50 parę lat i on szedł z takim ogromnym lękiem. No dzisiaj nawet, jak myślę, właśnie oni szli na śmierć do góry.
0: To są oczywiście wspomnienia osób, które były w tym momencie w pracy, przebywając w tych dwóch wieżach. Ponad 91 tysięcy osób, które brały udział w akcji ratowniczej, zostało narażonych na szereg czynników szkodliwych dla zdrowia. Do tej pory zmarło około 3,5 tysiąca z nich. Wielu kolejnych ma poważne problemy zdrowotne, choroby układu oddechowego, trawiennego, nowotwory i zaburzenia psychiczne. Przypomnijmy, że to już 25 lat od tych tragicznych zdarzeń w Nowym Jorku.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Co z nową bazą PKS Nowa w regionie łomżyńskim? Okazuje się, że spółka pozyskała już grunt pod inwestycje na terenie gminy Łomża. Więcej powiemy o tym w wiadomościach Radia Nadzieja już za 5 minut.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Minęła 11. Zaczynamy wiadomości, a te przedstawi Bartek Święciński.
1: Władze spółki PKS Nowa liczą na przeniesienie bazy z Łomży do gminy Łomża. Ogólnopolski protest maszynistów trwa. Opóźnienia wynoszą ponad 3000 minut. Melania Trump ma być wśród pierwszych dam, które przyjadą do Polski na zaproszenie Marty Nawrockiej. Co z nową bazą PKS Nowa w regionie łomżyńskim? Okazuje się, że spółka pozyskała już grunt pod inwestycje w gminie Łomża. Aby znaleźć środki na budowę, musi jednak sprzedać dotychczasową bazę przy Alei Piłsudskiego w Łomży. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek cieszył się z dobrej współpracy spółki z gminą Łomża.
2: Mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża, i tam będziemy budować nową bazę PKS-u, odpowiednią właśnie do nowoczesnych autobusów. To jest właśnie obszar dobrej współpracy pomiędzy samorządem województwa a gminą Łomża, gdzie gmina Łomża naprawdę się rewelacyjnie otwiera na to. Cały czas służy pomocą. Nowy teren pozyskany dzięki gminie Łomża. To też niższe stawki związane z opodatkowaniem. I dlatego PKS chętnie sięga do gminy Łomża. Myślę, że to jest dobrze dla ziemi łomżyńskiej.
1: Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski liczy na to, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sprzedażą dotychczasowego gruntu.
3: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
1: To drugi przetarg na łomżyńską działkę PKS-u. Ten ubiegłoroczny zakończył się niepowodzeniem, gdyż nie zgłosił się żaden oferent. Udało się z kolei sprzedać bazy w Zembrowie i Wysokim Mazowieckim.
4: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Ogólnopolski protest maszynistów trwa. W geście sprzeciwu po katastrofie w Sokolnikach Suchych część pociągów zwalnia przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym do 20 km na godzinę. Choć na tablicach informacyjnych przybywa opóźnień, część pasażerów podróżujących przez stołeczne dworce wykazuje zrozumienie dla kolejarskiej akcji.
5: Piątki to jest taki dzień, gdzie najwięcej osób korzysta z kolei. Dlatego ja wolę rozmawiać o tym, co się faktycznie dzieje w systemie kolejowym, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, a nie podejmować akcji politycznych, które są wymierzone przeciwko rządowi, bo tak to należy wprost powiedzieć. A wcześniej tych akcji nie było, bo gdy były inne uwarunkowania polityczne. Dlatego podkreślam raz jeszcze, jako kolejarz nie można podejmować akcji przeciwko pasażerom.
1: Mówił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. W związku z akcją protestacyjną maszynistów opóźnionych jest ponad 260 pociągów. Przemysław Dzieliński zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował, że po 8 łączne opóźnienia wszystkich pociągów wyniosły ponad 3200 minut. Akcja protestacyjna ma potrwać do południa.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Melania Trump ma być wśród pierwszych dam, które przyjadą do Polski na zaproszenie Marty Nawrockiej. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że Marta Nawrocka chce dyskutować o realnych problemach dzieci i młodzieży.
6: Pani prezydentowa w sposób taki naturalny interesuje się tymi sprawami, które są najbliżej ludzi, po to, żeby rozmawiać o tych problemach, które dotyczą osób młodych, dzieci, kobiet, rodzin, a na przykład kwestia hejtu, która jest w internecie, która jest w przestrzeni publicznej, która dotyka wielu osób, to jest czymś, czym wszyscy powinniśmy się zajmować, a myślę, że ta wrażliwość taka kobieca, myślę, że jest większa niż nasza mężczyzn i myślę, że to jest to, czym pani prezydentowa też chce się zajmować w sposób taki realny, żeby były z tego efekty.
1: Chęć zorganizowania spotkania pierwszych dam w Polsce Marta Nawrocka wyraziła w lipcu podczas spotkania małżonek prezydentów szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w Ankarze.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: 5 ogólnodostępnych defibrylatorów AED oraz więcej zieleni, ławek i oświetlenia na jednym z koleńskich osiedli. Te inwestycje zostaną zrealizowane w ramach pierwszego w historii Kolna budżetu obywatelskiego. Oba projekty przeszły pozytywną weryfikację i zostaną zrealizowane bez głosowania. Mówi Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
7: Wpłynęły 4 wnioski. Niektóre niestety nie spełniały warunków formalnych. Dwa wnioski będą realizowane. Ale są to wnioski tego typu, czyli dotyczące konkretnych ulic i konkretnych miejsc w mieście. Nie mieliśmy dużo pieniędzy w tym budżecie. Być może w następnym roku zwiększymy te środki.
1: Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 121 tysięcy złotych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Sporo przejaśnień i dość słonecznie. To przyjemny wrześniowy piątek, 16 kresek na termometrach, jakość powietrza dobra, ciśnienie 1020 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.
0: Kolejną godzinę muzycznie na antenie Radia Nadzieja rozpoczynamy z Anią Wyszkoni, 7 minut po 11.00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A już teraz mówimy o kolejnym niebezpiecznym zdarzeniu na przejeździe kolejowym, do którego doszło w powiecie wysokomazowieckim. Kierowca ciężarówki z naczepą wjechał na przejazd mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Kinga Wlazło z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
1: Wczoraj w powiecie wysokomazowieckim w miejscowości Kruszewo-Brodowo kierowca ciężarówki z naczepą wjechał na przejazd mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Rogatki opadły pomiędzy ciągnik a naczepę. Kierowca na szczęście ruszył, wyłamał rogatki i zjechał z przejazdu. Ruch pociągów nie był wstrzymany. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu, teraz będzie odpowiadał przed sądem. Mężczyzna był trzeźwy.
0: Dziś w całej Polsce trwa protest maszynistów, którzy od północy do południa na przejazdach zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści od miesięcy alarmują, że na kolei jest coraz mniej bezpiecznie i dochodzi do coraz większej liczby zderzeń pociągów z samochodami. Jak mówi maszynista Bartosz Ciećka, z 14-letnim stażem zachowanie kierowców jest coraz trudniejsze do przewidzenia.
2: Proszę zauważyć, jakie są sytuacje, że kierowcy na przejazdach potrafią nie tyle wjechać pod pociąg, co wjechać w pociąg. Niedawna sytuacja z Jastrowia, gdzie koledzy właśnie ciężarówka wjechała w bok pociągu. Totalnie niewytłumaczalne sytuacje, czy to jakaś pomroczność tych ludzi dopada, czy nie. Większość się tłumaczy jakimś oślepieniem słońca.
0: W ubiegłym roku doszło w Polsce do 185 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. Zginęło w nich 58 osób.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Agata przeczytała na portalu internetowym, taki nagłówek nawet dodaje, celebrytka zachwyca się nad swoim ogrodem. Czy można się zachwycać nad czymś? Ponieważ znaczyłoby to samo, co zachwycać się czymś, to ta właśnie forma krótsza, wygodniejsza, zachwycać się swoim ogrodem, na przykład jest właściwa, poprawna. A zachwycać się nad być może bierze się stąd, że kiedy zamiast czasownikowego zachwycania się mamy rzeczownikowy zachwyt, to tam owszem nad się pojawia. Mówimy zachwyt nad ogrodem, a nie zachwyt ogrodem. I tutaj przyimek jest konieczny. On się zachwyca ogrodem, to jest zachwyt nad ogrodem. Trochę to może nielogiczne, dlaczego akurat w wersji rzeczownikowej to nad jest potrzebne, a w czasownikowej nie. No ale tak gramatyka nasza ustala, tym bardziej, że zachwycanie się czymś jest zupełnie wystarczające w tym przypadku. Powinno być zachwycać się swoim ogrodem, a właściwie nie powinniśmy się swoimi rzeczami zachwycać, bo to trochę mało skromne.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: mamy dzień. Dominik Dudek umila nam piątkowe przedpołudnie. Za 8 minut godzina 12 i na antenie Radia Nadzieja modlitwa Anioł Pański.
1: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Miej serce i patrzaj w serce. I ja myślę, że Mickiewicz, chociaż pisał w duchu swojej epoki romantycznej, jednak nie był daleki od biblijnego znaczenia serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumienie. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza, trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może człowieka napełnić, to znaczy doprowadzić do spełnienia jego człowieczeństwa przez mądrość i miłość. I dlatego też pozwólcie, że to moje z wami dzisiejsze spotkanie wobec szeroko otwartego wieczernika naszych dziejów, dziejów Kościoła i narodu, będzie przede wszystkim modlitwą o dary Ducha Świętego. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę taką starą książeczkę do modlitwy, pokazał w niej palcem modlitwę o dary Ducha Świętego, tak ja dzisiaj, ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała. Wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, którą kiedyś pokazał mi palcem mój rodzony ojciec, i pozostańcie jej wierni.

Zamach na World Trade Center był testem na solidarność wspólnoty Zachodu, tak mówił premier Donald Tusk dziś, czyli w 25. rocznicę ataku.

0: całej zachodniej wspólnoty. Jak państwo wszyscy pamiętacie, trudno z pamięci usunąć te dramatyczne obrazy, trudno z serca usunąć emocje, które towarzyszyły nam wszystkim, niezależnie od tego, w jakim miejscu na ziemi byliśmy w tym czasie.
1: Szef rządu dodał, że zasada NATO, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, musi zostać fundamentem wspólnoty.
0: Chciałbym, żeby te słowa i pamięć o tamtych dniach była wskazaniem dla wszystkich bez wyjątku. Od Łotwy po Stany Zjednoczone, od Kanady po Finlandię. My w Polsce nikomu tego nie musimy przypominać, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem, tylko wtedy, kiedy traktujemy się naprawdę serio, mamy szansę pokonać zło w tej nieustającej ze złem konfrontacji.
1: Ataki na World Trade Center i Pentagon były bezpośrednią przyczyną ogłoszenia przez władze USA wojny z terroryzmem. Na całym świecie zaostrzono wtedy też środki bezpieczeństwa, między innymi na lotniskach, a wiele krajów wprowadziło ustawy antyterrorystyczne. Przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden po latach poszukiwań został zabity przez amerykańskie oddziały specjalne w 2011 roku w Pakistanie.

0: Bohaterstwo książek.
1: Przeczytałam piękną książkę zaliczaną do klasyki włoskiej literatury współczesnej i bardzo chcę Państwu o niej opowiedzieć. Została zekranizowana w 2002 roku. Rolę główną grała w filmie Sofia Loren. Książka zatytułowana jest Francesca Inunziata. Napisała ją Maria Orsini Natale, a wydało ją w Polsce wydawnictwo Znak Koncept. To opowieść o kobiecej sile, o kaprysznym losie i wielkich wydarzeniach historycznych, które wpływają na codzienność ludzi. Rodzina Franceski pochodzi z gór. Dziadek miał młyn przy wodospadzie i był otoczony kobietami, żoną, córkami i wnuczkami. Młyn dawał im życie bez głodu i nędzy. Wszyscy wytwarzali makaron, pracując wspólnie, susząc go na słońcu i wyrabiając wymyślne kształty. Sprzedawali go w porcie, dyplomatom, marynarzom, właścicielom zajazdów, hoteli czy knajpek. Byli poddanymi króla obojga Sycylii, królestwa Neapolu z dynastii Bourbonów. Cierpieli razem z królem, na którego przeprowadzano zamachy, modlili się do świętych o jego zdrowie, na Piemontczyków, czyli Włochów z północy, patrzyli podejrzliwie. Jeden z dyplomatów pomógł dziadkowi Franceski przeprowadzić się z gór na zbocza pomrukującego Wezuwiusza. Dyplomata był wielkim smakoszem makaronu i chciał mieć do niego bliżej. Przeprowadzka umożliwiła rozwój manufaktury dziadka. Do tego ojciec Franceski, marynarz, który w końcu osiadł przy rodzinie, zaczął kupować prasy i różne urządzenia umożliwiające ograniczenie pracy ludzi. A chodziło o pozbycie się niektórych kłótliwych wiejskich kobiet, gotowych do bitki, wyzwisk i krzyków. Nadszedł rok 1861. Poddani Bourbona szeptali nazwisko Garibaldi, trochę je przekręcając, ale szeptali je ze strachem. Zostali zmuszeni do zjednoczenia, ale nigdy się z tym nie pogodzili. Ani dziadek, ani sama Franceska. Piemontczycy stali się dla nich symbolem siły, przymusu i obcości. Ale to Franceska wprowadziła produkcję ich rodzinnego makaronu na inny poziom, bardziej zmechanizowany, rozwinięty, dający większe możliwości. Franceska urodziła 9 dzieci. I kiedy jedno z nich jest ciężko chore, obiecuje Bogu, że jeśli wyzdrowieje, ona da dom jakiejś sierocie. Tak się dzieje i do domu Franceski trafia Nuncjata. Okazuje się, że kilkuletnia dziewczynka ma większą smykałkę do interesów i pracy niż jej własne dzieci. Franceska daje dziewczynce dom, wykształcenie, pracę i posag. Po zjednoczeniu Włoch animozje, chociaż to może zbyt delikatne określenie, wcale nie cichną. Franceska jest wciąż wroga Piemontczykom, a rozwój przemysłowy i rośnięcie w sile ruchu robotniczego stają się zagrożeniem dla jej manufaktury. Jeśli wytwarzanie makaronu będzie możliwe wszędzie, bez tego słońca i bez muśnięcia palcami rzemieślników, to jaką będzie miała przewagę? Leon XIII pisze Rerum Novarum. Biorąc w obronę ludzi pracy, Franceska spiera się o to ze swoim synem, nazywając go pięknoduchem i marzycielem, który nie rozumie życia. Ona je dobrze zna. Zna też gorycz miłości, naznaczonej zdradami, hazardem i trwonieniem rodzinnej fortuny, wypracowywanej przecież przez nią. Nuncjata wyrasta na piękną pannę. Oglądają się za nią synowie Franceski i wielu mężczyzn odwiedzających willę. Kiedy nuncjata się wyraźnie zaokrągla, trzeba wydać ją za mąż. Dziewczyna w posagu chce maszyny do makaronu. Do końca życia pozostaje lojalna wobec swojej przybranej matki i jej rodziny. A świat zakończył pierwszą wielką wojnę i gna nad kolejną przepaść. Książka Marii Orsini Natale ma wszystkie cechy dobrej sagi rodzinnej. To naprawdę przepiękna opowieść, poruszająca, przenosząca nas w prawdziwy włoski klimat, nie ten znany z wakacji all inclusive, ale ten ukryty za ludzkimi wierzeniami, obyczajami, przesądami, dążeniami, namiętnościami, z włoską codziennością, która pachnie ziemią, owocami, kwiatami, ciepłym powietrzem i makaronem. Francesca Inunziata. Piękna książka wydana przez wydawnictwo Znak Koncept.
0: Ministerstwo Książek.
1: Historia Rzymu jest historią papiestwa, historią świętych Piotra i Pawła, którzy przynieśli tam chrześcijaństwo, pierwszych wspólnot i biskupów Rzymu, którzy raczej musieli liczyć się ze śmiercią i prześladowaniami niż bogactwem i prestiżem. Potem, kiedy chrześcijaństwo stało się religią panujących cesarzy i królów, rola papieży rosła. Papież był nie tylko biskupem Rzymu, przewodnikiem duchowym tysięcy, potem milionów ludzi, ale też rozgrywającym w polityce międzynarodowej. Rzym to miasto grzeszników i świętych. Miasto papieży, czczonych przez wiernych, wyganianych przez władców, którzy akurat sprawowali rządy w Italii. Rzym to miasto, świadek relacji papieży z Napoleonem, Mussolinim, królem i premierami Włoch. Świadek potęgi papiestwa, w sensie również politycznym. Świadek rozlewania się rewolucyjnych idei, jednoczenia Italii, najazdów wspomnianego Napoleona, rodzenia się faszyzmu i współpracy z Hitlerem, wyzwalania Włoch i bombardowania. W końcu nowoczesności, która sprawia, że Włosi są coraz mniej przywiązani do zasad głoszonych przez Kościół katolicki i jego symbol, biskupa Rzymu. Ale kiedy turecki zamachowiec strzela do papieża, Rzymianie modlą się o jego zdrowie i znów staje się im bliższy. Mimo 70% poparcia dla aborcji, to jeszcze w latach 80., czy kilkuprocentowego uczęszczania na niedzielną mszę świętą, Rzymianie w swoich knajpkach, restauracjach, kawiarniach mają za ladą zdjęcie uśmiechniętego papieża. Jessica Wernberg jest historykiem i badaczką. Napisała książkę, w której opisuje, jak bardzo losy miasta splecione są z papiestwem. Tytuł tej książki to Rzym, miasto Boga, opowieść o świętości i władzy, a wydało ją wydawnictwo Znak. We wstępie autorka pisze, że w sercu historii Rzymu trwają papieże niewzruszeni, chociaż monarchie, dyktatury i imperia odchodziły w niebyt. Siłę autorytetu, która wychodzi od samego Jezusa Chrystusa, szybko dostrzegli świeccy władcy, szukający legitymizacji swoich rządów. W efekcie państwo kościelne ciągnęło się przez cały Półwysep Apeniński. Także potem, kiedy terytorialnie państwo kościelne przestało istnieć, nie zmieniło się pielgrzymowanie rządzących do papieskiego tronu od Mussoliniego aż po Emmanuela Macrona. Jak pisze Jessica Wernberg, chociaż kościół staje się coraz bardziej globalny, jego serce niezmiennie bije w Rzymie. Mit miasta zakorzenia się w kulturze tak bardzo, że jego nazwa staje się synonimem samego katolicyzmu. Mamy tu opowieści o Rzymie cesarskim, podbitym, zjednoczonym, współczesnym, Rzymie pogańskim, wczesnochrześcijańskim, Rzymie papieży walczącym z ideami mogącymi zachwiać posadami chrześcijaństwa, ale też poszukującym dróg dotarcia do człowieka zanurzonego w nowoczesności, ze słabnącą rolą kościoła. W Rzymie wiara i polityka nigdy nie były rozdzielone. Nie przypominam sobie, żeby ktoś tak pisał o tym mieście, zagłębiając się w jego różne tożsamości splecione nicią tkaną przez biskupów Rzymu. To nie jest prosta historia i oczywista tożsamość. W mieście, w którym było tak wiele idei, wierzeń, przekonań i aspiracji, kolejne warstwy tożsamości nakładały się na siebie. Świetnie wydane i opowiedziane Rzym, miasto Boga, Jessica Wernberg od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13.40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Jest punktualnie 13. Zapraszam na najnowszy serwis informacyjny w imieniu Wiktorii Małż.
1: W Łomży doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym. Będą surowsze kary dla kierowców, zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. Będzie też miastkowo, w gminie powstanie jadłodzielnia. W Łomży doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym. Pomiędzy opadające rogatki na ulicy Pileckiego wjechał samochód i tam utknął. Powiadomiona została policja. O szczegółach zdarzenia mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
2: Sytuację zauważył na ekranach monitoringu dyżurny ruchu ze stacji Śniadowo obsługujący ruch w Łomży, po czym skontaktował się z maszynistą nadjeżdżającego pociągu Intercity relacji Białystok-Olsztyn Główny. Pociąg zatrzymał się, po czym przejechał przez przejazd z ograniczoną prędkością. Nie doszło do wypadku, natomiast po przejeździe pociągu kierowca samochodu odjechał z miejsca zdarzenia. Powiadomiona została policja oraz został jej przekazany zapis monitoringu ze zdarzenia.
1: W samo południe zakończył się protest na kolei. Maszyniści przez 12 godzin zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada szybkie zakończenie prac nad zaostrzeniem kar dla kierowców wjeżdżających na zamknięte przejazdy kolejowe. Na prasowej konferencji podkreślał, że z szacunkiem odnosi się do postulatów maszynistów, którzy dziś protestowali, by zwiększyć świadomość zagrożeń na przejazdach drogowo-kolejowych. Dariusz Klimczak wskazał, że jedną ze zmian będzie utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd po włączeniu sygnalizacji ostrzeżenia.
4: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy. One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
1: W południe zakończyła się akcja protestacyjna maszynistów. Odnotowano wiele opóźnień pociągów. Rozładowywanie powstałych opóźnień potrwa jeszcze kilka godzin.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Gmina Miastkowo planuje uruchomić jadłodzielnię. Miałaby ona powstać przy budynku Urzędu Gminy. To miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli podzielić się z żywnością z potrzebującymi, mówi wójt Rafał Bąkowski.
5: Jest to dobre miejsce, gdzie ludzie tak po prostu mogą tym jedzeniem się podzielić, inni mogą skorzystać z zachowaniem gdzieś tam poufności. Także taka jadłodzielnia, jak wiemy, działa w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Jest tam naprawdę bardzo duży ruch, z tego co rozmawiałem też i z proboszczem tamtejszej parafii. Także no, chciałbym, żeby coś takiego powstało w Miastkowie.
1: Przypomnijmy, że na terenie gminy funkcjonują już takie urządzenia jak olejomat i lekomat. Ich utworzenie było związane z realizacją planu naprawczego, który wiązał się z nieosiągnięciem limitu recyklingu i nałożeniem kar na samorząd. Dobre wiadomości dla łomżyńskiej społeczności sportowej. Miasto pozyskało 500 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont Orlika przy ulicy Katyńskiej. Decyzję oficjalnie przekazał władzom miasta minister sportu Jakub Rutnicki.
6: To jest świetna informacja dla Łomży. Jako minister sportu i turystyki przekazuję na ręce samorządowców kwotę 500 000 zł na rewitalizację Orlika przy ulicy Katyńskiej w Łomży. Bardzo się cieszę, panie prezydencie. Myślę, że to jest świetna informacja, bo inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieci.
1: Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont boiska wielofunkcyjnego, który znajduje się na obiekcie przy ulicy Katyńskiej.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Nieco bardziej zachmurzone niebo niż przed południem. 17 kresek wskazują teraz termometry. Do końca dnia podobna aura, jutro też podobna pogoda, ale mogą przydać się parasole, bo prognozowane są przelotne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
8: Po reklamie.

0: Grający w piłkarskiej A-klasie gminny klub sportowy Stawiski otrzymał 20 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą Promocja kultury fizycznej i sportu w województwie podlaskim. Prezes GKS-u Dariusz Żach mówi, że dla tak małego klubu to przeogromna pomoc.
1: Dziękuję za wsparcie finansowe dla naszego klubu. Żeby nie te wsparcie, to te kluby nasze by nie istniały. Duży to jest zastrzyk pieniędzy dla klubów takich jak my na przykład, które są małymi miejscowościami. Na przykład większe miejscowości mają większe tam wsparcia, większe datki różne z różnych źródeł, a jak wiemy w tych czasach trudnych o sponsorów jest ciężko.
0: GKS Stawiski został założony w 2008 roku. Piłkarze ze Stawisk rozpoczęli zmagania w nowym sezonie A-klasy od dwóch pewnych zwycięstw. Najpierw wygrali w Goniądzu z Biebrzą 3-1, a potem rozbili u siebie drużynę lidera Łomża 8-0. Więcej o tym piszemy na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: Co słychać w regionie? Już sprawdzamy 5 ogólnodostępnych defibrylatorów AED, a także więcej zieleni, ławek i oświetlenia na jednym z kolneńskich osiedli. Te inwestycje zostaną zrealizowane w ramach pierwszego w historii Kolna budżetu obywatelskiego. Oba projekty przeszły pozytywną weryfikację i zostaną zrealizowane bez głosowania, mówi Radio Nadzieja Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
1: Wpłynęły 4 wnioski. Niektóre niestety nie spełniały warunków formalnych. Dwa wnioski będą realizowane. Ale są to wnioski tego typu, czyli dotyczące konkretnych ulic i konkretnych miejsc w mieście. Nie mieliśmy dużo pieniędzy w tym budżecie. Być może w następnym roku zwiększymy te środki.
0: Defibrylatory pojawią się przed Urzędem Miasta, Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Szkołą Podstawową nr 2, Przedszkolem Miejskim nr 4 i Żłobkiem Miejskim, a także siedzibą MOPS-u. Zmieni się także przestrzeń w rejonie ulic Sadowej, Krupki, Armii Krajowej i Wesołej. Łączny koszt inwestycji nie przekracza puli przeznaczonej na budżet obywatelski Kolna w 2027 roku, która wynosi ponad 121 tysięcy złotych.
2: To czerwony, ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Unijne wsparcie trafiło do regionu ostrołęckiego. Sprawdzimy, co uda się zrealizować dzięki tym funduszom. W programie także o kolejnym rekordzie w kolejach mazowieckich. A na koniec zaprosimy na ostatni w tym roku Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Ogromne wsparcie unijne trafiło do regionu ostrołęckiego. Blisko 23 miliony złotych pozwoli na uruchomienie Centrum Usług Społecznych w Ostrołęce oraz w gminie Szulborze Wielkie, a także na rewitalizację czterech obiektów tworzących historyczny kompleks ratusza miejskiego w Ostrołęce. To ważne inwestycje, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
2: Usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne i rozszerzamy te usługi. To już nie są te miejskie pomocy społeczne, tylko rozszerzamy te usługi. A jeśli chodzi o rewitalizację, szanowni państwo, to wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji. Są cztery budynki.
1: Te projekty ułatwią życie mieszkańcom Ostrołęki i okolic, podkreśla prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
3: Chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do tej urzędniku był zdecydowanie łatwiejszy. Więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
1: Gmina Szulborze Wielkie dzięki wsparciu otworzy Centrum Usług Społecznych, w którym wsparcie otrzyma kilkudziesięciu mieszkańców gminy, w tym m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności.
0: Warto wiedzieć.
1: Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. Piecze nad miejscem, w którym przez lata powstały dzieła jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku, będzie sprawowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Chcemy udostępnić to miejsce zwiedzającym, ale także artystom, mówi marszałek Adam Strudzik.
4: To będzie takie miejsce, do którego będą mogli przyjeżdżać i turyści, i znawcy sztuki, ale też młodzi na przykład artyści, przedstawiciele uczelni plastycznych czy sztuk wyższych związanych ze sztuką.
1: W domu Wojciecha Fangora w Błędowie będą prezentowane dzieła, archiwalia i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. Położona nad rzeką Mogielanką posiadłość to dawny młyn otoczony rozległym parkiem o powierzchni blisko 2 hektarów. Nabycie przez Samorząd Województwa Nieruchomości w Błędowie jest wynikiem wieloletnich rozmów, zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.
5: Rozpoczęliśmy kilka lat temu rozmowy z fundacją, z panem Piotrem Patkowskim jako prezesem fundacji Fangora. Element, który był dla nas bardzo ważny, to odkupienie od właścicieli, a więc pana Piotra, fundacji, odkupienie nieruchomości, gdzie tworzył Fangor, gdzie ostatnie lata życia spędził i stworzył coś wyjątkowego.
1: A więcej o fundacji Wojciecha Fangora i twórczości artysty można usłyszeć w najnowszym odcinku podcastu Halo tu Mazowsze.
0: Czy wiesz, że...
1: Już po raz 16 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września. Celem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
6: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowieckiego. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców. Chcemy uhonorować tych najlepszych, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
1: A na laureatów czekają nagrody finansowe. Wolontariusze indywidualni otrzymają 3000 zł, grupy oraz szkolne i studenckie koła wolontariatu 4000 zł. A laureat w kategorii specjalnej otrzyma 5000 zł.
0: W drodze.
1: Coraz więcej osób chce podróżować pociągami kolei mazowieckich. Spółka odnotowała znakomity wynik przewozowy po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku. W pierwszym półroczu liczba pasażerów wzrosła o ponad 4 miliony w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Na dynamiczny rozwój spółki wpływa wiele czynników. Podkreśla Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
7: Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki konsekwentnej realizacji strategii taborowej, obejmującej zarówno modernizację pojazdów starszego typu, ale przede wszystkim zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
1: Obecnie Koleje Mazowieckie stanowią ponad 16,5% całego rynku kolejowego w Polsce.
0: Gdzie na weekend?
1: To już ostatni Mazopiknik w tym roku. Impreza kończąca cały cykl odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie na uczestników czeka moc atrakcji i wydarzeń, a w tym roku było w czym wybierać, podkreślają mieszkańcy Mazowsza biorący udział w piknikach.
8: Bardzo dobrze, bo u nas tak mało tych badań jest ciągle, także dobrze, bo wszystko można sobie zrobić.
9: Po prostu człowiek nie ma czasu się na co dzień badać, bo pracuje, jest zagoniony, a tak jest okazja przyjść od ręki za darmo.
10: Teraz robiłem badania, płuca.
11: Dla dzieciaków wszystkie są interesujące i jesteśmy właśnie dzieciaczkami, tam biorą udział w graniu. I...
12: No jak najbardziej integracja jest bardzo potrzebna, także my jesteśmy bardzo zadowoleni. No coś się dzieje, oby się nadal działo.
1: Gwiazdą wieczoru w sobotę będzie Kamil Bednarek. Mazopiknik rozpocznie się o 13 w Twierdzy Modlin.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Jest 14, to czas na wiadomości.
1: Zakończył się protest maszynistów. Pasażerowie odczuwają opóźnienia. Gmina Łomża inwestuje w miejsca doraźnego schronienia, bo takich na tę chwilę brak. Na Sportowo mieszkańcy będą świętować 600-lecie stawisk. Rajd rowerowy już w niedzielę. Zakończył się ogólnopolski protest maszynistów, którzy od północy zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniem, jednak wielu z nich podkreśla, że podróż przebiegała spokojnie, a obsługa na bieżąco informowała o sytuacji na trasie.
2: Opóźniony nasz był pociąg o 17 minut.
3: I pociąg zwalniał na przejazdach kolejowych?
2: Leciutko, leciutko. Ale informacja była bardzo dobra. Także na razie spokojnie.
3: Ja na jakiej trasie? Kiedy
4: to było? Z Lublina do Warszawy.
3: I jakie to było opóźnienie?
4: 20 minut, tak, tak.
3: I czuły panie, że ten pociąg faktycznie zwalnia na tych przejazdach?
4: Tak.
3: Jakie opóźnienie?
5: 20 minut. Do Sopotu jedziemy.
1: Rozładowywanie powstałych opóźnień potrwa jeszcze kilka godzin.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Gmina Łomża na tę chwilę nie ma miejsc doraźnego schronienia. Wójt gminy Piotr Kłys mówi, że to sytuacja, z którą zmagają się samorządy w całej Polsce, gdyż przez kilkadziesiąt lat nikt o inwestycjach w takim obszarze nie myślał. Jeżeli chodzi o wytyczne ustawowe, to bardzo trudno jest je spełnić i nie mamy tego typu obiektów, mówi wójt.
7: Z drugiej strony można przyjąć, że każda piwnica może być miejscem doraźnego schronienia. Różnica jest tylko taka, że ustawa dzisiaj wymaga, aby do takiego miejsca były dwa wejścia, z czego jedno, jako wyjście, powinno być poza strefą zgruzowania. I takowych nie mamy. Można powiedzieć, że mieszkańcy na terenach wiejskich mają swoje piwnice. Obiekty publiczne mają swoje piwnice, ale to jeszcze nie jest do końca to.
1: Aktualnie modernizowany jest budynek Urzędu Gminy. Modernizacja zakłada między innymi budowę właśnie miejsca doraźnego schronienia.
7: Pozyskawszy środki od wojewody, będziemy też robić, czy jesteśmy w trakcie wykonywania takiego MDS-u profesjonalnego na kilkadziesiąt osób pod Urzędem Gminy na Skłodowskiej. No już pojawiają się zapisy ustawowe, które będą wymagały od nowo budowanych inwestycji kubaturowych publicznych tego, aby w tych miejscach były schrony lub też miejsca do żadnego schronienia.
1: Wszystkie miejsca, które są zakwalifikowane jako punkty schronienia, można znaleźć na portalu gdziesieukryć.pl. Przy Zarządzie Województwa Podlaskiego powołana została Podlaska Rada Długowieczności. To społeczny organ opiniodawczo-doradczy mający na celu tworzenie warunków sprzyjających długiemu życiu mieszkańców w zdrowiu, sprawności, samodzielności oraz budowaniu pozycji województwa podlaskiego jako regionu długowieczności. W skład rady wchodzą eksperci z ochrony zdrowia, geriatrii i profilaktyki. Marszałek Łukasz Prokorym mówi, że to niezwykle ważny moment w tej kadencji Samorządu Województwa Podlaskiego.
8: Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak, którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Szanowni Państwo, te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. Jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej.
1: Średnia długość życia w województwie podlaskim jest na trzecim miejscu w Polsce.
6: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Na Sportowo mieszkańcy będą świętować 600-lecie stawisk. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się jubileuszowy przejazd rowerowy ulicami miasta. Zbiórkę uczestników zaplanowano o godzinie 13.30 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu przy ulicy Krótkiej 4. To jednak nie koniec wydarzeń przygotowanych z okazji jubileuszu. Do wspólnego świętowania i udziału w kolejnych inicjatywach zaprasza burmistrz stawisk Agnieszka Rutkowska.
9: Zakończymy nasz jubileusz, mam nadzieję, wigilią w parku, a jeszcze wcześniej po drodze będzie koncert jazzowa Bona w wykonaniu Artura Żmijewskiego i jego córki Ewy. To taka odrobina czegoś innego w naszych wydarzeniach. Mam nadzieję też, że zechcecie Państwo z nami być i nie tylko mieszkańcy stawisk, ale również okolicznych tutaj miejscowości skorzystać. korzystają z naszego zaproszenia.
1: Na trasie rajdu rowerowego przewidziano przystanek na wspólną kawę i herbatę. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w przejeździe wraz z opiekunem. Natomiast uczestnicy do 16 lat muszą mieć kaski ochronne. I tym sportowym zaproszeniem kończymy wiadomości. Dziękuję za uwagę o godzinie 16 na naszej antenie Flash Regionu.
10: I my również bardzo dziękujemy i sprawdzamy szczegóły prognozy pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: Do końca dnia pogoda nie powinna nas zaskoczyć. Jak zapowiada się weekend, jutro zabierajmy ze sobą parasole, bo przelotny deszcz może zaskoczyć. Niedziela niestety pochmurna, bez słońca i 19 kresek.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
11: Zapraszamy na reklamy.
6: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
11: Po reklamie.
10: A to jest piątkowe popołudnie razem z Radiem Nadzieja. 7 minut po 14 i duet Zakopauer i Ania Dąbrowska.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, 9 września obchodziliśmy Światowy Dzień FAS. Jego celem jest przypomnienie społeczeństwu, że kobiety w stanie błogosławionym nie mogą pić nawet najmniejszej ilości alkoholu w żadnej postaci. Jeśli nie przestrzegają tego zakazu, to ich dzieciom grożą poważne konsekwencje zdrowotne. FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, to zespół wad wrodzonych, obejmujący zaburzenia fizyczne i umysłowe dziecka. Może on wywołać niepełnosprawność umysłową, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe i prowadzić do zaburzeń zachowania. Autorami tej inicjatywy pod koniec ubiegłego wieku byli rodzice wychowujący dzieci z FAS. Wybrali oni dzień 9 września, który jest 9 miesiącem roku, aby uświadomić, że przez 9 miesięcy kobiety w ciąży obowiązuje bezwzględna abstynencja od alkoholu. Mimo że ta wiedza staje się coraz bardziej powszechna, to jednak nadal tysiącom dzieci alkohol odbiera zdrowie i szanse na normalne życie. Eksperci szacują, że rocznie w Polsce rodzi się 9 tysięcy dzieci z pełnoobjawowym FAS. A jeszcze więcej, bo aż 90 tysięcy dzieci przychodzi na świat z pewnymi niekorzystnymi skutkami, które noszą nazwę spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli FASD. Trzeba więc stale przypominać, że nawet niewielka ilość alkoholu, na przykład jedno piwo czy lampka wina, wystarczy, aby wyrządzić poważne szkody zdrowotne dziecku rozwijającemu się w łonie matki. Pomyślmy dzisiaj, że przyrzeczenie stania na straży budzącego się życia, wypowiedziane w jasnogórskich ślubach narodu, obejmuje także troskę o abstynencję od alkoholu wszystkich matek noszących pod sercem swoje dzieci i karmiących je piersią. Ta troska jest nie tylko ich obowiązkiem, ale także ojców dzieci, najbliższej rodziny i wszystkich odpowiedzialnych za zdrowie matki i dziecka. Oni powinni wspierać matkę i dziecko, chronić przed niebezpieczeństwem i świadczyć, że dar życia, jak mówią jasnogórskie śluby, jest największą łaską ojca wszelkiego życia i najcenniejszym skarbem narodu. Kochani, pod koniec sierpnia Ojciec Święty Leon XIV spotkał się z osobami zajmującymi się problemem narkotyków. Podczas audiencji padły niezwykle ważne słowa, ukazujące źródło tragedii zniewolenia nałogami. Ojciec Święty powiedział, że uzależnienia są złożonym zjawiskiem, które ukazują porażkę odczłowieczonego świata. To prawda, że świat, w którym przestaje się cenić życie człowieka, w którym brakuje prawdziwej miłości oparcia,

0: opartej na Bożym prawie. Taki świat staje się niebezpiecznym, wrogim dla człowieka miejscem, w którym króluje cierpienie, samotność, rozpacz. Świat bez Boga jest światem, który jest zawsze przeciwko człowiekowi. Taki świat jest jedną wielką porażką. Jakże wielu ludzi, zwłaszcza młodych, ufa jednak tym, którzy ukazują życie bez Boga, bez Jego praw, jako życie w prawdziwej wolności. A kiedy doświadczają tragicznych konsekwencji tego kłamstwa, zdarza się, że szukają rozwiązania swoich życiowych problemów w samounicestwieniu. Podczas wspomnianej audiencji papież Leon XIV podkreślił też niezastąpioną rolę rodziny w ochronie przed uzależnieniami. To właśnie rodzina jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie człowieka, otacza się je troską i kształtuje jego przyszłość. Papież dodał, że nie ma lepszej obrony przed narkotykami niż dobra rodzina. To dotyczy, kochani, wszystkich problemów uzależnień. Ksiądz dr Marek Dziewiecki często podkreśla, że problemy alkoholowe i inne uzależnienia popadają najczęściej ludzie, dla których życie staje się coraz większym ciężarem, bo wiąże się z pasmem porażek, cierpienia, niepokojów, lęków. Czasem to wszystko jest skutkiem osobistych błędów czy grzechów danej osoby. Czasem jednak jest to głównie skutkiem zła popełnionego przez innych ludzi. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy dzieci mają rodziców w kryzysie, gdy nie doświadczają w domu miłości, gdy nie otrzymują od rodziców solidnego wychowania albo gdy ulegają destrukcyjnemu wpływowi rówieśników czy demoralizatorów. W obliczu życia, które dręczy zamiast cieszyć, każdy z nas ma dwie możliwości. Albo zmieniamy siebie i poprawiamy naszą sytuację życiową, albo usiłujemy uciec od prawdy o sobie i szukamy chwilowej ulgi czy zapomnienia poprzez alkohol, narkotyk, hazard, seks, ucieczkę w świat wirtualny. Bądźmy świadomi tych problemów, a w trudnych sytuacjach życiowych, także tych związanych z uzależnieniami, szukajmy zawsze dobrych rozwiązań, które oparte są na wierze, nadziei i miłości. Szczęść Boże!
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: Gala stypendiów i nagród starosty łomżeńskiego za nami. Dziś po raz kolejny władze powiatu łomżeńskiego doceniły uczniów za wyniki w nauce, kulturze i sporcie oraz wyróżniły osoby i organizacje, które szczególnie promowały powiat na polu kultury, sportu i inicjatyw społeczno-gospodarczych. Starosta łomżeński Lech Szabłowski mówił o tym, że stypendia mają docenić wyróżniających się uczniów klas 5-8 szkół podstawowych z terenu powiatu łomżeńskiego.
2: Stypendia przekazujemy osobom, dzieciom czy młodzieży tym najbardziej uzdolnionym, tym wybitnym, można powiedzieć. Tych stypendiów może nie ma dużo, bo w tym roku przekazujemy 8 stypendiów, ale to naprawdę dla osób najlepszych w trzech różnych obszarach, w obszarze sportu, nauki i kultury. Ważne, żebyśmy potrafili dostrzegać, zauważać te osoby zdolne.
1: Podczas gali na docenienie mogli liczyć także dorośli.
2: Nagrody starosty łomżeńskiego za promocję powiatu przekazywane są w trzech kategoriach. Kategoria inicjatywa społeczno-gospodarcza w obszarze kultury i w obszarze sportu również. Wszystkie dzisiaj osoby czy organizacje, które otrzymają te nagrody, oczywiście to są osoby bardzo mocno wyróżniające się spośród wszystkich mieszkańców.
1: Nasz reporter, który był na miejscu, Paweł Majewski, pytał stypendystów, czym jest dla nich to wyróżnienie.
3: Jestem Oliwia Galanek, mam średnią 5,76. Myślę, że przede wszystkim jest to duże wyróżnienie i podsumowanie całej tej pracy kilkumiesięcznej, w którą włożyłam dużo trudu.
4: Nazywam się Dominika Szabłowska, uzyskałam średnio na koniec roku 5,82. Jest to dla mnie motywacja do dalszych sukcesów. Może w przyszłości chciałabym też wziąć udział w olimpiadzie, bo są olimpiady w szkołach średnich i cieszę się.
5: Nazywam się Jakub Zabielski. Motywacja do też właśnie rozwijania się w dalszym ciągu z tych przedmiotów, pięcia się do góry, możliwe, że jakieś potem olimpiady na właśnie może olimpiady z chemii czy matematyki w liceum.
6: Nazywam się Konrad Franciszek Korytkowski. Gram już od 9 lat na akordeonie. Lubię grać, na przykład moje największe marzenie to jest występować na takiej dużej scenie. To stypendium starosty jest dla mnie motywacją do dalszego ćwiczenia, grania.
1: Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Przypomnijmy, że jednorazowe stypendium dla uczniów wyniosło 1500 zł, a pełna relacja z tej uroczystości jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
7: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś odwiedził mnie brat rodzony, Stasio. Ucieszyłam się niezmiernie tą piękną duszyczką, która zamierza także oddać się na służbę Bogu, czyli Bóg sam ją pociąga do swej miłości. Długo rozmawialiśmy o Bogu, o Jego dobroci. Podczas rozmowy z nim poznałam, jak bardzo miła Bogu jest ta duszyczka. Otrzymałam od mateczki przełożonej pozwolenie na częstsze widzenie się z nim. Kiedy mnie pyta o radę, co do wstąpienia, odpowiedziałam mu, że przecież Ty najlepiej wiesz, co Pan od Ciebie żąda. Wskazałam mu zakon jezuitów, ale wstąp, gdzie Ci się podoba. Obiecałam, że będę się modlić za niego i postanowiłam odprawić nowennę do Serca Bożego za przyczyną księdza Piotra Skargi z obietnicą ogłoszenia w posłańcu Serca Jezusowego, ponieważ ma wielkie trudności w tej sprawie. Zrozumiałam, że w tej sprawie pożyteczniejsza jest modlitwa niżeli rada.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego synka Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Modli się Iwona. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, Piechowskich, Polkowskich, Ciemieniewiczów i Stanisława Zaręby, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafinę, Teresę Chochowską, Marysię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w Twoim domu duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Seków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętych pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O wszelkie łaski Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Ty się tym zajmij. Mateńko kochana, miej w opiece duszę świętej pamięci Doroty Wierzbickiej w pierwszą rocznicę śmierci. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi, Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzia i Henryka Kuźmienko.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Kardynał Robert Sarach już dziś odwiedzi Mszyniec. O godzinie 17 będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Natomiast od poniedziałku kardynał przyjedzie do Łomży, gdzie spędzi 3 dni i poprowadzi rekolekcje dla kapłanów. Jak mówił na antenie Radia Nadzieja ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej, to wyjątkowe wydarzenie i wyróżnienie dla naszej diecezji.
2: Kardynał w drodze z lotniska zatrzyma się w Mszyńcu i tam o 17 odprawi mszę świętą po łacinie. Będzie to także początek roku duszpasterskiego, więc obecne będą różne grupy na tej mszy świętej. Ktoś taki jak kardynał Sarach, który był jednym z kandydatów typowanych na pewno przez dziennikarzy na papieża w ostatnim konklawe, odwiedzi Kurpiowszczyznę, więc jest to pierwszy i najprawdopodobniej ostatni raz, kiedy kardynał odwiedzi Kurpiowszczyznę.
1: Kardynał Robert Sarach będzie również przewodniczył mszy świętej jutro o godzinie 12 w Sanktuarium Matki Bożej w Getrzwałdzie. Kardynał Robert Sarach pełnił funkcję prefekta Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Przed konklawę w 2025 roku, zwołanym po śmierci papieża Franciszka, był powszechnie wymieniany przez watykanistów oraz media jako jeden z głównych kandydatów do objęcia stolicy Piotrowej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Rolnicy z całej diecezji łomżyńskiej spotkają się, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Już jutro przed łomżyńską katedrą odbędą się dożynki diecezjalno-gminne. Jak mówi ksiądz Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz diecezjalny, dożynki przypominają nam, że życie ludzkie to nie tylko pęd, praca i codzienne obowiązki.
3: Dożynki przede wszystkim mówią nam o tym, jaka jest nasza ludzka kondycja, o tym, że potrzebujemy chleba, że nasze życie to nie tylko pęd za codziennością, za tym, co świat niesie, ale to też przede wszystkim uświadomienie sobie, że wyszliśmy z ręki Pana Boga i że potrzebujemy Jego pomocy, abyśmy mogli funkcjonować, żyć. Najprościej mówiąc, chleb, który jest na stole, zależy od tego, jaka będzie pogoda.
1: Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się wspólnie z gminą Łomża.
3: Tak to się składa, że te diecezjalne dożynki organizujemy razem z gminą Łomża. To jest taka możliwość, żeby też ludzie, którzy pracują w środowisku gminy, włączali się właśnie w organizację tych dożynek. Zawsze jest prezentacja wieńców. Ta prezentacja wieńców z takiej przyczyny logistycznej, ona odbywa się nie w czasie mszy świętej, tylko przed mszą świętą.
1: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Później świętowanie przeniesie się na plac przed katedrą. Jednym z punktów programu będzie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już jutro w Zuzeli odbędą się uroczystości z okazji 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia minie również 5 lat od ustanowienia w rodzinnej miejscowości prymasa tysiąclecia pierwszego w Polsce sanktuarium pod jego wezwaniem. Mówi kustosz sanktuarium i proboszcz parafii w Zuzeli ksiądz Jerzy Krzysztopa.
4: 12 września dokładnie. Pięknie, że w tym roku przypadają te rocznice w sobotę 12 września, czyli tego samego dnia, jak to przed 5 laty, najpierw w świątyni Opatrzności Bożej Stefan Wyszyński jako czcigodny sługa Boży został wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony, a później o godzinie 18 nasz biskup łomżyński Janusz Stepnowski, nasz kościół parafialny w Zuzeli, w obecności biskupa Tadeusza, w obecności kilkunastu kapłanów, pomimo tego, że były to czasy covidowe, podniósł nasz kościół do rangi sanktuarium jako pierwsze sanktuarium w Polsce.
1: Uroczysta msza święta zostanie odprawiona o godzinie 12 pod przewodnictwem biskupa.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
2: Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Pytanie postawione przez Jezusa ma jasną odpowiedź. Niemożliwe, by niewidomy, by ktoś, kto sam nie widzi drogi prowadzącej do celu i przeszkód, które trzeba jakoś pokonywać, omijać, mógł być przewodnikiem dla innych. Próbujemy tę refleksję odnieść do rzeczywistości szkolnej, do relacji między uczniami, nauczycielami, wychowawcami, katechetami, pedagogami, czyli wszystkimi, którzy mają różne zadania na polu oświaty i wychowania. Ważną rzeczą jest, aby to były osoby, które są obdarzone takim potrzebnym wzrokiem, by dobrze potrafiły realizować zadanie, które przed nim stoi. W kontekście tego jeszcze nowego, niedawno rozpoczętego roku szkolnego, prośmy w naszej modlitwie, byśmy jako współcześni przewodnicy młodego pokolenia, wszyscy w jakiś sposób zaangażowani w nauczanie i wychowanie, byli ludźmi obdarzeni szczególnym darem patrzenia, obdarzeni Bożym darem, aby Bóg pomagał nam dostrzec te sytuacje, a w konsekwencji dobrze wypełniać zadania związane z prowadzeniem uczniów, wychowanków do dorosłości, by ich przygotować do zadań, które oni muszą podejmować teraz i które trzeba będzie im podjąć w przyszłości, kiedy będą już dorośli i obdarzeni różnego rodzaju odpowiedzialnością, czy to we własnej rodzinie, czy to w społeczeństwie.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W regionie doszło do kolejnych niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. W powiecie wysokomazowieckim kierowca ciężarówki z naczepu wjechał na przejazd mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. O szczegółach mówi młodszy aspirant Kilka Wlazło z Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckim.
2: Wczoraj w powiecie wysokomazowieckim w miejscowości Kruszewo-Brodowo kierowca ciężarówki z naczepą wjechał na przejazd mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Rogatki opadły pomiędzy ciągnik a naczepę. Kierowca na szczęście ruszył, wyłamał rogatki i zjechał z przejazdu. Ruch pociągów nie był wstrzymany. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu, teraz będzie odpowiadał przed sądem. Mężczyzna był trzeźwy.
1: Do niebezpiecznej sytuacji doszło także w Łomży. Pomiędzy opadające rogatki w ulicy Pileckiego wjechał samochód i tam utknął. Powiadomiona została policja. O szczegółach zdarzenia mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
3: Sytuację zauważył na ekranach monitoringu dyżurny ruchu ze stacji Śniadowo obsługujący ruch w Łomży, po czym kontaktował się z maszynistą nadjeżdżającego pociągu Intercity relacji Białystok-Olsztyn Główny. Pociąg zatrzymał się, po czym przejechał przez przejazd z ograniczoną prędkością. Nie doszło do wypadku, natomiast po przejeździe pociągu kierowca samochodu odjechał z miejsca zdarzenia. Powiadomiona została policja oraz został jej przekazany zapis monitoringu ze zdarzenia.
1: W samo południe zakończył się protest na kolei. Maszyniści przez 12 godzin zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa. Akcja spowodowała opóźnienia w kursowaniu pociągów. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 185 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. Zginęło w nich 58 osób. Co z nową bazą PKS Nowa w regionie łomżyńskim? Okazuje się, że spółka pozyskała już grunt pod inwestycje w gminie Łomża. Aby znaleźć środki na budowę, musi jednak sprzedać dotychczasową bazę przy Alei Piłsudskiego w Łomży. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek cieszył się z dobrej współpracy spółki z gminą Łomża.
4: Mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża i tam będziemy budować nową bazę PKS-u, odpowiednią właśnie do nowoczesnych autobusów. To jest właśnie obszar dobry współpracy pomiędzy samorządem województwa a gminą Łomża, gdzie gmina Łomża naprawdę się rewelacyjnie otwiera na to. Cały czas służy pomocą. Nowy teren pozyskany dzięki gminie Łomża. To też niższe stawki związane z opodatkowaniem. I dlatego PKS chętnie sięga do gminy Łomża. Myślę, że to jest dobrze dla ziemi łomżyńskiej.
1: Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski liczy na to, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sprzedażą dotychczasowego gruntu.
5: Mamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
1: To drugi przetarg na łomżyńską działkę PKS-u. Ten ubiegłoroczny zakończył się niepowodzeniem, gdyż nie zgłosił się żaden oferent. Udało się z kolei sprzedać bazy w Zembrowie i Wysokiem Mazowieckim. Gmina Łomża na tę chwilę nie ma miejsc doraźnego schronienia. Wójt gminy Piotr Kłys mówi, że to sytuacja, z którą zmagają się samorządy w całej Polsce, gdyż przez kilkadziesiąt lat nikt o inwestycjach w takim obszarze nie myślał. Jeżeli chodzi o wytyczne ustawowe, to bardzo trudno jest je spełnić i nie mamy tego typu obiektów, mówi wójt.
6: Z drugiej strony można przyjąć, że każda piwnica może być miejscem doraźnego schronienia. Różnica jest tylko taka, że ustawa dzisiaj wymaga, aby do takiego miejsca były dwa wejścia, z czego jedno, jako wyjście, powinno być poza strefą zgruzowania. I takowych nie mamy. Można powiedzieć, że mieszkańcy na terenach wiejskich mają swoje piwnice. Obiekty publiczne mają swoje piwnice, ale to jeszcze nie jest do końca to.
1: Aktualnie modernizowany jest budynek Urzędu Gminy. Modernizacja zakłada m.in. budowę właśnie miejsca doraźnego schronienia.
6: Pozyskawszy środki od wojewody, będziemy też robić, czy jesteśmy w trakcie wykonywania takiego MDS-u profesjonalnego na kilkadziesiąt osób pod Urzędem Gminy na Skłodowskiej. No już pojawiają się zapisy ustawowe, które będą wymagały od nowo budowanych inwestycji kubaturowych publicznych tego, aby w tych miejscach były schrony lub też miejsca do żadnego schronienia.
1: Wszystkie miejsca, które są zakwalifikowane jako punkty schronienia, można znaleźć na portalu gdziesieukryć.pl. Dobre wieści dla łomżyńskiej społeczności sportowej. Miasto pozyskało 500 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont Orlika przy ulicy Katyńskiej. Decyzję oficjalnie przekazał władzom miasta minister sportu Jakub Rutnicki.
0: To jest świetna informacja dla Łomży. Jako minister sportu i turystyki przekazuję na ręce samorządowców kwotę 500 000 zł na rewitalizację Orlika przy ulicy Katyńskiej w Łomży. Bardzo się cieszę, panie prezydencie. Myślę, że to jest świetna informacja, bo inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków.
1: Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont boiska wielofunkcyjnego, który znajduje się na obiekcie przy ulicy Katyńskiej. Gmina Miastkowo planuje uruchomić jadłodzielnię. Miałaby ona powstać przy budynku Urzędu Gminy. To miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli podzielić się żywnością z potrzebującymi, mówi wójt Rafał Bąkowski.
7: Taka jadłodzielnia, jak wiemy, działa w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Jest tam naprawdę bardzo duży ruch, także no, chciałbym, żeby coś takiego powstało w Miastkowie.
1: Przypomnijmy, że przy budynku Urzędu Gminy funkcjonują już takie urządzenia jak kolejomat i lekomat. Ich utworzenie było związane z realizacją planu naprawczego, który wiązał się z nieosiągnięciem limitu recyklingu i nałożeniem kar na samorząd. 5 ogólnodostępnych defibrylatorów AED oraz więcej zieleni, ławek i oświetlenia na jednym z koleńskich osiedli. Te inwestycje zostaną zrealizowane w ramach pierwszego w historii kolna budżetu obywatelskiego. Oba projekty przeszły pozytywną weryfikację i zostaną zrealizowane bez głosowania, mówi Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
8: Wpłynęły 4 wnioski. Niektóre niestety nie spełniały warunków formalnych. Dwa wnioski będą realizowane.
1: Łączny koszt inwestycji to ponad 121 tysięcy złotych. Jest szansa, że jeszcze w tym roku będzie uruchomiona tężnia solankowa w Łomży, mówi wiceprezydent miasta Piotr Serdyński. Samorządowiec podkreśla jednak, że trzeba się nastawiać na to, iż dopiero w przyszłym sezonie letnim jej potencjał będzie w pełni wykorzystany. Teraz trwają prace budowlane realizowane przez MPGIM związane z zagospodarowaniem terenu wokół tężni. Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężni solankowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśni i zanieczyszczenia. W Łomży o jej stan sanitarny ma dbać MPGKiM, mówi zastępca prezydenta Piotr Serdyński.
9: My będziemy robili wszystko, aby funkcjonowanie tego obiektu odbywało się zgodnie ze sztuką związaną z jego funkcjonowaniem. Mamy tutaj doświadczenia już innych samorządów. Wiemy, że na pewno musi to być wykonywane z należytą starannością. To musi być na bieżąco serwisowane, musi być badane tak, aby było to zgodnie z przepisami sanitarnymi, bezpieczne dla zdrowia ludzi, którzy będą spędzać tam czas.
1: Wiceprezydent Serdyński podkreśla, że jeżeli zostanie wykryta bakteria bądź w inny sposób tężnia będzie niebezpieczna dla zdrowia, to jej funkcjonowanie będzie przerwane. Przypomnijmy, że obiekt powstaje w ramach budżetu obywatelskiego.
10: Flash regionu.
11: Zapraszamy na reklamy.
12: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
11: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa, witam panią redaktor.
1: Księże, przed nami kilka ważnych wydarzeń w diecezji łomżyńskiej, o których zaraz oczywiście opowiemy. Naszą diecezję odwiedzi również wyjątkowy gość, który mamy nadzieję, że już jest w drodze i który już dzisiaj będzie również w Myszyńcu przewodniczył mszy świętej. Mowa o kardynale Robercie Sarachu, emerytowanym prefekcie Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Myszyniec, serce Kurpiowszczyzny, to wyróżnienie dla tego miejsca?
2: Ja myślę, że tak. Wręcz ksiądz proboszcz określa to mianem cudu, że właśnie kardynał w drodze z lotniska zatrzyma się w Myszyńcu i tam o 17 odprawi mszę świętą po łacinie. Będzie to także początek roku duszpasterskiego, więc obecne będą różne grupy na tej mszy świętej. Niewątpliwie, zresztą nawet dzisiaj czytałem na portalu internetowym E-Ostrołęka, że ktoś taki jak kardynał Sarach, który był jednym z kandydatów typowanych na pewno przez dziennikarzy na papieża w ostatnim konklawe, odwiedzi Kurpiowszczyznę, więc jest to właśnie tam też na tym portalu było określone mianem cudu. Jest to pierwszy i najprawdopodobniej ostatni raz, kiedy kardynał odwiedzi Kurpiowszczyznę. Zależało też na tym, żeby pokazać właśnie folklor, tę specyfikę religijności kurpiowskiej.
1: Tak, bo o tym też chciałam wspomnieć, tak, że tak. Zawsze lud kurpiowski to tak wyjątkowo przywituje gości.
2: Tak, tak.
1: I tak będzie tym razem
2: tak,
1: z pewnością.
2: No można powiedzieć, że jest to trochę też po drodze, bo w sobotę o godzinie 12 kardynał Sarach odprawi mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej. Kiedy spotkaliśmy się, planując właśnie ten pobyt już prawie 2 lata temu, wtedy ksiądz kardynał wspomniał o jakimś sanktuarium w Polsce, gdzieś tam niedaleko diecezji łomżyńskiej, którego nie był w stanie wypowiedzieć nazwy. I kiedy powiedziałem Giedrzwał, o właśnie to. Dzisiaj rano dzwonił do mnie ksiądz proboszcz sanktuarium właśnie w Giedrzwałdzie i mówił, że jego współbracia jakiś czas temu we Francji mówili, że ksiądz kardynał pragnąłby odwiedzić właśnie Giedrzwałd. Stąd też ta nasza wizyta sobotnia, właśnie jutrzejsza w Giedrzwałdzie i msza święta.
1: Ksiądz wspomniał, że już 2 lata temu były rozmowy o tym, żeby kardynał przybył tutaj do nas, do Polski.
2: Tak, tak.
1: To tak, tak długo prawie musi trwać?
2: Znaczy, planowaliśmy wtedy, zresztą takie było życzenie księdza biskupa naszego, księdza biskupa Stepnowskiego, żeby w roku poprzedzającym, rok jubileuszowy stulecia diecezji, i w roku jubileuszowym wszyscy księża diecezji łomżyńskiej odbyli swoje rekolekcje kapłańskie w seminarium duchownym i na te rekolekcje, nazwijmy to tak najogólniej, staraliśmy się zaprosić szczególnych gości, może powiedzmy sobie bardziej znanych gości. Ksiądz kardynał miał być na rekolekcjach w tym roku po Wielkanocy, ale okazało się, że Ojciec Święty poprosił kardynała Saracha o to, by mu towarzyszył w pielgrzymce do Afryki i prawdopodobnie też w przygotowaniach do tej pielgrzymki. Stąd też ksiądz kardynał bardzo, bardzo nas przepraszał. Gdyby była możliwość w innym czasie, to chętnie bym do Łomży przyleciał. No i tak właśnie się składa, że teraz, jeżeli samolot szczęśliwie wyląduje, to spotkamy się również w Łomży.
1: Oczywiście o tych rekolekcjach i o spotkaniach w Łomży opowiemy, ale to za chwilę. Widziałam też, że mają do Myszyńca przybyć pielgrzymki, między innymi Zaszczytna czy Półtuska.
2: Informacja została umieszczona na stronie internetowej parafii. A propos też tego ogłoszenia, bardzo ładny plakat, więc ta informacja się rozeszła. A jak wiemy, jest to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych kardynałów dzisiaj na świecie, również dzięki publikacjom, które ukazały się w języku polskim. Tych książek jest co najmniej kilka.
1: Taka ma ksiądz ulubioną?
2: No, jest Moc milczenia. Bóg albo nic, wieczór się zbliża, dzień się już chyli. To można powiedzieć, że każdą z nich można by potraktować jako bardzo wartościowe rekolekcje dla chrześcijan, a w szczególności także dla księży.
1: Ksiądz poznał również osobiście kardynała Saracha, pracując w Watykanie w kongregacji do spraw biskupów?
2: Tak. Spotykaliśmy się nawet, nie powiem, że codziennie, bo ja chodziłem schodami, kardynał często jeździł windą, ale kongregacja do spraw biskupów mieści się na drugim piętrze, czyli dzisiejsza dykasteria do spraw biskupów, natomiast kultu Bożego, dyscypliny sakramentów na pierwszym piętrze.
1: Także
2: czyli
1: po sąsiedzku.
2: Tak.
1: Można powiedzieć.
2: Spotykaliśmy się w windzie, spotykaliśmy się na placu. Ksiądz kardynał często od swojego mieszkania, widać było, jak przechodzi właśnie do mieszkania na Piazza della Città Leonina do Pałacu Kongregacji z czarną teczuszką. Niepozornie skromny człowiek szedł do pracy.
1: Kardynał Sarach był wymieniany, jak już też ksiądz wspomniał, jako kandydat na papieża. Dlaczego?
2: Trudno powiedzieć. Dziennikarze różne mają klucze, których używają do typowania kandydatów. Na pewno, tak jak wspomniałem, ksiądz kardynał jest tym, który nie boi się mówić odważnie o tym, co jest sednem nauczania Kościoła. I to na różnych forach, w różnych miejscach. Jest na pewno obrońcą godności człowieka, jest obrońcą piękna liturgii i jej boskiego charakteru, jest obrońcą pokoju, we właściwy sposób pojmuje także problem ubóstwa na świecie i o nim wyraźnie mówi, więc byłoby to pewnie też trochę i w kontynuacji też z nauczaniem papieża Franciszka o ubogich, o kościele na peryferiach, z którego przecież kardynał Sarach się wywodzi, bo jak wiemy, pochodzi z Gwinei.
1: Może był wskazywany dlatego, bo jak to się mówi, vox populi, vox Dei, głos ludzi głosem Boga.
2: Na pewno cieszył się popularnością. To i cieszy się w dalszym ciągu, mimo iż jest już emerytowanym prefektem. 15 czerwca skończył 81 lat, jednak w dalszym ciągu jest czynny. Prowadził rekolekcje w Gwinei dla księży z całej Gwinei. 2 września wrócił z Francji. No i teraz właśnie cały tydzień w Polsce takiego, nazwijmy to, tour de force. Jak spotkaliśmy się ostatnio, byłem 2 tygodnie temu w Rzymie. Mówię: księże kardynale, proszę mnie nie zrozumieć źle, ale my będziemy starać się księdza kardynała wykorzystać, bo taka okazja na pewno nam się już nie trafi. Tak, nie powtórzy.
1: Tak, msza święta, przypomnijmy, o godzinie 17.
2: O godzinie 17 w Myszyńcu. Później właśnie w sobotę w pielgrzymka i msza święta w sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej. W sobotę wieczorem już spotkanie w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, które też słyszałem właśnie z diecezji warszawsko-praskiej, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Msza święta o godzinie 13 w niedzielę z chrztami, będzie 5 chrztów, ksiądz kazał także ochrzci. I w niedzielę wieczorem przyjeżdżamy do Łomży, rozpoczynają się rekolekcje.
1: Tak, i odwiedzi również Łomżę i poprowadzi rekolekcje dla kapłanów, jak już
2: rekolekcje zaczną się w poniedziałek. Będą to rekolekcje, można by zatytułować, kapłan i liturgia, czy kapłan a liturgia. Skończą się w środę po południu i w środę o 18 w sali szkół katolickich przy ulicy Sadowej 12 będzie spotkanie zatytułowane Dokąd zmierzasz, Europo, dokąd zmierzasz, Zachodzie. Prosiłem księdza kardynała, żeby streścił to swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim z 15 lipca i by to otworzyło dyskusję, w której ksiądz kardynał będzie uczestniczył.
1: I to spotkanie jest otwarte? Każdy może przyjść?
2: To spotkanie jest otwarte. Właśnie dzisiaj wysłaliśmy zaproszenie, komunikat do wszystkich. Pytałem, ile jest miejsc. Tam jest 360 miejsc w tej sali, także mam nadzieję, że wszyscy
1: każdy
2: się zmieścimy.
1: A
2: jeżeli nie damy rady usiąść, to będziemy mogli gdzieś tam przykucnąć sobie na podłodze.
1: Więc jeżeli nie damy rady spotkać się w Myszyńcu, to jeszcze jest okazja, żeby spotkać się w Łomży.
2: Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych i wierzących, i wszystkich ludzi dobrej woli.
1: Tak, tematem głównym będzie, dokąd idziesz Europo, dokąd idziesz Zachodzie, i kardynał, jak już też wspominaliśmy, pochodzi z Gwinei i patrzy na Europę także z zewnątrz, czy dlatego potrafi dostrzec procesy, których my, żyjąc na tym kontynencie, może już nie potrafimy zauważyć?
2: Myślę, że tak. Ksiądz kardynał przypomina nam również o tym, że bardzo ważne znaczenie mają słowa. Powołując się na papieża Benedykta i na papieża Franciszka, podkreśla ważność logosu. To znaczy, logos to jest tyle, co znaczenie danego słowa. I pyta, czy my jeszcze to samo rozumiemy poprzez poszczególne słowa. Czy to samo dla nas znaczy godność człowieka, płeć, obrona życia czy obrona najsłabszych. Podkreśla, że tam, gdzie nie ma właściwego pojęcia godności człowieka, tam prawo, jakie ono by nie było, stanie się i staje się zresztą ideologią. Przestrzega przed ideologizacją czy ideologią narzucaną państwom afrykańskim za cenę pomocy ludziom głodującym. To jest zagrożenie dla krajów Afryki, które płynie z naszego kontynentu i ogólnie z Zachodu. Uwarunkowywanie pomocy. Oczywiście ksiądz kardynał nie idealizuje swojego kraju ani Afryki, bo tam też jest korupcja, niewłaściwe wykorzystanie środków, ale jest potrzeba budowy szkół, budowy dróg, umów handlowych, jest potrzebna szeroko pojęta działalność pomocowa, jednakże kardynał przestrzega przed tą ideologizacją. Dlatego, że rzeczywiście, gdy zostanie błędnie pojęta godność człowieka, prawo rzeczywiście staje się wtedy ideologią i może ono nie tyle pomagać, lecz szkodzić człowiekowi.
1: I o tym wszystkim warto ciągle przypominać i też głośno mówić.
2: Tak, na pewno odważnie. Szczególnie w czasach, gdy jest to rozmydlane, gdy jest to rozcieńczane. Taki głos jest bardzo ważny i miejsce wystąpienia, no, nazwijmy to, w sercu Europy, w sercu Unii Europejskiej, tam, gdzie są podejmowane różne decyzje, które mają warunkować nasze życie, nawet na długie lata. Takie wystąpienie na pewno było bardzo ważne i zachęcam do sięgnięcia po to wystąpienie.
1: Tak, i oczywiście zapraszamy do spotkania.
2: Zapraszamy na spotkanie 16 września w środę o godzinie 18 do sali szkół katolickich.
1: I to tam odbędzie się spotkanie. Jak słyszymy, tych wydarzeń będzie ostatnio, w tym niedługim czasie, naprawdę bardzo wiele, ale to nie wszystko, bo już w sobotę, czyli już jutro, przed nami dożynki diecezjalne. Księże, czy w czasach, gdy chleb po prostu zdejmujemy ze sklepowej półki, bo tak jest, nie oszukujmy.

0: byłaby to naprawdę obraza dla ludzkiego rozumu. I trzeba chyba właśnie o tym przypominać, jeżeli my mówimy, że woda jest, deszcz jest niepotrzebny, bo z grzewki można wody kupić w supermarkecie, rolnicy są niepotrzebni, bo wszelkie jedzenie można kupić w supermarkecie. Trzeba o tych podstawowych prawdach przypominać i o związku człowieka z ziemią. Pamiętam, że mój tata, który wychodził siać zboże, najpierw czynił znak krzyża nad polem, potem rzucił garść zboża ręką, następnie wyjeżdżał siać przy pomocy właśnie maszyn siennika. Podobnie przy zwożeniu zboża do stodoły, najpierw kropił wodoświęconą klepisko, na którym, czy to sąsiek, na którym to zboże było składowane. Więc dożynki. Dożynki to nic innego jak dziękczynienie za plony. A komu dziękujemy? Dziękujemy najpierw Panu Bogu, bo nawet najlepsze unijne technologie, najlepsze ziarno nie przyniesie plonu, gdy nie będzie odpowiednich warunków, czyli deszczu, odpowiedniej pogody, by to ziarno mogło wykiełkować, wzrosnąć i wydać plon. Także dziękujemy najpierw Panu Bogu. Dzisiaj ten związek właśnie rolnika z ziemią też jest mniej odczuwalny, ponieważ rolnik uprawia ziemię jakby z odległości, jeżdżąc traktorem. Kiedyś, kiedy rzeczywiście trzeba było stąpać po tej ziemi, ten związek był też bardziej odczuwalny, bardziej oczywisty. Tym bardziej dzisiaj trzeba takich świąt, żeby one się nie przerodziły tylko w festyny, w zabawy.
1: Bo to trochę przykrywa
0: niestety to się tak jest to widziane często. Wystąpi jakaś gwiazda, dobrze, gwiazda też jest potrzebna, natomiast najważniejszy jest chleb, a pod tym słowem kryje się wiele. Kryje się trud, kryje się pot, a czasami nawet krew, bo przecież i do wypadków dochodzi przy uprawie ziemi.
1: I z tym głównie powinny nam się kojarzyć tak naprawdę dożynki.
0: Bez wątpienia.
1: Dożynki diecezjalne oczywiście odbędą się w Łomży, przypomnijmy, jutro i główne uroczystości w łomżyńskiej katedrze.
0: Tak, to też z racji tego, że przeżywamy, właściwie już niedługo będziemy kończyć rok jubileuszowy stulecia powstania naszej diecezji, także chcieliśmy, żeby te dożynki się odbyły właśnie tutaj.
1: I tymi zaproszeniami, tymi zbliżającymi się wydarzeniami dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, panie dyrektorze, szczęść Boże Państwu.
1: Szczęść Boże.
2: Nasz gość dnia.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: zapraszamy na reklamy. Po reklamie.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W regionie doszło do kolejnych niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. W powiecie wysokomazowieckim kierowca ciężarówki z naczepu wjechał na przejazd mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. O szczegółach mówi młodszy aspirant Kilka Wlazło z Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckim.
2: Wczoraj w powiecie wysokomazowieckim w miejscowości Kruszewo-Brodowo kierowca ciężarówki z naczepą wjechał na przejazd mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Rogatki opadły pomiędzy ciągnik a naczepę. Kierowca na szczęście ruszył, wyłamał rogatki i zjechał z przejazdu. Ruch pociągów nie był wstrzymany. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu, teraz będzie odpowiadał przed sądem. Mężczyzna był trzeźwy.
1: Do niebezpiecznej sytuacji doszło także w Łomży. Pomiędzy opadające rogatki w ulicy Pileckiego wjechał samochód i tam utknął. Powiadomiona została policja. O szczegółach zdarzenia mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
3: Sytuację zauważył na ekranach monitoringu dyżurny ruchu ze stacji Śniadowo obsługujący ruch w Łomży, po czym kontaktował się z maszynistą nadjeżdżającego pociągu Intercity relacji Białystok-Olsztyn Główny. Pociąg zatrzymał się, po czym przejechał przez przejazd z ograniczoną prędkością. Nie doszło do wypadku, natomiast po przejeździe pociągu kierowca samochodu odjechał z miejsca zdarzenia. Powiadomiona została policja oraz został jej przekazany zapis monitoringu ze zdarzenia.
1: W samo południe zakończył się protest na kolei. Maszyniści przez 12 godzin zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa. Akcja spowodowała opóźnienia w kursowaniu pociągów. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 185 wypadków i kolizji z udziałem pociągów. Zginęło w nich 58 osób. Co z nową bazą PKS Nowa w regionie łomżyńskim? Okazuje się, że spółka pozyskała już grunt pod inwestycje w gminie Łomża. Aby znaleźć środki na budowę, musi jednak sprzedać dotychczasową bazę przy Alei Piłsudskiego w Łomży. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek cieszył się z dobrej współpracy spółki z gminą Łomża.
4: Mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża i tam będziemy budować nową bazę PKS-u, odpowiednią właśnie do nowoczesnych autobusów. To jest właśnie obszar dobry współpracy pomiędzy samorządem województwa a gminą Łomża, gdzie gmina Łomża naprawdę się rewelacyjnie otwiera na to. Cały czas służy pomocą. Nowy teren pozyskany dzięki gminie Łomża. To też niższe stawki związane z opodatkowaniem. I dlatego PKS chętnie sięga do gminy Łomża. Myślę, że to jest dobrze dla ziemi łomżyńskiej.
1: Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski liczy na to, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sprzedażą dotychczasowego gruntu.
5: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym, potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
1: To drugi przetarg na łomżyńską działkę PKS-u. Ten ubiegłoroczny zakończył się niepowodzeniem, gdyż nie zgłosił się żaden oferent. Udało się z kolei sprzedać bazy w Zembrowie i Wysokiem Mazowieckim. Gmina Łomża na tę chwilę nie ma miejsc doraźnego schronienia. Wójt gminy Piotr Kłys mówi, że to sytuacja, z którą zmagają się samorządy w całej Polsce, gdyż przez kilkadziesiąt lat nikt o inwestycjach w takim obszarze nie myślał. Jeżeli chodzi o wytyczne ustawowe, to bardzo trudno jest je spełnić i nie mamy tego typu obiektów, mówi wójt.
6: Z drugiej strony można przyjąć, że każda piwnica może być miejscem doraźnego schronienia. Różnica jest tylko taka, że ustawa dzisiaj wymaga, aby do takiego miejsca były dwa wejścia, z czego jedno, jako wyjście, powinno być poza strefą zgruzowania. I takowych nie mamy. Można powiedzieć, że mieszkańcy na terenach wiejskich mają swoje piwnice. Obiekty publiczne mają swoje piwnice, ale to jeszcze nie jest do końca to.
1: Aktualnie modernizowany jest budynek Urzędu Gminy. Modernizacja zakłada m.in. budowę właśnie miejsca doraźnego schronienia.
6: Pozyskawszy środki od wojewody, będziemy też robić, czy jesteśmy w trakcie wykonywania takiego MDS-u profesjonalnego na kilkadziesiąt osób pod Urzędem Gminy na Skłodowskiej. No już pojawiają się zapisy ustawowe, które będą wymagały od nowo budowanych inwestycji kubaturowych publicznych tego, aby w tych miejscach były schrony lub też miejsca do żadnego schronienia.
1: Wszystkie miejsca, które są zakwalifikowane jako punkty schronienia, można znaleźć na portalu gdziesieukryć.pl. Dobre wieści dla łomżyńskiej społeczności sportowej. Miasto pozyskało 500 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont Orlika przy ulicy Katyńskiej. Decyzję oficjalnie przekazał władzom miasta minister sportu Jakub Rutnicki.
0: To jest świetna informacja dla Łomży. Jako minister sportu i turystyki przekazuję na ręce samorządowców kwotę 500 000 zł na rewitalizację Orlika przy ulicy Katyńskiej w Łomży. Bardzo się cieszę, panie prezydencie. Myślę, że to jest świetna informacja, bo inwestycja sportu jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków.
1: Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont boiska wielofunkcyjnego, który znajduje się na obiekcie przy ulicy Katyńskiej. Gmina Miastkowo planuje uruchomić siadłodzielnię. Miałaby ona powstać przy budynku Urzędu Gminy. To miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli podzielić się żywnością z potrzebującymi, mówi wójt Rafał Bąkowski.
7: Taka jadłodzielnia, jak wiemy, działa w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Jest tam naprawdę bardzo duży ruch, także no, chciałbym, żeby coś takiego powstało w Miastkowie.
1: Przypomnijmy, że przy budynku Urzędu Gminy funkcjonują już takie urządzenia jak olejomat i lekomat. Ich utworzenie było związane z realizacją planu naprawczego, który wiązał się z nieosiągnięciem limitu recyklingu i nałożeniem kar na samorząd. 5 ogólnodostępnych defibrylatorów AED oraz więcej zieleni, ławek i oświetlenia na jednym z kolejnych osiedli. Te inwestycje zostaną zrealizowane w ramach pierwszego w historii Kolna budżetu obywatelskiego. Oba projekty przeszły pozytywną weryfikację i zostaną zrealizowane bez głosowania, mówi Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
8: Wpłynęły 4 wnioski. Niektóre niestety nie spełniały warunków formalnych. Dwa wnioski będą realizowane.
1: Łączny koszt inwestycji to ponad 121 tysięcy złotych. Jest szansa, że jeszcze w tym roku będzie uruchomiona tężnia solankowa w Łomży, mówi wiceprezydent miasta Piotr Serdyński. Samorządowiec podkreśla jednak, że trzeba się nastawiać na to, iż dopiero w przyszłym sezonie letnim jej potencjał będzie w pełni wykorzystany. Teraz trwają prace budowlane realizowane przez MPGIM związane z zagospodarowaniem terenu wokół tężni. Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężni solankowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśni i zanieczyszczenia. W Łomży o jej stan sanitarny ma dbać MPGKiM, mówi zastępca prezydenta Piotr Serdyński.
9: My będziemy robili wszystko, aby funkcjonowanie tego obiektu odbywało się zgodnie ze sztuką związaną z jego funkcjonowaniem. Mamy tutaj doświadczenia już innych samorządów. Wiemy, że na pewno musi to być wykonywane z należytą starannością. To musi być na bieżąco serwisowane, musi być badane tak, aby było to zgodnie z przepisami sanitarnymi, bezpieczne dla zdrowia ludzi, którzy będą spędzać tam czas.
1: Wiceprezydent Serdyński podkreśla, że jeżeli zostanie wykryta bakteria bądź w inny sposób tężnia będzie niebezpieczna dla zdrowia, to jej funkcjonowanie będzie przerwane. Przypomnijmy, że obiekt powstaje w ramach budżetu obywatelskiego.
10: Flash regionu.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Przełom lata i jesieni to w naszej narodowej tradycji czas dziękczynienia za plony. W całej Polsce odbywają się uroczystości dożynkowe, ogólnokrajowe, regionalne i gminne. Z okazji zbliżających się wielkimi krokami diecezjalnych dożynek, które w najbliższą sobotę odbędą się w Katedrze Łomżyńskiej, nietypową rozmowę poprowadzę dziś z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Wojciechem Legawcem. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Przeważnie w poranku 7:09 informuje pan o programach wsparcia, terminach naborów i realizowanych wypłatach, a dziś głównym tematem, któremu poświęcimy czas, będą dożynki.
2: Tak, to prawda. Miło i warto porozmawiać czasami trochę o innych tematach. Tym bardziej, że dożynki są ważną sprawą, bo to wyjątkowe święto i okazja, żeby podziękować za plony ziemi oraz za codzienny trud ludzi, którzy swoją pracą zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. To też taki czas wdzięczności i wyrażenia szacunku dla tych wszystkich, którzy niezależnie od warunków i przeciwności dbają o nasze polskie rolnictwo. Jest ono bez wątpienia ważnym elementem naszej gospodarki, a także gwarantem zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiej wsi. Trzeba też podkreślić, że wieś to nie tylko miejsce pracy i życia, ale także wspólnota ludzi, których łączą tradycja, wzajemna pomoc i przywiązanie do ziemi. Dożynkowy chleb jako symbol dostatku i ludzkiej pracy przypomina nam też o szacunku dla rolniczego trudu oraz jak wiele zawdzięczamy tym, którzy każdego dnia pracują, aby tego chleba nikomu nie zabrakło.
1: Dzielenie się dożynkowym chlebem, procesja z wieńcami to tylko przykłady zwyczajów, które są kultywowane przez kolejne pokolenia.
2: To naprawdę piękna tradycja. Odkąd jestem prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a to już 2 lata i 8 miesięcy, jeżdżę po całym kraju i biorę udział w wielu świętach dziękczynienia. Wiem, że w tę sobotę za plony będą dziękować łomżyńscy diecezjalnie i teraz to przede wszystkim do nich chciałbym skierować kilka słów. Czy mogę, pani redaktor?
1: Ależ oczywiście, antena jest do pana dyspozycji.
2: Drogie gospodynie i drodzy gospodarze, przyjmijcie serdeczne podziękowania za wytrwałość, za zaangażowanie i przywiązanie do ziemi. Państwa praca ma znaczenie nie tylko dla rozwoju waszych gospodarstw i rozwoju obszarów wiejskich w waszej okolicy, ale także dla całego społeczeństwa. To dzięki niej na naszych stołach nie brakuje chleba, owoców, warzyw czy mleka, produktów najwyższej jakości. Życzę państwu, tym związanych z ziemią łomżyńską, ale także wszystkim słuchaczom związanych z rolą, zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech ten wkładany w nią trud przynosi spodziewane efekty, a najbliższy rok będzie czasem stabilności, rozwoju i spełniania życiowych zamierzeń. Niech w państwa domach zawsze goszczą dostatek, zgoda i radość.
1: Dziękuję w imieniu naszych słuchaczy za życzenia. Panie prezesie, trzeba przyznać, że ostatnie lata dobitnie pokazują, jak wymagającym zawodem jest rolnictwo.
2: Powiedziałbym nawet, że bardzo wymagającym. Zmiany klimatyczne, coraz częstsze okresy suszy i występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, niestabilność na rynku oraz rosnące koszty produkcji stawiają przed gospodarstwami nowe rzeczywiście wyzwania. I pomimo tych trudności, polscy rolnicy niezmiennie wykazują się przedsiębiorczością, zdolnością do adaptacji i ogromną determinacją, a my, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą reprezentuję, jesteśmy właśnie po to, by ich wspierać. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jaki cel nas łączy. To nowoczesne, silne ekonomicznie i odporne na kryzysy polskie rolnictwo. Wspieramy inwestycje służące rozwojowi gospodarstw, pomagamy młodym rolnikom i podejmujemy działania, które mają zapewnić gospodarstwom większą stabilność finansową. Szybciej i sprawniej niż do tej pory wypłacamy płatności bezpośrednie.
1: Pozwolę sobie zapytać właśnie o to, a mianowicie o zaliczki, które zdaje się już są wypłacane.
2: Można powiedzieć, że akurat w tym przypadku jesteśmy na bakier z tradycją. Wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić, że wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych startują w połowie października. Jednak w związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, a w szczególności skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, pan minister Stefan Krajewski wyszedł z inicjatywą przyspieszenia tego procesu. Dzięki temu 8 września, czyli ponad miesiąc wcześniej niż w minionych latach, rozpoczęliśmy realizację przelewów. Zaliczki wypłacamy na maksymalnym poziomie dopuszczonym przez przepisy unijne. W przypadku płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego jest to do 75% szacowanej kwoty wsparcia i do 85% należnej kwoty, gdy chodzi o tak zwane płatności obszarowe, czyli do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne i zalesieniowe.
1: Mamy jeszcze chwilę, więc wykorzystajmy ją może do poinformowania słuchaczy o naborach z aktualnej oferty agencji.
2: Rzeczywiście jeszcze trwają niektóre nabory, a niektóre będą wkrótce się rozpoczynały. Wciąż mamy nabór skierowany do kół gospodyń wiejskich. Mam nadzieję, że zwiększony budżet pozwoli zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych. Oprócz tego do końca września będziemy przyjmować wnioski o wsparcie w ramach nowej interwencji z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Mam tu na myśli rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości poza gospodarstwem. Adresatami tego dofinansowania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na obszarach wiejskich zajmują się przetwórstwem i sprzedażą produktów rolnych. Pomoc ta obejmuje obszary konwencjonalne i ekologiczne. Dofinansowanie wynosi od 100 tysięcy złotych do 10 milionów złotych, przy czym refundacja jest od 50 do 60%. Wsparcie to można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację budynków czy zakup sprzętu do przechowywania, sortowania i pakowania. Z kolei do 1 października hodowcy świń mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. W tym przypadku dofinansowanie wynosi od 20 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych i mamy do czynienia albo z częściową refundacją do 80%, albo ze stawkami jednostkowymi. Rolnicy dobrze wiedzą, ale przypomnę, że przyznane środki można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę i remont obiektów gospodarskich służących bioasekuracji, czy wykonanie ogrodzeń lub zakup i montaż silosów paszowych.
1: Wszystkie te informacje mogą zrobić wrażenie na osobach niezwiązanych z rolnictwem, a tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia z obecnej oferty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zachęcamy także do kontaktu z pracownikami jej najbliższych placówek terenowych. Powiedzmy może jeszcze kilka słów o nadchodzącym naborze.
2: 14 września, czyli już w najbliższy poniedziałek, rusza kolejny znany rolnikom nabór. Dotyczy on dopłat do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Ten nabór potrwa do 13 października bieżącego roku. Myślę, że warto skorzystać ze zwrotu 70% składki. Do tej pory hodowcy otrzymali z agencji prawie 20 milionów złotych z tego tytułu. Zaznaczam, że to tylko część katalogu wsparcia, o które tej jesieni będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do czego zachęcam i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu prezesowi i po więcej szczegółów odsyłam na stronę agencji.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Naszym kolejnym gościem w poranku 7:09 jest pułkownik Tomasz Kowalczyk, Grom Group. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już 12 września, drodzy Państwo, czyli w sobotę, jutro w Czerwonym Borze, odbędzie się 14. edycja Grom Challenge Siła i Honor. To wydarzenie bardziej sprawdza siłę mięśni czy siłę charakteru?
1: Ja myślę, że to wydarzenie, tak jak prawdziwa selekcja, ponieważ wydarzenie jest wzorowane na selekcji do jednostki Grom, sprawdza przede wszystkim możliwość niezwykłego wysiłku w określonym czasie. Może ja powiem na początku, jak wygląda Grom Challenge. Powiem, jak wygląda selekcja i czym się różni od Grom Challenge. Dlatego, że selekcja trwa 5-7 dni do jednostki Grom, natomiast Grom Challenge jako taka namiastka selekcji trwa tylko jeden dzień. W związku z tym Państwo możecie sobie wyobrazić, że ilość tych przeszkód, ilość tych trudności, które stoją przed uczestnikami Grom Challenge jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast niewątpliwie część tych trudów, które muszą pokonać, jest równie ciężka jak na prawdziwej selekcji. No i teraz tak, co jest ważne? Oczywiście przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne, natomiast nawet najlepiej przygotowana osoba pod względem fizycznym, jeżeli odda się na którymś zadaniu, to nie ukończy tego biegu. A my chcemy, żeby osoby, które kończą Grom Challenge, potrafiły przełamać te chwilowe słabości, które na trasie spotykają prawie każdego. I w teamie, ponieważ bieg jest dwuosobowy, i żeby w dwuosobowym teamie wrócili po zakończeniu biegu na metę.

0: Jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Wy organizujecie to już 14 raz. W jaki sposób przygotowujecie tę trasę?
1: Tak, 14 raz. W jaki sposób? Oczywiście instruktorzy, których jest prawie 80 podczas Grand Challenge zaangażowanych w to wydarzenie. Oczywiście nie licząc wolontariuszy, których jest prawie 100 osób. Instruktorzy przed biegiem przygotowują trasę, a więc przechodzą fizycznie trasę tą, którą pokonują później uczestnicy. Dlatego, że chcemy wyeliminować ewentualne miejsca, które mogłyby sprawić jakąś nadzwyczajną trudność w pokonaniu, ewentualnie mogłyby być takim obarczone jakąś odrobiną ryzyka dla zdrowia uczestników. I będziemy starali się zrobić coś takiego, to znaczy za każdym razem robimy coś takiego, że ta trasa jest sprawdzona dwukrotnie przez naszych instruktorów, żeby być w 100% pewnymi, że ta trasa jest prawidłowo przygotowana i możliwa do pokonania przez osoby, które będą brały udział w Grand Challenge.
0: Czyli na samym początku jest testowana, żeby nie było żadnych przypadków na tej trasie. Tam wszystko jest bardzo, bardzo przemyślane.
1: No tak jak na prawdziwej selekcji, dlatego że nie możemy sobie pozwolić, staramy się, żeby nie zaskakiwały nas nieprzewidziane okoliczności, a raczej żeby były one zaskoczeniem dla uczestników.
0: Ile osób zgłosiło się na tę 14. edycję?
1: W tej chwili mamy zapisanych ponad 600 zawodników, natomiast mamy ograniczoną liczbę uczestników, bo co roku przyjmujemy 300 osób, które biorą udział w Grand Challenge. W związku z tym ponad połowa zapisanych nie wzięła udziału. Nie chcemy, żeby to wydarzenie było taką imprezą masową, tylko żeby to miało cały czas swój elitarny charakter związany, no tak jak mówiłem, jesteśmy jak gdyby zobligowani do tego, dlatego że prawie wszyscy instruktorzy wcześniej służyli w jednostce Grand, w związku z tym wiedzą, jak wygląda prawdziwa selekcja i chcemy, żeby ten Grand Challenge cały czas oddawał tego ducha selekcji i żeby za każdym razem Grand Challenge był inny.
0: Więcej zgłosiło się w tym roku kobiet czy mężczyzn? Obstawiam, że mężczyzn.
1: Brawo, udało się, to znaczy ma pani rację.
0: Nie było to nic odkrywczego, ale to może zapytam inaczej.
1: Ale ja powiem coś innego. Oczywiście, że tak. Powiem pani, notabene chciałem powiedzieć, że naprawdę kobiety mają niesamowicie mocną psychikę i tutaj, jeżeli chodzi o udział kobiet w Grand Challenge, to mamy pary zarówno mieszane, czyli kobieta biegnie z chłopakiem, jak i pary typowo żeńskie, dwie kobiety biegną razem. Dlatego też wprowadziliśmy kategorie, które są nagradzane i jedną z kategorii to jest między innymi kategoria para kobieca, para mieszana, no i oprócz tych innych kategorii, których mamy tam jeszcze 6.
0: Panie pułkowniku, trudniej przygotować ciało czy głowę?
1: Wydaje mi się, że trudniej przygotować głowę. Dlatego, że ciało w tej chwili mamy naprawdę tyle tych programów treningowych, jeżeli ktoś ma internet, a w tej chwili prawie 100% społeczeństwa korzysta z internetu, wejdzie na jakąkolwiek platformę treningową, będzie miał tam rozwiązania, które są rewelacyjne. W ciągu 30 dni można osiągnąć tam niesamowity sukces i tak dalej, ale jeżeli się nie będzie miało naprawdę mocnej psychiki, to dotrwanie do końca Grand Challenge jest dużym wyzwaniem.
0: Wasza nazwa to Grand Challenge, siła i honor. Trochę mi się to kojarzy z patriotyzmem.
1: Ale to bardzo dobrze, dlatego że wydaje mi się, że każdy żołnierz czy każdy funkcjonariusz, który służy w jakiejkolwiek jednostce czy w jakiejkolwiek formacji, musi być patriotą. No, po to oddajemy swoje życie państwu, żeby w odpowiednim momencie państwo mogło skorzystać z tych naszych umiejętności, jeżeli będzie taka potrzeba. I wtedy ja myślę, że tutaj osób, które były w wojsku, będą w wojsku, są w wojsku, nie zawaha się i zawsze wykona to polecenie, które zostanie wydane.
0: Skoro już o tej sile mówimy, panie pułkowniku, to ta siła jest wtedy, gdy pokonujemy samych siebie?
1: Gdy pokonujemy samych siebie, oczywiście też, ale również chyba, co jest dla mnie równie istotne, ta siła jest wtedy, kiedy możemy pomóc innej osobie. Bo nie chodzi o to, żeby być nakierowanym tylko na realizację swoich celi, ale dlatego Grand Challenge jest biegiem takim zespołowym w teamach, żeby można było

0: właśnie osoba, które biorą Grom Challenge, wyzwalać tego ducha współpracy i pogłębiać te umiejętności takie międzyludzkie, może tak. A jeszcze chciałem dodać tylko siła i honor. Dlaczego takie motto nadaliśmy temu biegowi od pierwszej edycji? Muszę wspomnieć tutaj o generale Petelickim, twórcy jednostki Grom, dlatego że właśnie takie motto generał, kiedy dowodził w naszej jednostce, prowadził do Gromu i to siła i honor, to motto jest zawsze przy żołnierzu Gromu.
1: A z fizycznego punktu widzenia, który etap jest najtrudniejszy do pokonania?
0: Patrząc na te 13 edycji, które minęły, wydaje mi się, że większość zawodników ocenia, że mamy tak zwaną piaskownicę. Piaskownica to jest może taka nazwa kojarząca się z taką niewinną zabawą, natomiast ta nasza piaskownica to są olbrzymie hałdy piachu, po których zawodnicy muszą się spinać i schodzić i tak prawie do zachodu słońca.
1: Kto najczęściej bierze udział w Grom Challenge Siła i Honor? To są funkcjonariusze czy niekoniecznie?
0: Nie. Właśnie tu chciałem powiedzieć, że funkcjonariusze i żołnierze to jest około tam 10% wśród uczestników. Natomiast pozostała grupa osób to są cywile. Cywile, dla których ten bieg Grom Challenge jest taką takim pierwszym krokiem do tego, żeby ewentualnie swoją przyszłość połączyć ze służbą ojczyźnie w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ponieważ mamy informację, że już naprawdę sporo uczestników Grom Challenge podjęło dalszą swoją karierę, czy związało swoją dalszą karierę życiową z pracą w jednostkach, policji, wojsku, straży pożarnej, czyli w tych wszystkich służbach, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa i które dbają o naszych obywateli. Ale jeżeli chodzi o przekrój zawodowy, to mamy osoby, które mają 18 lat, bo 18 lat to jest ten minimalny wiek, jaki może uczestnik Grom Challenge wziąć udział, w jakim uczestnik Grom Challenge może wziąć udział, ale najstarsza osoba, która brała udział w Grom Challenge, miała 62 lata.
1: Można.
0: Wiek nie jest naprawdę ograniczeniem. Chciałem powiedzieć, że to, o czym pani mówiła na początku, psychika jest najważniejsza.
1: Czego wam życzyć na jutro? Wszystko jest już gotowe? Zapewne domyślam się, że wszystko jest już gotowe.
0: Chciałem powiedzieć pogody, ale podobno im trudniej, tym lepiej dla Grom Challenge, więc nawet jak będzie padało, to myślę, że zawodnicy, którzy wezmą udział w Grom Challenge, pokażą hart ducha, pokażą siłę, pokażą honor i dotrwają, dojdą, dobiegną do końca trasy.
1: A to wszystko już jutro, drodzy Państwo, w Czerwonym Oborze. 14. edycja Grom Challenge Siła i Honor. A naszym gościem...
0: Tak? Mogę jeszcze coś dodać?
1: Oczywiście.
0: Jeżeli mamy jeszcze chwilę. Chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że odbędzie się bieg, są również przewidziane wystawy różnego rodzaju sprzętu, większości militarnego. I myślę, że to jest fajna rzecz, którą można zobaczyć.
1: A właśnie, nawet z całymi rodzinami, niekoniecznie tylko ci, którzy biorą udział w tej kolejnej edycji Grom Challenge.
0: Oczywiście, że tak.
1: Więc
0: wstęp wolny.
1: Tak, wstęp jest wolny, przekazujmy te dobre wartości, dobre wzorce również najmłodszym, a o tym wszystkim rozmawiałam z pułkownikiem Tomaszem Kowalczykiem, Grom Group, organizator 14. edycji Grom Challenge Siła i Honor w Czerwonym Borze. Powodzenia wam życzymy bardzo, bardzo, bardzo na tą nadchodzącą edycję, która już jutro. Serdecznie pozdrawiamy.
0: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy serdecznie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: grupa YouTube, słuchają Państwo piątkowego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Już za kilka chwil przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Każdy z nas przeżywa w codzienności problemy, trudności. A kiedy to wszystko nas przytłacza, trzeba, abyśmy przylgnęli do Jezusa. Abyśmy przylgnęli do Boga, który jest miłością. Podczas mszy świętej otrzymujemy siłę do wielu zadań i obowiązków, ponieważ karmieni jesteśmy świętym Słowem i najświętszym ciałem Chrystusa. Otwórzmy się na przemieniającą moc sakramentu ołtarza i pozwólmy na przemianę naszych zbolałych serc. W tej najświętszej ofierze Panu Bogu polecamy następujące intencje. Ksiądz Michał modli się za świętej pamięci Jana Boguskiego. Jest to intencja wnuczki Żanety. Ksiądz Szymon modli się za świętej pamięci Leszka Szabłowskiego w pierwszą rocznicę śmierci. Ja, otaczając wszystkie modlitwy radiosłuchaczy i nas obecnych w świątyni, modlę się w sposób szczególny w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej za świętej pamięci Karolinę Borawską. Spójrzmy w nasze serca za lęk, który paraliżuje nas, za odchodzenie od Boga, za porzucanie nadziei. Przeprośmy teraz dobrego Boga. Panie Jezu, który łagodzisz wszystkie ludzkie bolączki, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś wsparciem i pociechą dla człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pragniesz szczęścia każdego z nas, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep. Walczę nie tak, jak gdyby zadając ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Oto słowo Boże.
3: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić twemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie, Chryste.

0: przeżyć.
1: Jak iść przez życie? Tak, aby się zbawić. A więc iść najlepiej, jak potrafię. Iść po wyznaczonym szlaku. Iść po bezpiecznej drodze. Iść w obecności kogoś, kto jest podporą, kto jest mocą, kto dodaje nam sił. Iść i nie ustawać. Święty Paweł uczy nas, czy nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, by nagrodę otrzymać. I trzeba by patrzeć, że ta nagroda nie jest za coś nadzwyczajnego. Jest ona za heroizm. Za to, że stajesz się lepszy, aniżeli ci, którzy z tobą biegną. Stajesz się lepszy, aniżeli ci, którzy są obok. Stajesz się lepszy. A w zasadzie kochasz coraz bardziej. Kochasz coraz ofiarniej. Kochasz w sposób heroiczny. A kochać to widzieć. To widzieć przede wszystkim prawdę o sobie. I widzieć człowieka, a nie jego grzech. Widzieć człowieka, który potrzebuje pomocy, a nie jego przewinienia i historię, która cię od niego odstrasza. Nie możesz być przewodnikiem, nie znając drogi, nie znając historii, nie znając tego, co chcesz pokazać. Nie znając celu, do którego chcesz dotrzeć, masz iść przez życie, by znaleźć, by otrzymać ostateczny wieniec sprawiedliwości, który przygotował ci Pan. Amen.

Panie Jezusowi, który uczy nas modlitwy, przedstawmy nasze prośby za Kościół Święty, aby wsparty mocą Ducha Świętego bronił niestrudzenie depozytu wiary. Ciebie prosimy za rządzących państwami, aby swoje obowiązki na rzecz społeczeństw traktowali jak służbę. Ciebie prosimy. Za młodzież i dzieci, aby budowali swoją przyszłość na fundamencie, jakim jest Chrystus. Ciebie prosimy. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby w łączności z Jezusem odnalazły drogę powrotu do siebie i szczęścia. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Za Karolinę Borawską, Leszka Szabłowskiego, Jana Boguskiego, aby dzięki miłosierdziu Bożemu otrzymali przygotowane mieszkanie w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych tutaj zgromadzonych, abyśmy, korzystając z sakramentów świętych, byli drogowskazami dla wszystkich poszukujących Boga. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, umocnij nas swoimi darami i prowadź nas pewną drogą ku szczęśliwej wieczności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Przyjmujemy śmierć Twoje zbawienie. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia do chwały.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Bogu.

0: nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój nam wszystkim. Amen.

to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módl się. Wszechmogący Boże, Ty karmisz i umacniasz Twoim słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Iść ku zbawieniu. Iść drogą heroizmu, drogą miłości, by radować się nagrodą, którą Bóg przygotował. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Supermanka, Kaja. 44 minuty po godzinie 18 i ten piątkowy już, trzeba mówić, wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Gala stypendiów i nagród starosty łomżyńskiego za nami. Po raz kolejny władze powiatu łomżyńskiego doceniły uczniów za wyniki w nauce, kulturze i sporcie oraz wyróżniły osoby i organizacje, które szczególnie promowały powiat na polu kultury, sportu i inicjatyw społeczno-gospodarczych. Starosta łomżyński Lech Szabłowski mówił o tym, że stypendia mają docenić wyróżniających się uczniów klas 5-8 szkół podstawowych z terenu całego powiatu. Posłuchajmy.
1: Stypendia przekazujemy osobom, dzieciom czy młodzieży, tym najbardziej uzdolnionym, tym wybitnym, można powiedzieć. Tych stypendiów może nie ma dużo, bo w tym roku przekazujemy 8 stypendiów, ale to naprawdę dla osób najlepszych w trzech różnych obszarach, w obszarze sportu, nauki i kultury. Ważne, żebyśmy potrafili dostrzegać, zauważać te osoby zdolne.
0: Podczas gali na docenienie mogli liczyć też dorośli.
1: Nagrody starosty łomżyńskiego za promocję powiatu przekazywane są w trzech kategoriach. Kategoria inicjatywa społeczno-gospodarcza w obszarze kultury i w obszarze sportu również. Wszystkie dzisiaj osoby czy organizacje, które otrzymają te nagrody, oczywiście to są osoby bardzo mocno wyróżniające się spośród wszystkich mieszkańców.
0: Laureaci odsłuchali fanfarów na swoją cześć. My pytaliśmy stypendystów, czym jest dla nich to wyróżnienie.
2: Jestem Oliwia Galanek, mam średnią 5,76. Myślę, że przede wszystkim jest to duże wyróżnienie i podsumowanie całej tej pracy kilkumiesięcznej, w którą włożyłam dużo trudu.
3: Nazywam się Dominika Szabłowska, uzyskałam średnio na koniec roku 5,82. Jest to dla mnie motywacja do dalszych sukcesów. Może w przyszłości chciałabym też wziąć udział w olimpiadzie, bo są olimpiady w szkołach średnich i cieszę się.
4: Nazywam się Jakub Zabielski. Motywacja do też właśnie rozwijania się w dalszym ciągu z tych przedmiotów, pięcia się do góry, możliwe, że jakieś potem olimpiady na właśnie może olimpiady z chemii czy matematyki w liceum.
5: Nazywam się Konrad Franciszek Korytkowski, gram już od 9 lat na akordeonie. Lubię grać, na przykład moje największe marzenie to jest występować na takiej dużej scenie. To stypendium starosty jest dla mnie motywacją do dalszego ćwiczenia, grania.
0: Jednorazowe stypendium dla uczniów wyniosło 1500 zł. Pełną listę laureatów prezentujemy na radio Nadzieja.pl, a teraz już kombi u nas, posłuchajmy.

0: wszystkiego miłego, życia. Tak śpiewa grupa Kombi, 18.51 i na antenie Radia Nadzieja teraz o tym, że będzie to konferencja dotykająca problematyki zarządzania w różnych branżach i dziedzinach życia. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży w przyszłym tygodniu będzie organizować kolejną, 11. już międzynarodową konferencję naukową z cyklu Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. Zainteresowanie jest rekordowe, mówi rektor MANS, doktor inżynier Ireneusz Żuchowski. Posłuchajmy.
1: Mamy uczestników z wszystkich ważnych ośrodków akademickich z Polski. Mamy bardzo dużo uczestników z kilkunastu uniwersytetów z Ukrainy. Mamy uczestników z Uniwersytetu w Nitrze w Słowacji, z Uniwersytetu w Murcji z Hiszpanii. Pan profesor przyjeżdża z Uniwersytetu w Bonn, Niemcy. Tak przyjeżdżają panie profesor ze Stanów Zjednoczonych, pani profesor jedna z Teksasu, druga z Pensylwanii. Więc tych uczestników jest bardzo dużo, to co cieszy.
0: Rektor podkreśla, że uczelnia nie ma takiego kierunku jak zarządzania. Mimo to na konferencje chętnie przyjeżdżają profesorowie z międzynarodowych uczelni.
1: To jest konferencja dotykająca problematyki zarządzania w różnych branżach, dziedzinach życia. Mamy bardzo dużo uczestników, chociażby z Uniwersytetu Kaliskiego, gdzie problematyka zarządzania i bezpieczeństwa będzie poruszana. W związku z tym to cieszy, że dostrzegany jest taki ośrodek jak Łomża, jak nasza uczelnia, że tutaj chętnie przyjeżdżają profesorowie z wielu, wielu uczelni i z Polski, i z Europy, i ze świata i chcą z nami się spotykać, rozmawiać, dyskutować, bo to jest istotne, abyśmy w obszarze nauki także byli widziani i mieli swoje miejsce.
0: Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września bieżącego roku.
2: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
3: Po reklamie. Yeah.

0: Mongo. Sylwia Grzeszczak w Łomży doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym pomiędzy opadające rogatki na ulicy Pileckiego. Wjechał samochód i tam utknął. Powiadomiona została policja. O szczegółach zdarzenia mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
1: Sytuację zauważył na ekranach monitoringu dyżurny ruchu ze stacji Śniadowo obsługujący ruch w Łomży, po czym skontaktował się z maszynistą nadjeżdżającego pociągu Intercity relacji Białystok-Olsztyn Główny. Pociąg zatrzymał się, po czym przejechał przez przejazd z ograniczoną prędkością. Nie doszło do wypadku, natomiast po przejeździe pociągu kierowca samochodu odjechał z miejsca zdarzenia. Powiadomiona została policja oraz został jej przekazany zapis monitoringu ze zdarzenia.
0: Samo południe zakończył się protest na kolei. Maszyniści przez 12 godzin zwalniali przed przejazdami kolejowo-drogowymi. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa. Akcja spowodowała opóźnienia w kursowaniu pociągów.

0: Taylor Swift. To jest Radio Nadzieja. W piątek, 5 minut po 19:00, przy Zarządzie Województwa Podlaskiego powołana została Podlaska Rada Długowieczności. To społeczny organ opiniodawczo-doradczy, mający na celu tworzenie warunków sprzyjających długiemu życiu mieszkańców, w zdrowiu, sprawności, samodzielności, rozbudowaniu pozycji województwa podlaskiego jako regionu długowieczności. W skład Rady wchodzą eksperci reprezentujący w szczególności obszar medyczny, ochrony zdrowia, geriatrii i profilaktyki. Marszałek Łukasz Prokory mówi, że to niezwykle ważny moment tej kadencji samorządu województwa podlaskiego.
1: Jesteśmy pierwszym regionem, w którym powstaje Podlaska Rada Długowieczności. Jestem przekonany, że przecieramy w ten sposób szlak, którego będą inne samorządy, inne regiony korzystać. Szanowni Państwo, te osoby to są liderzy nie tylko w naszym województwie, ale także w naszym kraju w zakresie długowieczności, czyli tych wszystkich działań, które mogą powodować, że my jako mieszkańcy będziemy mogli żyć długo, w zdrowiu i w dobrej formie. Jestem przekonany, że te działania Rady, które będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, będzie powodowało, że nasi mieszkańcy będą mogli żyć coraz dłużej.
0: Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność jako swoją strategię rozwojową, mówi przewodnicząca Rady dr Ewelina Łukaszyk. Geriatra.
2: Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich. Wierzymy, że województwo podlaskie może potraktować długowieczność nie jako wyzwanie demograficzne, ale jako swoją strategię rozwojową, szansę na wyróżnienie się wśród innych województw i stać się regionem, w którym długie życie będzie przede wszystkim życiem dobrym, jakościowym.
0: Średnia długość życia w województwie podlaskim jest na trzecim miejscu w Polsce.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Dobre wiadomości dla łomżyńskiej społeczności sportowej. Miasto pozyskało 500 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont Orlika przy ulicy Katyńskiej. Decyzję oficjalnie przekazał władzom miasta minister sportu Jakub Rutnicki.
1: To jest świetna informacja dla Łomży. Jako minister sportu i turystyki przekazuję na ręce samorządowców kwotę 500 000 zł na rewitalizację Orlika przy ulicy Katyńskiej w Łomży. Bardzo się cieszę, panie prezydencie. Myślę, że to jest świetna informacja, bo inwestycja sportu jest inwestycja w zdrowie naszych dzieciaków.
0: Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont boiska wielofunkcyjnego, który to boisko znajduje się na obiekcie właśnie przy ulicy Katyńskiej. Sylwia Wiśniewska zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Kwadrans po 19:00.

0: Polscy siatkarze mają dziś dzień przerwy od grania w Mistrzostwach Europy. W Sofii przygotowują się do drugiego spotkania grupy B, które jutro rozegrają z Izraelem. Przyjmujący Artur Szalpuk mówił o atmosferze w zespole. Posłuchajmy.
1: Mamy dobrą atmosferę, wiadomo, są różne charaktery, z jednymi się trzymasz bardziej, z drugimi mniej, ale nie zauważyłem takich sytuacji, żeby ktoś się na kogoś boczył. Co najwyżej może się pojawić jakieś spięcie, ale wtedy zawsze się śmieję, że w kotle musi wrzeć i to jest normalne.
0: Szalpuk wspomina też, że kiedyś kadra nie miała tylu sukcesów, co dziś i ceniono każdy krążek.
1: Ja się śmieję do Maxa, że Max to nie wie, co to jest przegrywać, a kiedyś było tak, że wracaliśmy z imprez z różnych bez medali. Każdy medal był świętowany bardzo hucznie, nie tak jak na przykład zeszłoroczny brązowy na Mistrzostwach Świata, więc to były inne czasy. Byłem w kadrze w czasach, gdzie zdobylibyśmy brązowy medal i to by było hucznie świętowane, a teraz wiadomo, że czujemy się na tyle mocni, że cel jest jeden.
0: 31-letni Szalpuk jest jednym z bardziej doświadczonych siatkarzy drużyny narodowej.
1: Chyba względem wieku jestem trzeci najstarszy w tej kadrze, ale ja się cały czas czuję młody, wierzę w to, że jeszcze wiele lat grania przede mną. Fakt faktem, ja to tak porównuję trochę, że ja teraz jestem w takim wieku, jak byli chłopaki jak Peter, Kubi, Fabian byli w wieku, to ja wchodziłem wtedy do kadry, to oni byli w takim, jakim ja jestem teraz, żeby to ktoś zrozumiał. Jak zdrowie pozwoli, forma sportowa, to będę grał jak najdłużej.
0: Siatkarz zada też, jak spędza wolny czas na mistrzostwach. Posłuchajmy.
1: No pogoda dopisuje, choć trochę za ciepło, ale nie ma co narzekać. Mamy park, po którym można pospacerować, a głównie to odpoczywamy, zabiegi i spotykamy się na różnych jakichś takich grach wspólnie na świeżym powietrzu, bardziej planszowych mam na myśli.
0: Szalpuk, podobnie jak koledzy, wziął udział w akcji mającej na celu propagowanie wiedzy na temat nowotworów u dzieci. Symbolem jest złota wstążka i właśnie z kokardakami w złotym kolorze wystąpili nasi gracze podczas dzisiejszego treningu w Sofii.
1: Miesiąc świadomości na temat chorób nowotworowych we współpracy z naszą ukochaną fundacją Herosi. To ma być taki symbol solidarności, a także danie informacji ludziom właśnie, że taki miesiąc istnieje. W Gdańsku odwiedziliśmy hospicjum, więc jak możemy pomóc w jakikolwiek sposób, to zawsze chcemy. To jest fajne, jeżeli można dać uśmiech dzieciakom w tym hospicjum, nawet swoją obecnością, czy pożartować wspólnie i to też ciebie tak sprowadza trochę na ziemię. Widzisz, że twoje problemy, jakie tworzysz sobie w głowie, może nie są takie ogromne, jak myślisz.
0: Początek jutrzejszego meczu Polska-Izrael o 15:00.

0: Dzień. Sarsa, Tilaf. Jest prawie 30, są prawie 32 minuty po godzinie 19. Teraz gmina Miastkowo, która planuje uruchomić jadłodzielnię, miałaby ona powstać przy budynku Urzędu Gminy. To miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli podzielić się żywnością z potrzebującymi, mówi wójt Rafał Bąkowski. Posłuchajmy.
1: Jest to dobre miejsce, gdzie ludzie tak po prostu mogą tym jedzeniem się podzielić, inni mogą skorzystać z zachowaniem gdzieś tam poufności. Także taka jadłodzielnia, jak wiemy, działa w Łomży przy ulicy Wyszyńskiego. Jest tam naprawdę bardzo duży ruch, z tego co rozmawiałem też i z proboszczem tamtejszej parafii. Także no, chciałbym, żeby coś takiego powstało w Miastkowie.
0: Przypomnijmy, że na terenie gminy funkcjonują już takie urządzenie jak olejomat i lekomat. Ich utworzenie było związane z realizacją planu naprawczego, który wiązał się z nieosiągnięciem limitu recyklingu i nałożeniem kar na samorząd. Alanis Morissette, to jest Radio Nadzieja w piątkowy wieczór. I had no choice but to hear you. You stated your case.

Siły ukraińskie zaatakowały zakłady petrochemiczne w Wołgogradzie i obiekty w innych miastach w głębi Rosji, poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu zostały zastosowane przeciwko celom w Dagestanie, Udmurcji i w regionach Tuły, Niżnego Nowogrodu, Permu i Samary, napisał Zełenski w mediach społecznościowych, nawiązując do ataków dronami. Dodał, że uderzenia wpłyną na ograniczenie rosyjskiego potencjału prowadzenia wojny. W regionie Saratowa i Wołgogradu zaatakowano zakłady petrochemiczne. Celami uderzeń były też miejscowości nad Morzem Czarnym. Kasia Popowska, a więc pozostajemy na półce z polską muzyką. Spoglądam jeszcze na zegar w studiu Radia Nadzieja. Prawie 42 minuty po godzinie 19:00.

0: Rihanna. Na antenie Radia Nadzieja, 12 niespełna minut do 20 brakuje. Na sportowo mieszkańcy będą świętować 600-lecie stawisk. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się jubileuszowy przejazd rowerowy ulicami miasta. Zbiórkę uczestników zaplanowano o godzinie 13.30 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu przy ulicy Krótkiej 4. To jednak nie koniec wydarzeń przygotowanych z okazji jubileuszu. Do wspólnego świętowania i udziału w kolejnych inicjatywach zaprasza burmistrz stawisk Agnieszka Rutkowska. Jego zaproszenie. Posłuchajmy już teraz na antenie Radia Nadzieja.
1: Zakończymy nasz jubileusz, mam nadzieję, wigilią w parku, a jeszcze wcześniej po drodze będzie koncert jazzowa Bona w wykonaniu Artura Żmijewskiego i jego córki Ewy. To taka odrobina czegoś innego w naszych wydarzeniach. Mam nadzieję też, że zechcecie Państwo z nami być i nie tylko mieszkańcy stawisk, ale również okolicznych tutaj miejscowości skorzystają z naszego zaproszenia.
0: Na trasę rajdu rowerowego przewidziano przystanek na wspólną kawę i herbatę. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w przejeździe wraz z opiekunem, natomiast uczestnicy do 16 lat muszą mieć kaski ochronne.

0: 19.56, na koniec godziny pytanie, co z nową bazą PKS Nowa w regionie łomżyńskim? Okazuje się, że spółka pozyskała już grunt pod inwestycje w gminie Łomża, aby znaleźć środki na budowę. Musi jednak sprzedać dotychczasową bazę przy ulicy Piłsudskiego 88 w Łomży. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek cieszył się z dobrej współpracy spółki z gminą Łomża. Posłuchajmy.
1: Mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża, i tam będziemy budować nową bazę PKS-u, odpowiednią właśnie do nowoczesnych autobusów. To jest właśnie obszar dobrej współpracy pomiędzy samorządem województwa a gminą Łomża, gdzie gmina Łomża naprawdę się rewelacyjnie otwiera na to. Cały czas służy pomocą. Nowy teren pozyskany dzięki gminie Łomża. To też niższe stawki związane z opodatkowaniem. I dlatego PKS chętnie sięga do gminy Łomża. Myślę, że to jest dobrze dla ziemi łomżyńskiej.
0: Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski liczy na to, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sprzedażą dotychczasowego gruntu.
2: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 82 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
0: To drugi przetarg na łomżyńską działkę PKS-u. Ten ubiegłoroczny zakończył się niepowodzeniem, gdyż nie zgłosił się żaden oferent. Udało się z kolei sprzedać bazy w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckim. Już za chwilę katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
2: Wiktoria Małusz, zapraszam. Rolnicy z całej diecezji łomżyńskiej spotkają się, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Już jutro przed łomżyńską katedrą odbędą się dożynki diecezjalno-gminne. Jak mówi ksiądz Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz diecezjalny, dożynki przypominają nam, że życie ludzkie to nie tylko pęd, praca i codzienne obowiązki.
3: Dożynki przede wszystkim mówią nam o tym, jaka jest nasza ludzka kondycja, o tym, że potrzebujemy chleba, że nasze życie to nie tylko pęd za codziennością, za tym, co świat niesie, ale to też przede wszystkim uświadomienie sobie, że wyszliśmy z ręki Pana Boga i że potrzebujemy Jego pomocy, abyśmy mogli funkcjonować, żyć. Najprościej mówiąc, chleb, który jest na stole, zależy od tego, jaka będzie pogoda.
2: Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się wspólnie z gminą Łomża.
3: Tak to się składa, że te diecezjalne dożynki organizujemy razem z gminą Łomża. To jest taka możliwość, żeby też ludzie, którzy pracują w środowisku gminy, włączali się właśnie w organizację tych dożynek. Zawsze jest prezentacja wieńców. Ta prezentacja wieńców z takiej przyczyny logistycznej, ona odbywa się nie w czasie mszy świętej, tylko przed mszą świętą.
2: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Później świętowanie przeniesie się na plac przed katedrą. Jednym z punktów programu będzie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
1: Katolicki Serwis Informacyjny.
2: Już jutro w Zuzeli odbędą się uroczystości z okazji 5. rocznicy beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia minie również 5 lat od ustanowienia w rodzinnej miejscowości prymasa tysiąclecia pierwszego w Polsce sanktuarium pod jego wezwaniem, mówi kustosz sanktuarium i proboszcz parafii w Zuzeli ksiądz Jerzy Krzysztopa.
4: 12 września dokładnie. Pięknie, że w tym roku przypadają te rocznice w sobotę 12 września, czyli tego samego dnia, kto przed 5 laty najpierw w świątyni Opatrzności Bożej Stefan Wyszyński jako czcigodny sługa Boży został wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony, a później o godzinie 18 nasz biskup łomżyński Janusz Stepnowski, nasz kościół parafialny w Zuzeli w obecności biskupa Tadeusza, w obecności kilkunastu kapłanów, pomimo tego, że były to czasy covidowe, podniósł nasz kościół do rangi sanktuarium jako pierwsze sanktuarium w Polsce.
2: Uroczysta msza święta zostanie odprawiona o godzinie 12 pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego.
1: Katolicki Serwis Informacyjny.
2: 24 września w Łomży rozpoczną się rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Do udziału zaprasza Krystyna Sawicka ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.
5: Pierwsze już spotkanie będzie odnosiło się sensu naszego życia. Będziemy odkrywać, jaka wartość, jak my wartościujemy nasze życie, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Później kolejne spotkania będą też bardzo, bardzo istotne dla każdego człowieka. Przede wszystkim będziemy oddawać swe życie Jezusowi, naszemu Panu. Na zakończenie też będzie wylanie darów Ducha Świętego. Każdy uczestnik będzie omadlany, także myślę, że warto przyjść na takie rekolekcje. Na zakończenie będzie agapa, będzie coś do zjedzenia. Serdecznie zapraszamy.
2: Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 18 w parafii Krzyża Świętego w Łomży.
1: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Jest szansa, że jeszcze w tym roku będzie uruchomiona tężnia salonkowa w Łomży, mówi wiceprezydent miasta Piotr Serdyński. Samorządowiec podkreśla jednak, że trzeba się nastawiać na to, iż dopiero w przyszłym sezonie letnim jej potencjał będzie w pełni wykorzystywany. Teraz trwają prace budowlane realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej związane z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, mówi zastępca prezydenta Łomży. Właśnie Piotr Serdyński. Posłuchajmy.
1: Bardzo istotne jest to, aby powstały tam alejki doprowadzające do tego miejsca, nowe nasadzenia, obiekty małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie, tak aby również to miejsce było dobrze skomunikowane, bezpieczne i funkcjonalne. Spodziewam się, że te roboty mogą potrwać do listopada bieżącego roku.
0: Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężni salonkowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśnie, zanieczyszczenia w Łomży. I stan sanitarny ma dbać właśnie MPGKiM.
1: My będziemy robili wszystko, aby funkcjonowanie tego obiektu odbywało się zgodnie ze sztuką związaną z jego funkcjonowaniem. Mamy tutaj doświadczenia już innych samorządów. Wiemy, że na pewno musi to być wykonywane z należytą starannością. To musi być na bieżąco serwisowane, musi być badane tak, aby było to zgodnie z przepisami sanitarnymi, bezpieczne dla zdrowia ludzi, którzy będą spędzali tam czas.
0: Wiceprezydent Serdyński podkreśla, że jeżeli zostanie wykryta bakteria bądź w inny sposób tężnia będzie niebezpieczna dla zdrowia, to jej funkcjonowanie będzie przerwane. Przypomnijmy, że obiekt powstaje w ramach budżetu obywatelskiego. Mateusz Ziółko, Sylwia Grzeszczak, Bezdroża.

Bezdroża, Sylwia Grzeszczak, Mateusz Ziółko, 13 minut po 20, no więc już za krótką chwilę modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy na antenie, to numer telefonów do studia są następujące: 512 123 502 albo podobny drugi numer zamiast dwójeczki, trójeczka, 512 123 i na końcu właśnie 503. To powtórzę te numery: 512 123 502 albo 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część trzecia Różańca Świętego, tajemnice bolesne. Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrójcu z Ewangelii według świętego Marka. Jezus rzekł do uczniów: smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina, i mówił: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to co ja, ale to co Ty, niech się stanie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy życzę z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Marka Piłat zapytał tłumu: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy.

0: na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Przytębili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uchwa poza wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Tereso. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa z Ewangelii według świętego Marka. Następnie wyprowadzili Jezusa, aby go ukrzyżować i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Zapraszam, można rozpocząć modlitwę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: Żywota Jego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica piąta, śmierć na krzyżu. Z Ewangelii według świętego Marka. O godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

0: Proszę bardzo, można zacząć modlitwę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego o pokój na całym świecie i o pokój w naszej ojczyźnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Panem Bogiem.
0: Jeszcze raz Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modliła się Pani Jadwiga z mężem, jak również Pani Jadwiga, Pani Teresa oraz Pani Teresa. Bardzo serdecznie dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za tę wspólną modlitwę różańcową. Na antenie Radia Nadzieja, teraz grupa muzyczna Przystanku Jezus, potem Magda Anioł na naszej antenie. Posłuchajmy.

0: Magda Anioł, jak rzeka. Rolnicy z całej diecezji łomżyńskiej spotkają się, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony. Już jutro poszedł łomżyńską katedrą, odbędą się dożynki diecezjalno-gminne. Jak mówi ksiądz Krzysztof Chodkowski, ceremoniarz, diecezjalne dożynki przypominają nam, że życie ludzkie to nie tylko pęd, praca i codzienne obowiązki.
1: Dożynki przede wszystkim mówią nam o tym, jaka jest nasza ludzka kondycja, o tym, że potrzebujemy chleba, że nasze życie to nie tylko pęd za codziennością, za tym, co świat niesie, ale to też przede wszystkim uświadomienie sobie, że wyszliśmy z ręki Pana Boga i że potrzebujemy Jego pomocy, abyśmy mogli funkcjonować, żyć. Najprościej mówiąc, chleb, który jest na stole, zależy od tego, jaka będzie pogoda.
0: Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się wspólnie z gminą Łomża.
1: Tak to się składa, że te diecezjalne dożynki organizujemy razem z gminą Łomża. To jest taka możliwość, żeby też ludzie, którzy pracują w środowisku gminy, włączali się właśnie w organizację tych dożynek. Zawsze jest prezentacja wieńców. Ta prezentacja wieńców z takiej przyczyny logistycznej, ona odbywa się nie w czasie mszy świętej, tylko przed mszą świętą.
0: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12, jutrzejsze uroczystości, msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, później świętowanie przeniesie się na plac przed katedrą. Jednym z punktów programu będzie konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Kapucyński zespół Wielbienia na koniec godziny, jeśli chodzi o playlistę Radia Nadzieja, a o godzinie 21 będziemy mogli wyśpiewać Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najczulszej matce za ten piątkowy dzień, za jej wszelką pomoc i prosząc o jej obecność również w dniu jutrzejszym, jeśli chodzi o to, co po apelu jasnogórskim w ramówce radiowej, no to kolejne notowanie, tradycyjnie listy z mocą, godzina 22.10, aktualności Radia Watykańskiego. Jutro transmisja właśnie z łomżyńskiej katedry, godzina 12, msza święta pod przewodnictwem pasterza Kościoła Łomżyńskiego, Janusza, księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Tak jak obiecaliśmy, tak jesteśmy. W komplecie jest dzisiaj lista. Jest uśmiechnięta Ewa i Darek gdzieś daleko. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że są z nami, bo dziś w studiu, tak jak w ubiegłym tygodniu, jeśli pamiętacie, a stali słuchacze na pewno pamiętają, zapraszam na dzisiejsze notowanie Maciej tutaj.
2: I Paweł Hejduga. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu.
1: Witamy cieplutko. No, ta ciepłota się przyda, bo pogoda już chyba trochę wyhamowuje, ale... Nie wiem, czy ty jesteś jesieniarz? Ja lubię też czasem, nie lubię deszczu i wiatru, ale lubię jak zmrok. Tak zdradzałem, że ostatnio, że zmrok. Bardzo lubię, jak jest się robi ciemno. Bardzo
2: szybko. No to coraz dłuższe będą te noce, więc na pewno przypadnie ci to do gustu. Złota polska jesień jak najbardziej, piękna i też się to tak przesuwa, że te września jeszcze są naprawdę piękne. Zobaczymy, jak to będzie dalej w październiku i w listopadzie. Oby jak najmniej tych chłodnych, nieprzyjemnych i niesprzyjających dni.
1: Zaczął się wrzesień, zaczęły się prace domowe, chociaż nie obowiązkowe, ale gdzieś podobno są jeszcze. No ja potraktowałem swoje nieobowiązkowe, obiecałem już prawie 2 lata, że odrobię swoją pracę domową i podsumuję wszystkie tygodnie każdego utworu. No i oczywiście nie zrobiłem tego, ale zrobił to za mnie i dla was Maciek. I dzisiaj będziemy nasz zwyczaj wieloletni kontynuować. Cieszę się bardzo. No nie wierzyłem, że się uda. Nie udało się, ale jednak są tacy, których nawet nie trzeba dopingować. Jeszcze raz dziękujemy. Jeżeli chcecie zobaczyć dzisiaj nasze uśmiechnięte chyba facjaty, zapraszamy na Facebooka. Uśmiechamy się pewnie tak jak Ewa i Darek. Pozdrawiamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że są z nami. Zaglądajcie na Facebooku. Dobrze, może tyle ogłoszeń. Wrócimy za chwilkę jeszcze do nich, a my teraz do naszej poczekalni zaglądamy, chociaż dzisiaj skromnie. Jeden utwór, ale chyba po raz pierwszy.
2: Zgadza się. I to już pani, którą kojarzycie bardzo dobrze z anteny i z tej audycji, czyli Lista z Mocą, bo to Maria Bober. Tym razem z gościnnym udziałem pani Jadwigi Postrożnej i jest to utwór pod tytułem Ukryta Miłość. Pierwszy tydzień w naszej poczekalni. Mamy nadzieję, że tylko jeden tydzień w poczekalni, a za tydzień witamy już w tej liście tych 20 najlepszych utworów. Jak można wspomóc? Właśnie ten utwór rdn.lista.191. To można wysłać na numer 7148, koszt złoty 23 zł za SMS. Słuchamy.

0: Pięknie. Chyba wszyscy odpłynęliśmy razem z Marią i Jadwigą. No, fajnie, ciekawe. No ja kibicuję, bardzo kibicuję. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i od razu wskoczy po jednym tygodniu do naszej dwudziestki. Tego bardzo mocno życzymy. Ściskamy kciuki, a wy ślicie smsy erden.lista.191 pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Co się dziś, Maćku, wydarzy na liście z mocą?
2: Na pewno wydarzyło się już, że post na Facebooku jest, to na pewno. Dlatego zapraszamy do komentowania. Jestem ja, jest Paweł i mam nadzieję, że cała rodzina listy z mocą także dołączy. A liczbowo 7 piosenek idzie w górę, 8 piosenek idzie w dół, 4 zachowały swoją pozycję i mamy jedną nowość. A co słyszymy? To jest akurat stagnacja, ponieważ przed tygodniem na miejscu 20 i w tym tygodniu również miejsce 20. Pawle, czyń honory.
1: Dzikie serce, ja się zacząłem bawić, a tu mnie wezwałeś do mikrofonu, no ale dobrze, bo to formalności musi stać się zadość, bo no i głosów bardzo mało. Dalej się utrzymują na ostatniej lakacie, no ale zaledwie 7 punktów. I to oznacza, że nawet nie było jednego SMS-a, bo SMS za każdy, pamiętajcie, dajemy aż 10 punktów. A tutaj w tym przypadku mamy 14 głosów internetowych, tak również możecie głosować, o tym za chwilę, stać się kimś

0: Paweł się dobrze
1: bawił. Tak nie umiem śpiewać. Dobrze się bawię. No. Wiem, grzywą nie zarzucę, ale mogę nóżką potuptać i mogę pośpiewać trochę. Ale tak mówię, wysokie tony, zresztą wszystkie są u mnie złe. Śpiewać każdy może.
0: To ja jeszcze tą jedną dodatkową statystykę będę przytaczać, bo sobie na szybko to policzyłem jeszcze przed audycją. Nie podzieliłem się z tym Pawłem, ale Paweł już to będzie miał na podorędziu na przyszłą audycję i będziemy już to przytaczać na bieżąco. Dzikie serca od 46 tygodni z nami na liście, także już naprawdę to jest bardzo ładny wynik. A miejsce 19 to skromniutko przy tym, jeśli chodzi o utworze, bo tylko 6 tygodni.
1: W ciszy tej chciałem powiedzieć, jak tylko mniejsze granie, to już mi w głowie gra i plumka. No niestety, utwór w ciszy tej już dawno pożegnaliśmy, ale nadzieję z nami, nie wiem, od ilu tygodni zaraz
0: od się 6.
1: dowiemy. Od 6 mówiłeś już.
0: Tak.
1: Słucham, mój słuch jest wybiórczy, mam nadzieję, że was jest lepszy. rdn.lista.185.8

0: niestety musimy pędzić. Maciek pilnuje czasu antenowego, to i dobrze, ja się delektuję. Piękna muzyka, herbatka ciepła, zmrok za oknem, czego chcieć więcej. No ale dobrze, pędzimy w górę tabeli. Na razie mniejsze granie w przeciwnym kierunku i to już od pewnego czasu. Niżej się da, ale nie życzymy. Głosujcie rd.lista.185. Teraz to, co lubimy najbardziej.
1: Czyli nowości. I to jest ta jedyna nowość w tegotygodniowym zestawieniu. Zespół Teleo i Na wieki wieków. SMS rdn.lista.190 to pod numer 7148. 11 punktów w tym tygodniu.

0: jesteśmy. Fajna muzyka, ja sobie śpię. Kurczę, fajnie gramy na dole tabeli, no u góry też. Ale u góry, tak jak wiemy, od wielu tygodni to też się przełoży na liczby, o których dzisiaj Maciek będzie mówił więcej. No taka stagnacja lekka. Chociaż dziś na podium, mimo że utwory może znane i lubiane, to zamieniły się miejscami, bo na podium żaden utwór nie zachował pozycji.
1: Ale na razie nic nie mówimy.
0: Dobrze, to nie będę zdradzał, bo już zdradziliśmy, że mamy jedną nowość z nami. To też oznacza, że mamy jednego spadkowicza i już więcej go nie usłyszymy. Przynajmniej tego utworu, o tym na samym końcu powiemy, bo teraz czas na miejsce 17. Marcin Wargocki, już słyszymy go w tle. Na wieki wieków erden.lista.190.11

0: Jesteśmy tam.
1: Znowu muszę posypać głowę. Mea culpa. Oczywiście słyszymy Marcina Wargockiego w jakim utworze?
2: Nadzieja. I to był awans z miejsca 19 na miejsce 17 i 16 tygodni na liście, 12 punktów w tym tygodniu. SMS rdn.lista.181 wspomaga właśnie ten utwór. Miejsce 16 przed nami.
1: I tuż bez pomyłki, bo będzie historia pewnego dzieciństwa w wykonaniu Wioli Brzezińskiej. A niestety też spadek o 3 oczka. rdn.lista.189 punktów 16.

0: czekamy na Was na Facebooku, zaglądajcie na profil, również na stronę internetową. To już może nie będę całej teraz przytaczał, bo pewnie będzie mi ciężko. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę RDN lista z mocą i tam pojawi się notowanie.
1: Jeden komentarz już mamy na Facebooku od pana Mariusza. Pozdrawia panów prowadzących, bardzo dziękujemy i przesyłamy dalej, także więcej pozdrowień oczywiście nam się tutaj wszystkim również przyda. Wiola Brzezińska, drugi tydzień na liście, bo tydzień temu była jako nowość historia pewnego dzieciństwa, a następny utwór może nie wrzesień, a inny miesiąc tutaj pojawi się nam u artysty i tylko powiem, że 35 tygodni na liście.
0: Marcin Maj?
1: Nie.
0: Luty?
1: Nie. Ale blisko, ciepło. Albo zimno właśnie.
0: Zimno.
1: Marcin Styczeń.
0: Noc z pojedynku. rdn.lista.170 punktów 18.
2: Tak, jak we śnie polecił mu anioł, zniósł

0: ćwiczy jego noc pojedynku. To jest drugi dzisiaj awans. Gratulujemy. Dwa oczka, jedno oczko w górę z 16 lokaty. rden.lista.170.18. Czas teraz na pozycję 14.
1: I tutaj bez zmian przed tygodniem także miejsce 14. Ania Jaskierska, Porwij mnie. SMS rdn.lista.113. Punktów 19 w tym tygodniu i tutaj już nam się zaczyna robić ciekawie, bo ta kompozycja na naszej liście jest od 122 tygodni.

0: Tak jak w ubiegłym tygodniu na 14 lokacie uplasowała się Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie Erden.lista.113. Niezmiennie ślemy pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23.
1: I już słychać, co tam w tle, a to już jest miejsce numer 13 z delikatnym spadkiem, bo o jedno oczko w dół z miejsca 12. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. SMS rdn.lista.124. 20 punktów w tym tygodniu, a ta kompozycja jest z nami od 110 tygodni.

0: Adam Marymarz, grupa Odpowiem, już za nami, no jest dalej mniej, niestety, ale stabilnie. Punktów 20, rdn.lista.124. Tak jeszcze wrócę do Marcina stycznie, bo ta nasza zabawa, czy te suchary może wręcz. Mhm. Sprawdziłem wszystkie miesiące, jeśli chodzi o polskie nazwy. No, mamy nazwiska w Polsce, przynajmniej oficjalnie, tutaj GUS podaje. Zgadnij, którego jest najwięcej, który miesiąc jest najbardziej popularny, jeśli chodzi o nazwiska?
1: Jeśli chodzi o nazwiska, znaczy mi się zawsze kojarzy z trzeciej części Samych Swoich, że tam był September i tam się przekomarzali, czy nazwać jako September, czy jako wrzesień, ale to już dawne, dawne czasy. No ale jakbym miał strzelać, no to może grudzień?
0: Nie, maj.
1: Maj.
0: To ponad 18,5 tysiąca i jest zdecydowanie, bo tak jak mówiłem, wszystkie 12 miesięcy są zarejestrowane w GUS-ie. Najmniej, tutaj też ciężko, ten październik, zaledwie 51 osób.
1: Ojejku, nie znam nikogo z nazwiskiem październik, ale jeśli jest ktoś wśród nas, wśród słuchaczy, to bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy wszystkie miesiące i wszystkich naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że jesteście z nami. No dobrze, to gramy dalej, bo teraz...
1: A to akurat pozdrowienia, tutaj ci wejdę w słowo. Od Małgorzaty. Pozdrawiamy cieplutku w domu przy radyjku. Grzesiek niestety w pracy. Miło się słucha takich dźwięków. Oczywiście, że tak. I pozdrowienia od Bartosza Barana, całą ekipę i wszystkich słuchaczy. Bartosza zwanego jako Bibro. No i super się to wszystko składa, ponieważ na miejscu 12.
0: No już który tydzień? No, niewiele tych tygodni.
1: Niewiele tych tygodni. To jest świeżynka, jeśli o to chodzi, bo dopiero 7 tydzień na naszym zestawieniu, ale to awans z miejsca 15 na miejsce 12. Bibro, jestem głosem ulic. SMS rdn.lista.187. 24 punkty w tym tygodniu.

0: 25 chyba będzie najbliżej.
1: Albo jakieś prywatne takie, wiesz, nie wiem, jak tam tobie do okrągłych urodzin, ile ci jeszcze brakuje mi trochę.
0: No nie, ja właśnie przekroczyłem ten licznik tych okrągłych, tak, nie.
1: Dobra,
0: tak dawno.
1: Nie będziemy mówić, który, jaki kot z przodu.
0: Czuję wszyscy ważne, jesteśmy na ile się 18 czujemy. Plus, dokładnie. Tak, 18 plus.
1: Dokładnie. Dobra, chciałem dogryźć tu Ewie, mam nadzieję, że to słyszy, słucha, ale nie przekroczy tej cienkiej granicy. Pozdrawiamy serdecznie, Ewa pewnie do nas wróci niebawem. A my teraz zaglądamy na pozycję 11. Pierwszą w drugiej dziesiątce zajmuje Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski i ich Ocean bez dna. Spadek duży, 4 oczka w dół, rden.lista.156 punktów 27.

0: Pierwsze miejsce ładniej brzmi. Chociaż dwie jedynki też nieźle. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski, była pierwsza dziesiątka.
1: To tylko jedna statystyka ode mnie. 60 tygodni na liście.
0: No to 60. Sporo. To jest grubo ponad rok, jeśli chodzi o kalendarz, bo nie w każdy tydzień jesteśmy. Czasem wypadnie święto, czasem nas nie ma. W każdym razie Agnieszka jest, była i będzie wspólnie z Mariuszem Śniegulskim. A żeby była wyżej, to więcej SMS-ów trzeba słać rden.lista.156.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A kto zachował pozycję w pierwszej dziesiątce?
2: No i tą panią już dzisiaj usłyszeliśmy raz. To była Maria Bober, która już do propozycji bardzo pięknie zaprosiła do głosowania, więc może będzie jakaś tutaj podmianka w takim razie, bo zgodnie z zasadami naszej listy tylko jedna piosenka od jednego artysty może w tej naszej dwudziestce się znaleźć, a Moc Słowa od Marii Bober na naszej liście już od 71 tygodni się znajduje. Tydzień temu na miejscu 10, w tym tygodniu również na miejscu 10. SMS rdn.lista.146 33 punkty w tym tygodniu.

0: Maria Bober po raz drugi dziś, a może będzie po raz trzeci na Facebooku. No ale który utwór będziemy mieli okazję usłyszeć za tydzień? Może oba w tej samej konfiguracji.
1: Bo jeszcze jest na to szansa.
0: Pojawi się Maria Bober z utworem Ukryta Miłość, która dziś po raz pierwszy pojawiła się w poczekalni na to utwór. Moc słowa pożegnamy raz na zawsze. Przypomnij mi, Maćku, ile tygodni jest z nami Maria?
1: Maria.

0: z nami na liście od 71 tygodni w tym utworem.
1: Piękny staż, gratulujemy i chcemy więcej, ale wszystko w waszych dłoniach. rdn.lista.146. Zmieniamy klimat.
0: Zmieniamy klimat, ale jeszcze zerknę na pozdrowienia od Marka. Pozdrawia Radio RDN Lista z mocą. No i też Bibro znów się odpalił. Mega, cieszę się bardzo, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. My także Bibra pozdrawiamy i tak sobie myślę o tych naszych słuchaczach, tych, co komentują, że to trochę takie nasze anioły. No i przy okazji właśnie ta piosenka Crux i Aaron. Aaron i Crux to tak dokładnie. I anioły. Awans z miejsca 11 na miejsce 9. SMS rdn.lista.142 36 punktów w tym tygodniu. I akurat ten utwór od 78 tygodni z nami.

0: rzadko się widujemy, więc chciałem się nagadać, to trochę.
1: Ale my się jeszcze nagadamy. To
0: ale Maciek bardzo skrupulatnie pilnuje tego
1: na
0: czasu.
1: Na antenią.
0: No nic, dobrze. Chcecie, żeby Aaron zagrał w całości, to sobie odpalcie. Na internetach, albo wejdźcie na stronę internetową, tam możecie odsłuchać wszystkie utwory, nie tylko Arona i Kruksa. rdn.lista.142 to głosy, które wędrują do nieba, prosto do aniołów. Piękny słuchar, to teraz czas na ósemkę.
1: I anielsko pozostanie także na miejscu ósmym. Kapela N, Anioł Pański. I to akurat spadek, bo z miejsca szóstego na miejsce ósme SMS rdn.lista.180 37 punktów w tym tygodniu i 17 tygodni.

0: A wiesz, co mi te gitarki przypominają? Był taki zespół Human w latach 90. Oni mieli taką bardzo znaną piosenkę Polski i tam gitarki właśnie Jordka Cordiasa świetnie, świetnie brzmiały.
1: To to poczekalnie. Myślisz, że pociągniemy to pod muzykę chrześcijańską?
0: Pomidor.
1: takie same nuty, takie same gitary. A, damy radę. Jak się zorientują, to będzie za późno. Kapela N póki co. A spadek notuje, dwa oczka w dół. Anioł pański rden.lista.180 punktów 37. Kolejny spadkowicz przed nami.
0: A raczej pani spadkowicz, Dominika Stabrawa, Nauczysz mnie. Taki tytuł ma ta kompozycja, która tydzień temu była na podium. Była na miejscu trzecim, w tym tygodniu cztery oczka w dół na miejsce siódme. SMS rdn.lista.188, 46 punktów w tym tygodniu i piąty tydzień w naszym zestawieniu.

0: ja przepadłem, mógłbym słuchać bez końca.
1: Ale to nie dziwota, skoro ta piosenka tak mocno się utrzymywała w samej czubie naszej tabeli, skoro to taka piękna kompozycja. Mam dla ciebie wiadomość, Pawle.
0: Zamieniam się w słuch.
1: I bo wywołałeś naszą właśnie tutaj ukochaną Marię Bober, która dwukrotnie już się pojawiła w naszym zestawieniu i teraz po raz trzeci za sprawą komentarza na naszym facebookowym profilu. Bardzo dziękujemy za wszystkie pozdrowienia i wszystkie głosy. Dobry wieczór. Z wielką radością przyłączyłam się dzisiaj do wysłuchania listy. Chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za wsparcie, za to, że jesteście i że mogę dzielić się z wami swoimi utworami. Dzisiaj miałam właśnie trochę czasu, żeby być z wami i było mi ogromnie miło. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za waszą obecność, życzliwość, wsparcie. Pozdrawiam was gorąco z okolic Morza Północnego w Niemczech. Pani Mario, serdecznie pozdrawiamy, ściskamy. No i trzymamy kciuki za te kompozycje, żeby były jak najwyżej i jak najdłużej. A jeśli chodzi o długotygodniowość na liście, to właśnie mamy takie dwie piosenki przed sobą.
0: Naszą parę zaczyna w tym tygodniu siostra Julita.
1: Zgadniesz, ile tygodni na liście?
0: 100? Ciepło, zimno? Kiedy była taka zabawa?
1: Zimno.
0: 150? Będę tak odrazu.
1: Cieplej.
0: 200?
1: Cieplutko, bliziutko.
0: 170?
1: Nie, w drugą stronę.
0: 230?
1: Nie, nie, mniej. To już dążmy do brzegu. 208 tygodni. Siostra Julita Zawadzka z kompozycją Czuwajmy. Awans z miejsca 9 na miejsce 6. SMS rdn.lista.026. 53 punkty w tym tygodniu.

0: znana i lubiana weteranka, chociaż no, są
1: już trzeba siostrę Julicę nakłonić na jakąś nową kompozycję, bo to, że ma talent do śpiewania pięknych piosenek ku chwale Boga, to już o tym wiemy od wielu tygodni, więc mamy nadzieję na jakąś jeszcze równie piękną kompozycję. To tyle ode mnie.
0: 208 tygodni mówisz, ale to nie jest rekordzistka, jeśli chodzi o staż.
1: Teraz mamy rekordzistę i już Państwo po pierwszych nutach się zorientują.
0: Po jednej nutce.
1: Tak, już rapuje.
0: Już wszystko jasne, dobrze, lecimy dalej.
1: Ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. I to awans z miejsca 8 na miejsce 5. 56 punktów w tym tygodniu. SMS rdn.lista.902. No i właśnie to jest ten nasz rekordzista, ponieważ ksiądz Jakub jest na naszym notowaniu od 299

0: Wielki jubileusz już za tydzień, bo to będzie fakt. No tu już nic nie zagrozi księdzowi.
1: Księdzu Jakubowi. To tak będzie się poprawna deklinacja.
0: Dobrze. Język polski, trudny język. Jakub Barczak, lubię być księdzem, po raz 299. No wow, gratulujemy bardzo serdecznie. No, mam nadzieję, że będzie świętował jubileusz na podium. Zróbcie tak, żeby się tak stało.
1: Głosujemy.
0: rdn.lista.902. To zaglądamy tuż za podium. Słyszymy.
1: Tak się właśnie zastanawialiśmy, jak to tak sobie na poza anteniu rozmawialiśmy o tych tygodniach spędzonych na liście, no to Janusz Jędrusik też jest z nami od zawsze, tylko właśnie różnymi kompozycjami. Tutaj już może tak imponującego wyniku nie ma, bo aż 117 tygodni na liście z kompozycją I cóż mogę ci dać. I ta kompozycja przed tygodniem na miejscu czwartym i w tym tygodniu również miejsce czwarte. smfrdn.lista.116 84 punkty w tym tygodniu.
2: Lęk i zagniewanie, bezradność, za się

0: cóż mogę ci dać? Wy możecie dać SMS-y, głosy wasze. W tym tygodniu tuż za podium, no ale jednak wiele, wiele zabrakło. Tak niewiele, ale tak wiele, bo nawet dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie więcej głosów by nawet nie pozwoliło Januszowi skoczyć na podium. Brakłoby jeszcze punkta. I tu dobrze policzyłem, bo się posiłkowałem kalkulatorem.
1: Janusz, a już miałem pochwalić ten analityczny umysł i tą żyłkę nad prawą skronią. No ale
0: no
1: cóż.
0: Nic. No, tylko szczerość nas wyzwoli. Janusz Jędrusik tuż za podium, stabilnie na pozycji czwartej, a przed nami już tylko trzy utwory 716 notowania listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
0: Pozdrawiamy serdecznie z gorącego szkockiego wybrzeża. A, mam nadzieję, nie, to nie było prześmiewcze. Nie, mi się marzy, żeby się wybrać w tamte rejony, Edynburg i w ogóle, wiesz, tam jest...
1: Potwór z Loch Ness?
0: Tam jest ciemno, zimno, więc dla mnie jest...
1: To też te tereny przecież.
0: Nie wiem, czy Mariusz jest z nami dzisiaj na Facebooku, a może małżonka
1: Grażyna? Nie odezwał się, ale na pewno się odezwie w późniejszym terminie, więc...
0: No to zachęcamy, jeszcze kilka chwil też jest. Jak nie, to odejmujemy 30 punktów. I tak by na podium zostało 337 punktów. Utwór Jagłania, gościnnie Magdalena Bober, rdn.lista.940.

0: projekcie Tylko Jezus nasze trio, czyli Grażyna, Mariusz i Magdalena. Jagłania, erden.lista.940, spadek jedno oczko w dół, punktów 337.
1: I jeszcze jedna ważna statystyka.
0: No tak?
1: Od ilu tygodni? Bo tutaj zachwycaliśmy się księdzem Jakubem, że jest od bardzo wielu, ale tylko Jezus, tylko tydzień mniej.
0: To będzie kolejny jubileusz.
1: 298 tygodni na liście. Serdecznie, serdecznie gratulujemy.

0: Miejsce drugie.
1: A będziemy świętować impreza za imprezą. Zawsze z powodu dobre do świętowania. Aretę przed nami teraz. No, nie zwyciężyłaś w tym tygodniu. Nie udało się, a jej zabrakło. Ho, ho, ho. I jeszcze trochę. rtn.lista.133 punktów 449.
2: Jak wielki dostał skarb, odrzucił to, co uznał za słabe. Lecz spojrzał z nieba Pan, On Ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść dał odwagę.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: kobietę. Prawie zwyciężyłaś. No.
1: I tutaj też już się zbliża do jubileuszu, muszę ci powiedzieć, bo w tą kompozycją konkretnie Aretę jest 92 tygodnie na liście.
0: Wiem, będziemy świętować co tydzień dzięki twoim zestawieniom. Mam nadzieję, że się z nimi podzielisz. Będę kontynuował za tydzień. Nie obiecuję.
1: Wszystko zostaje w rodzinie. Się trzymamy.
0: Będę kontynuował. Obiecać już nie obiecuję. Tyle rzeczy obiecałem, że... Dobrze, przed nami już tylko jedna niespodzianka, ale dwóch pretendentów. No, tak jak mówiłem, jeden już żegnamy, jeden został z nami. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, co się wydarzy, ale jeszcze nie powiem. Przed nami mi

0: Miejsce pierwsze.
1: Będzie Julia? Będą okroty?
2: Nie.
1: No nikt tak nie było nigdy,
2: wiosna
1: tak jak
2: zapowiadałem.
1: Nie było
2: tutaj
1: ani Julii, ani ogrodów.
2: Pawle, to wszystko przez ciebie. Tak zaanonsowałeś jesień, że tak bardzo lubisz, że ogrody po prostu się zawinęły i otworzą się w przyszłym roku. Ale może nie, może trochę szybciej zaprosimy Julię w ogrodach, bo to jest ta piosenka, którą dzisiaj żegnamy z naszego zestawienia z utworem Wielbić Pana Chcę. 10 tygodni była na naszym zestawieniu. To też sobie podliczyłem, także Julię, cały ten projekt zapraszamy do zgłoszenia kolejnej piosenki i do przyłączenia się do naszej listy. Na pewno przyjmiemy z otwartymi ramionami. No ale teraz czas opowiedzieć coś o miejscu pierwszym.
1: Jak długo są z nami?
2: 40 tygodni dokładnie. Dzisiaj wybija 40 tygodni. I jeszcze mam jedną ciekawostkę, bo akurat mam otwartą tę stronę. Zapraszamy na stronę rdn.pl. Tam są wszystkie notowania archiwalne i sobie można zerknąć, jak to się tydzień po tygodniu układały. I pierwsze notowanie, kiedy pani Magdalena Sikora była z nami, to było notowanie numer 664. To był lipiec zeszłego roku i zadebiutowała od razu na miejscu trzecim.
1: No, to trzyma się stabilnie, bo tak jak mówisz, 40 tygodni z nami, z czego 39 na pierwszym miejscu.
2: Nie, no, może to, tam tak rotacje były, ruchy tektoniczne. To będzie następna statystyka, którą się zajmiemy. Ile, na którym miejscu najwyżej.
1: No dobrze. A za tydzień będzie z nami okrągłą 40. pierwszą, jak to w znanej polskiej komedii było.
2: Tak,
1: uwielbiam to, tylko kojarzy mi się. Będzie kolejny powód do świętowania. No dobrze, no to dzisiaj wszystkie niespodzianki, które dla was mieliśmy przygotowane, już odkryliśmy. Będą kolejne za tydzień. Nie wiem, kto będzie, lista będzie. Będziemy na pewno z wami niebawem.
2: Piękna muzyka będzie, to państwu gwarantujemy.
1: Ale życie płata różne figle, więc na pewno się nie żegnamy. Życzymy wam dobrego tygodnia, a za dzisiejsze spotkanie, a jeszcze powiem ile punktów, bo to też ważne. Tygodnie tygodniami, ale tutaj się stała naprawdę wielka rzecz, bo 1226 punktów. No to deklasacja, jeśli chodzi o utwór On z nami. No dobrze, kończymy, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nisko kłania się Maciej tutaj
2: i Paweł Hajduga. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leo XIV złożył życzenia świąteczne wspólnocie żydowskiej w Rzymie. Dziś 25. rocznica islamskich zamachów na Stany Zjednoczone. Dla nas to kolejna okazja, by złożyć swą nadzieję w Bogu, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Nowego Jorku. Encyklika Leona XIV nadal utrzymuje się na szczycie bestsellerów we Francji. Sprzedano już tam 135 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wystosował telegram do naczelnego rabina Rzymu, profesora Ricarda Disseni, z okazji zbliżających się żydowskich świąt Rosh Hashana, Yom Kippur i Sukkot. Na jego ręce przekazał życzenia dla całej gminy żydowskiej i zapewnił o modlitwie w intencji wzrastania we wzajemnej przyjaźni chrześcijan i Żydów. W Watykanie gościł łaciński biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Dziś rano biskup Pawło Honczaruk został przyjęty przez papieża.
2: Powiedziałem papieżowi, że u nas nie ma nienawiści i nasi żołnierze, którzy walczą o niepodległość i o prawo życia i o obronie, walczą z miłości do swoich bliskich, ale nie z nienawiści. Z nienawiścią przychodzi do nas wróg, żeby nas zniszczyć. Dlatego wizyta papieża to byłoby wielkim wsparciem dla naszego narodu.
1: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w Nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest również i dziś. Mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Dżadża, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachów.
3: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Dżadż, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
1: Za 2 tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję. Już teraz jest tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych.
4: We Francji Magnifica Humanitas dostępna jest w kilku wersjach. Wydawnictwa Serre Bayard i Mam zdecydowały się na wspólne wydanie, które rozeszło się w nakładzie 85 tysięcy egzemplarzy. Inne wydawnictwa sprzedały co najmniej 50 tysięcy kopii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, mówi Laetitia Girard z wydawnictwa Serre. Dziennik La Croix zaznacza, że Magnifica Humanitas to nie tylko sukces wydawniczy. Papieżowi udało się wywrzeć realny wpływ na debatę o sztucznej inteligencji, również w środowiskach, które nie są związane z Kościołem.
1: Przypomnijmy, że w języku polskim encyklika Magnifica Humanitas jest dostępna również w formie audiobooka. Można go odsłuchać na polskiej stronie Watykan News, a także w YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: of tonight.
1: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja. 103,6

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa, witam panią redaktor.
1: Księże, przed nami kilka ważnych wydarzeń w diecezji łomżyńskiej, o których zaraz oczywiście opowiemy. Naszą diecezję odwiedzi również wyjątkowy gość, który mamy nadzieję, że już jest w drodze i który już dzisiaj będzie również w Myszyńcu przewodniczył mszy świętej. Mowa o kardynale Robercie Sarachu, emerytowanym prefekcie Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Myszyniec, serce Kurpiowszczyzny, to wyróżnienie dla tego miejsca?
2: Ja myślę, że tak. Wręcz ksiądz proboszcz określa to mianem cudu, że właśnie kardynał w drodze z lotniska zatrzyma się w Myszyńcu i tam o 17 odprawi mszę świętą po łacinie. Będzie to także początek roku duszpasterskiego, więc obecne będą różne grupy na tej mszy świętej. Niewątpliwie zresztą nawet dzisiaj czytałem na portalu internetowym E-Ostrołęka, że ktoś taki jak kardynał Sarach, który był jednym z kandydatów typowanych na pewno przez dziennikarzy na papieża w ostatnim konklawe, odwiedzi Kurpiowszczyznę, więc jest to właśnie tam też na tym portalu było określone mianem cudu. Jest to pierwszy i najprawdopodobniej ostatni raz, kiedy kardynał odwiedzi Kurpiowszczyznę. Zależało też na tym, żeby pokazać właśnie folklor, tę specyfikę religijności kurpiowskiej.
1: Tak, bo o tym też chciałam wspomnieć, tak. Że zawsze lud kurpiowski to tak wyjątkowo przywituje gości.
2: Tak, tak.
1: I tak będzie tym razem z pewnością.
2: No można powiedzieć, że jest to trochę też po drodze, bo w sobotę o godzinie 12 kardynał Sarach odprawi mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej Giertrzwałdzkiej. Kiedy spotkaliśmy się, planując właśnie ten pobyt już prawie 2 lata temu, wtedy ksiądz kardynał wspomniał o jakimś sanktuarium w Polsce, gdzieś tam niedaleko diecezji łomżyńskiej, którego nie był w stanie wypowiedzieć nazwy. I kiedy powiedziałem Giertrzwałd, o właśnie to. Dzisiaj rano dzwonił do mnie ksiądz proboszcz sanktuarium właśnie w Giertrzwałdzie i mówił, że jego współbracia jakiś czas temu we Francji mówili, że ksiądz kardynał pragnąłby odwiedzić właśnie Giertrzwałd. Stąd też ta nasza wizyta sobotnia, właśnie jutrzejsza w Giertrzwałdzie i msza święta.
1: Ksiądz wspomniał, że już 2 lata temu były rozmowy o tym, żeby kardynał przybył tutaj do nas, do Polski.
2: Tak, tak.
1: To tak, tak długo musi trwać?
2: Znaczy, planowaliśmy wtedy, zresztą takie było życzenie księdza biskupa naszego, księdza biskupa Stepnowskiego, żeby w roku poprzedzającym, rok jubileuszowy stulecia diecezji i w roku jubileuszowym wszyscy księża diecezji łomżyńskiej odbyli swoje rekolekcje kapłańskie w seminarium duchownym i na te rekolekcje, nazwijmy to tak najogólniej, staraliśmy się zaprosić szczególnych gości, może powiedzmy sobie bardziej znanych gości. Ksiądz kardynał miał być na rekolekcjach w tym roku po Wielkanocy, ale okazało się, że Ojciec Święty poprosił kardynała Saracha o to, by mu towarzyszył w pielgrzymce do Afryki i prawdopodobnie też w przygotowaniach do tej pielgrzymki. Stąd też ksiądz kardynał bardzo, tak, bardzo nas przepraszał. Gdyby była możliwość w innym czasie, to chętnie bym do Łomży przyleciał. No i tak właśnie się składa, że teraz, jeżeli samolot szczęśliwie wyląduje, to spotkamy się również w Łomży.
1: Oczywiście o tych rekolekcjach i o spotkaniach w Łomży opowiemy, ale to za chwilę. Widziałam też, że mają do Myszyńca przybyć pielgrzymki, między innymi ze Szczytna czy Półtuska.
2: Informacja została umieszczona na stronie internetowej parafii. A propos też tego ogłoszenia, bardzo ładny plakat, więc ta informacja się rozeszła. A jak wiemy, jest to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych kardynałów dzisiaj na świecie, również dzięki publikacjom, które ukazały się w języku polskim. Tych książek jest co najmniej kilka.
1: Taka ma ksiądz ulubioną?
2: No, jest Moc milczenia. Bóg albo nic, wieczór się zbliża, dzień się już chyli, to można powiedzieć, że każdą z nich można by potraktować jako bardzo wartościowe rekolekcje dla chrześcijan, a w szczególności także dla księży.
1: Ksiądz poznał również osobiście kardynała Saracha, pracując w Watykanie w kongregacji do spraw biskupów?
2: Tak. Spotykaliśmy się nawet, nie powiem, że codziennie, bo ja chodziłem schodami, kardynał często jeździł windą, ale kongregacja do spraw biskupów mieści się na drugim piętrze, czyli dzisiejsza dykasteria do spraw biskupów, natomiast kultu Bożego dyscypliny sakramentów na pierwszym piętrze.
1: Także czyli... po sąsiedzku.
2: Tak,
1: można powiedzieć.
2: Spotykaliśmy się w windzie, spotykaliśmy się na placu, ksiądz kardynał często od swojego mieszkania. Widać było, jak przechodzi właśnie do mieszkania na Piazza della Città Leonina do Pałacu Kongregacji z czarną teczuszką. Niepozornie skromny człowiek szedł do pracy.
1: Kardynał Sarach był wymieniany, jak już też ksiądz wspomniał, jako kandydat na papieża. Dlaczego?
2: Trudno powiedzieć. Dziennikarze różne mają klucze, których używają do typowania kandydatów. Na pewno, tak jak wspomniałem, ksiądz kardynał jest tym, który nie boi się mówić odważnie o tym, co jest sednem nauczania Kościoła. I to na różnych forach, w różnych miejscach. Jest na pewno obrońcą godności człowieka, jest obrońcą piękna liturgii i jej boskiego charakteru, jest obrońcą pokoju, we właściwy sposób pojmuje także problem ubóstwa na świecie i o nim wyraźnie mówi, więc byłoby to pewnie też trochę i w kontynuacji też z nauczaniem papieża Franciszka o ubogich, o kościele na peryferiach, z którego przecież kardynał Sarach się wywodzi, bo jak wiemy, pochodzi z Gwinei.
1: Może był wskazywany dlatego, bo jak to się mówi, vox populi, vox dei, głos ludzi głosem Boga.
2: Na pewno cieszył się popularnością. To i cieszy się w dalszym ciągu, mimo iż jest już emerytowanym prefektem. 15 czerwca skończył 81 lat, jednak w dalszym ciągu jest czynny. Prowadził rekolekcje w Gwinei dla księży z całej Gwinei. 2 września wrócił z Francji. No i teraz właśnie cały tydzień w Polsce takiego, nazwijmy to, tour de force. Jak spotkaliśmy się ostatnio, byłem 2 tygodnie temu w Rzymie. Mówię: księże kardynale, proszę mnie nie zrozumieć źle, ale my będziemy starać się księdza kardynała wykorzystać, bo taka okazja na pewno nam się już nie powtórzy.
1: Tak, msza święta, przypomnijmy, o godzinie 17.
2: O godzinie 17 w Myszyńcu. Później właśnie w sobotę w pielgrzymka i msza święta w sanktuarium Matki Bożej Wietrzwałckiej. W sobotę wieczorem już spotkanie w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, które też słyszałem właśnie z diecezji warszawsko-praskiej, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Msza święta o godzinie 13 w niedzielę z chrztami. Będzie 5 chrztów. Ksiądz kazał także ochrzci. I w niedzielę wieczorem przyjeżdżamy do Łomży, rozpoczynają się rekolekcje.
1: Tak, i kapłanów. Odwiedzi również Łomżę i poprowadzi rekolekcje dla kapłanów, jak już wspomnieliśmy.
2: Rekolekcje zaczną się w poniedziałek. Będą to rekolekcje, można by zatytułować kapłan i liturgia, czy kapłan a liturgia. Skończą się w środę po południu i w środę o 18 w sali szkół katolickich przy ulicy Sadowej 12 będzie spotkanie zatytułowane Dokąd zmierzasz, Europo, dokąd zmierzasz, Zachodzie. Prosiłem księdza kardynała, żeby streścił to swoje wystąpienie w Parlamencie Europejskim z 15 lipca. By to otworzyło dyskusję, w której ksiądz będzie uczestniczył.
1: I to spotkanie jest otwarte? Każdy może przyjść?
2: To spotkanie jest otwarte. Właśnie dzisiaj wysłaliśmy zaproszenie, komunikat do wszystkich. Pytałem, ile jest miejsc. Tam jest 360 miejsc w tej sali, także mam nadzieję, że wszyscy
1: każdy
2: się zmieścimy.
1: A
2: jeżeli nie damy rady usiąść, to będziemy mogli gdzieś tam przykucnąć sobie na podłodze.
1: Więc jeżeli nie damy rady spotkać się w Myszyńcu, to jeszcze jest okazja, żeby spotkać się w Łomży.
2: Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych i wierzących, i wszystkich ludzi dobrej woli.
1: Tak, tematem głównym będzie dokąd idziesz Europo, dokąd idziesz Zachodzie i kardynał, jak już też wspominaliśmy, pochodzi z Gwinei i patrzy na Europę także z zewnątrz, czy dlatego potrafi dostrzec procesy, których my żyjąc na tym kontynencie może już nie potrafimy zauważyć?
2: Myślę, że tak. Ksiądz kardynał przypomina nam również o tym, że bardzo ważne znaczenie mają słowa. Powołując się na papieża Benedykta i na papieża Franciszka, podkreśla ważność logosu. To znaczy, logos to jest tyle, co znaczenie danego słowa. I pyta, czy my jeszcze to samo rozumiemy poprzez poszczególne słowa. Czy to samo dla nas znaczy godność człowieka, płeć, obrona życia czy obrona najsłabszych. Podkreśla, że tam, gdzie nie ma właściwego pojęcia godności człowieka, tam prawo, jakie ono by nie było, stanie się i staje się zresztą ideologią. Przestrzega przed ideologizacją czy ideologią narzucaną państwom afrykańskim za cenę pomocy ludziom głodującym. To jest zagrożenie dla krajów Afryki, które płynie z naszego kontynentu i ogólnie z Zachodu, uwarunkowywanie pomocy. Oczywiście ksiądz kardynał nie idealizuje swojego kraju ani Afryki, bo tam też jest korupcja, niewłaściwe wykorzystanie środków, ale jest potrzeba budowy szkół, budowy dróg, umów handlowych, jest potrzebna szeroko pojęta działalność pomocowa, jednakże kardynał przestrzega przed tą ideologizacją. Dlatego, że rzeczywiście, gdy zostanie błędnie pojęta godność człowieka, prawo rzeczywiście staje się wtedy ideologią i może ono nie tyle pomagać, wręcz szkodzić człowiekowi.
1: I o tym wszystkim warto ciągle przypominać i też głośno mówić.
2: Tak, na pewno odważnie. Szczególnie w czasach, gdy jest to rozmydlane, gdy jest to rozcieńczane, taki głos jest bardzo ważny. I miejsce wystąpienia, no, nazwijmy to w sercu Europy, w sercu Unii Europejskiej, tam gdzie są podejmowane różne decyzje, które mają warunkować nasze życie, nawet na długie lata, takie wystąpienie na pewno było bardzo ważne i zachęcam do sięgnięcia po to wystąpienie.
1: Tak, i oczywiście zapraszamy do spotkania.
2: Zapraszamy na spotkanie 16 września w środę o godzinie 18 do sali szkół katolickich.
1: I to tam odbędzie się spotkanie. Jak słyszymy, tych wydarzeń będzie ostatnio w tym niedługim czasie naprawdę bardzo wiele, ale to nie wszystko, bo już w sobotę, czyli już jutro, przed nami dożynki diecezjalne. Księże, czy w czasach, gdy chleb po prostu zdejmujemy ze sklepowej półki, bo tak jest, nie oszukujmy się. Potrafimy jeszcze dostrzec, ile pracy, wysiłku i niepewności kryje się za jego powstaniem?
2: Dobrze było o to przypominać. Pod słowem chleb kryje się nie tylko to, co mamy na stole, ale kryje się właśnie trud, kryje się pot, kryje się ogrom pracy, który jest wkładany. Jakiś czas temu wyskoczyło mi w internecie nagranie jakiegoś youtubera, który mówił, po co nam rolnicy, skoro wszystko można kupić w supermarkecie. Ja mam nadzieję, że ten człowiek
1: żartował.
2: Czy to nie są takie
1: klapki na oczach przypadkiem?
2: Ja mam nadzieję, że żartował. Bo gdyby mówił to poważnie, to byłaby to naprawdę obraza dla ludzkiego rozumu. I trzeba chyba właśnie o tym przypominać, jeżeli my mówimy, że woda deszcz jest niepotrzebny, bo z grzewki można wody kupić w supermarkecie. Rolnicy są niepotrzebni, bo wszelkie jedzenie można kupić w supermarkecie. Trzeba o tych podstawowych prawdach przypominać i o związku

0: bo nawet najlepsze unijne technologie, najlepsze ziarno nie przyniesie plonu, gdy nie będzie odpowiednich warunków, czyli deszczu, odpowiedniej pogody, by to ziarno mogło wykiełkować, wzrosnąć i wydać plon. Także dziękujemy najpierw Panu Bogu. Dzisiaj ten związek właśnie rolnika z ziemią też jest mniej odczuwalny, ponieważ rolnik uprawia ziemię jakby z odległości, jeżdżąc traktorem. Kiedyś, kiedy rzeczywiście trzeba było stąpać po tej ziemi, ten związek był też bardziej odczuwalny, bardziej oczywisty. Tym bardziej dzisiaj trzeba takich świąt, żeby one się nie przerodziły tylko w festyny, w zabawy.
1: Bo to trochę przykrywa
0: niestety to się tak jest to widziane często. Wystąpi jakaś gwiazda, dobrze, gwiazda też jest potrzebna, natomiast najważniejszy jest chleb, a pod tym słowem kryje się wiele. Kryje się trud, kryje się pot, a czasami nawet krew, bo przecież i do wypadków dochodzi przy uprawie ziemi.
1: I z tym głównie powinny nam się kojarzyć tak naprawdę dożynki.
0: Bez wątpienia.
1: Dożynki diecezjalne oczywiście odbędą się w Łomży, przypomnijmy, jutro i główne uroczystości w łomżyńskiej katedrze.
0: Tak, to też z racji tego, że przeżywamy, właściwie już niedługo będziemy kończyć rok jubileuszowy stulecia powstania naszej diecezji, także chcieliśmy, żeby te dożynki się odbyły właśnie tutaj.
1: I tymi zaproszeniami, tymi zbliżającymi się wydarzeniami dzisiaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, panie dyrektorze, szczęść Boże Państwu.
1: Szczęść Boże.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Arkadiusz Łodziewski, autor książki Boży Poradnik Pocieszenia Twojej Duszy, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i szczęść Boże.
1: I dziś właśnie o tym najnowszym, a Pana poradniku będziemy rozmawiać. Na okładce możemy przeczytać takie zdanie. Pokaż Bogu swoje łzy, a On przemieni je w radość. Czy my zapominamy o tym, że po burzy wychodzi słońce?
2: Zapominamy często, idąc ciemną doliną, o tym, że Pan Bóg ma dobre zamiary wobec nas i czasami musi nas przygotować na rzeczy, o które prosimy. Nie zawsze jesteśmy na nie gotowi. I mądrość chrześcijanina polega na tym, żeby się poddał Panu Bogu, żeby nie zatwardzał serca, ale żeby był tą gliną, z której da się coś ulepić, bo on jest garcarzem.
1: Wiara w radość, gdy w życiu jest pod górkę, jest taką największą formą, największym wyrazem zaufania Bogu?
2: Myślę, że zaufania, ale też zrozumienia tego, kim jesteśmy. Jesteśmy ludźmi nieidealnymi. Jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi i często prosząc Pana Boga o coś, właściwie zawsze powinniśmy, klękając przed Panem Bogiem, zgodzić się na drogę, na projekt, który On ma dla nas przygotowany. I w tej drodze, w tym projekcie, do celu, do błogosławieństwa, którego oczekujemy, czasami Pan Bóg nas wypala jak złoto w ogniu, czasami poddaje nam próbom, ale wszystko ma na celu temu, żeby nas przygotować na rzecz, na którą czekamy, tak, żeby ona nam krzywdy nie zrobiła. Więc mądrość polega na tym, że w momencie, kiedy prosimy o duże rzeczy zdać, musimy sobie też sprawę, że będziemy szli węższą drogą. Może ta droga trwać krótko. Tutaj analogicznie można popatrzeć na Izraelitów. Kiedy jesteśmy posłuszni, kiedy słuchamy Boga, kiedy nie marudzimy, kiedy nie narzekamy, kiedy Go błogosławimy i uwielbiamy, a może by trwać i 40 lat, kiedy jesteśmy nieposłuszni, kiedy się buntujemy i wpadamy w bałwochwalstwo.
1: Często słyszymy, że modlę się, ale Bóg milczy. Czy On faktycznie milczy, czy trochę nas sprawdza?
2: Tak, często też słyszę, że są modlitwy niewysłuchane. Ja wiem, że Pan Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw i zna je zanim je wypowiemy. Wypowiedzieć je trzeba, bo to jest nasz akt woli. Pan Bóg nie narusza naszego aktu woli, więc my musimy wypowiedzieć ten akt woli w takim praktycznym sposobie. Bóg nie milczy, Bóg działa. To, że my nie widzimy Jego działania, to nie znaczy, że On nie działa, bo On jest Bogiem. I często te puzzle, powiem tak obrazowo, układa od zewnątrz. My stoimy w środku tej układanki i na końcu widzimy ten ostatni puzzle, tak? I wtedy wielbimy Boga. To jest błąd. Trzeba wielbić Pana Boga, ufając, że właśnie działa. Gdzieś tam daleko od nas przygotowuje jakąś osobę, która stanie na naszej drodze i tak dalej. Czasami to są tak skomplikowane plany, których nie jesteśmy w stanie odgadnąć. I dopiero z perspektywy czasu widzimy, jak opatrzność Boża pięknie to robi. Tak? Dopiero z perspektywy czasu widzimy, jakie piękne dzieło w naszym życiu Pan Bóg zrobił, więc potrzeba i zaufania, i mądrości takiej chrześcijańskiej.
1: Ten poradnik pomaga nam zrozumieć, że Bóg pociesza nas w sposób zupełnie inny niż tego, jakiego oczekujemy?
2: Pan Bóg daje więcej, to widać też na kartach Pisma Świętego, zawsze daje więcej niż prosimy, więcej niż się spodziewamy, daje piękniej, daje niespodziewanie, więc doświadczenie tego, jaki jest Bóg, doświadczenie z Nim relacji jest czymś wspaniałym. Tak, pociesza Pan Bóg, jest przecież duchem pocieszycielem i warto tego ducha radości, ducha wolności, bo gdzie Duch Święty jest, tam jest wolność, zapraszać do swojego życia. To też jest akt woli, w którym się wyrażamy i zapraszamy Pana Boga. Ja każdego ranka, taki mam zwyczaj swój, wychodzę na balkon i zapraszam Pana Boga do tego dnia, dziękuję Mu za ten dzień. Kiedy jest mi smutno, po prostu zapraszam ducha pocieszyciela, tak? Ducha radości, aby wypełnił moje serce, aby postawił na mojej drodze osoby, które będą dla mnie błogosławieństwem i dla których ja też będę błogosławieństwem. I wtedy jest całkowicie inny dzień.
1: Te pocieszenie przychodzi?
2: Zawsze. Nigdy się nie zawiodłem. Przez te lata których się nawracam, w którym odkryłem żywego Boga. Nigdy się nie zawiodłem. Pan Bóg zawsze dotrzymuje słowa.
1: Tylko często, czasem trzeba na to poczekać.
2: Trzeba poczekać, ale trzeba też się zgodzić, tak jak mówiłem na początku, na Jego drogę. Nie na naszą drogę do celu, tylko na Jego projekt, na to, żeby On był reżyserem całej rzeczywistości w naszym życiu, tak? Bo my mamy taką skłonność ludzką oczywiście, kiedy prosimy Pana Boga o coś, projektowania, jak On ma to zrobić, w jaki sposób, gdzie ma się to odbyć i tak dalej, i tak dalej. Nie, to trzeba gdzieś porzucić i zgodzić się na wszystko, co na tej drodze będzie. I wtedy ten psalm faktycznie 23 ma piękne zastosowanie, kiedy to rozumiemy.
1: Pewnie Pan Bóg trochę śmieje się z tych naszych planów i próśb tam na górze, kiedy prosimy. I tak jak Pan powiedział, kiedy projektujemy te swoje życie.
2: Tak, bo w tych projektach często bierze udział, kiedy sobie tak projektujemy, zły duch i projektuje nam pesymistyczne warianty, które mają za zadanie okraść nas z nadziei i w końcu z wiary, tak? Bo wiadomo, że kto wątpi, no to kończy tak jak Piotr, tak? Czasami to zwątpienie przerywa całą pastę różnych rzeczy, które miały nastąpić, więc przede wszystkim nie wolno nam wątpić. Bez względu na okoliczności, jakie nas otaczają, mamy wierzyć, bo wiara jest ponad to, co widzimy, ponad to, co słyszymy, ponad to, co nam mówią wszyscy ludzie wkoło, ponad też rozsądek. Wiara musi być ponad to wszystko, bo Bóg jest wszechmogący.
1: Dla kogo powstał ten poradnik? Dla kogoś, kto cierpi, ale wierzy, czy dla mniej wierzących również?
2: Ten poradnik powstał dla ludzi, którzy gdzieś już spotkali na swojej drodze Pana Boga. Ludzi, którzy są zawiedzeni na swojej relacji z Panem Bogiem, ale także ludzi, którzy czują niespełnienie w swoim życiu. Myślę, że przede wszystkim dla osób, które nie doświadczają słów, które są w Piśmie Świętym, nie są tym, kim Bóg mówi, że mogą być, nie robią tego, czego Bóg mówi, że mogą robić. Więc myślę, że tutaj ten poradnik otworzy serca ludziom na głębszą relację, na doświadczenie tych cudowności, które Bóg nam chce dać. Myślę, że też jest dla osób, które poszukują Pana Boga, tak, żeby głębiej Go zrozumieć, odkryć tą miłość, która jest nie do opisania, niesamowita i zawsze wierna swoim słowom, które są zawarte w Piśmie Świętym. Myślę, że warto poznać obietnice Pana Boga, bo Bóg zawsze jest wierny i zawsze tych obietnic dotrzymuje. Czasami są to obietnice warunkowe, na zasadzie, jak ty będziesz robił to, to ja ci dam to.
1: A jak to rozpoznać?
2: No, to jest bardzo szeroki temat. Myślę, że trzeba byłoby tutaj mieć 2 godziny, żeby o tym opowiadać, ale są takie obietnice jak dziesięcina, czy tam w Izajasza w 1 rozdziale od 10 wersu, jak przeczytamy, kiedy porzucimy grzechy, o tym, co się stanie i tak dalej, i tak dalej. Więc warto czytać Pismo Święte. Ja aktualnie tworzę teraz książkę już 10 w zasadzie, bo 9 została oddana do wydawnictwa, w której właśnie opisuję te obietnice, które możemy wziąć do serca, bo nie wystarczy wierzyć, że Bóg jest, bo tak jak jest napisane w Piśmie Świętym i szatan wierzy, ale trzeba też poznać Pana Boga słowa, poznać Jego obietnice i zacząć stosować w praktyce, w życiu. Wtedy zaczynamy doświadczać takiej żywej relacji.
1: Ten poradnik jest mały, poręczny, do torebki, do plecaka. To jest zamierzone w tym naszym pędzącym świecie, żebyśmy mogli to przeczytać w autobusie, gdzieś w drodze, w tramwaju, w pociągu?
2: Tak, jak najbardziej. Od początku takie zamierzenie było, żeby to... No on ma około 180 stron chyba, ten ostatni poradnik. Faktycznie mieści się do torby, można go zabrać do parku na spacer, można go nosić przy sobie i gdzieś tam sączyć rozdział po rozdziale, więc taki był zamiar. Ludzie dzisiaj, jak widzą dużą, grubą, teologiczną książkę, to po prostu jej nie czytają. No, z mojego doświadczenia, a taka mała książka, która faktycznie uderza gdzieś w ich serce, przemienia ich życie, jest faktycznie takim poradnikiem, który można przy sobie nosić i z niego w każdych okolicznościach korzystać.
1: I pocieszać swoją duszę, bo o tym właśnie mówimy. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany, drodzy Państwo, to tych Bożych Poradników autorstwa pana Arkadiusza Łodziewskiego jest znacznie więcej. Na przykład Boży Poradnik Antydepresyjny, Boży Poradnik Zwycięstwa nad Lękiem, czy Boży Poradnik Odzyskiwania Radości. Myślę, że pewnie każdy z nas odnajdzie tam jakąś swoją cząstkę siebie.
2: Tak, jest też Boży Poradnik Relacji z Aniołami, bo my często zapominamy o naszych aniołach, stróżach. One też nie działają wbrew naszej woli, więc zapraszanie aniołów do naszego dnia powszedniego, proszenie ich o różne przysługi, zwracanie się do nich z prośbą, naprawdę dzieją się wtedy przecudowne, piękne rzeczy. Warto o tym pamiętać, żeby ci nasi aniołowie nie byli bezrobotni, a na końcu, kiedy tam znajdziemy się u Pana Jezusa, usiądziemy na tej trawie, żebyśmy nie marudzili, że mieliśmy tak wielką pomoc, z której nigdy nie korzystaliśmy.
1: Czyli dajmy pracować aniołom i tym wszystkim na górze. I chyba tak podsumujemy naszą rozmowę.
2: Tak, pozwólmy sobie na szczęście i klęknijmy każdego poranka i podziękujmy za życie i zaprośmy Pana Jezusa, Pana Boga, zaprośmy Ducha Świętego i zaprośmy też aniołów, żeby nam w tym dniu towarzyszyli. Pozwólmy sobie w ten sposób na dobry, radosny, błogosławiony dzień.
1: I jakoś tak piątek od razu staje się lepszy, mimo tego, że poranek. Bardzo dziękuję, Arkadiusz Łodziewski, autor książki Boży Poradnik Pocieszenia Twojej Duszy, ale także wielu, wielu innych poradników, tak jak słyszeliśmy, był naszym gościem w poranku 7:09. Pięknie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich i zapraszam też na moje media społecznościowe.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Naszym kolejnym gościem w poranku 7:09 jest pułkownik Tomasz Kowalczyk, Grom Group. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już 12 września, drodzy Państwo, czyli w sobotę, jutro w Czerwonym Boże, odbędzie się 14. edycja Grom Challenge Siła i Honor. To wydarzenie bardziej sprawdza siłę mięśni czy siłę charakteru?
2: Ja myślę, że to wydarzenie, tak jak prawdziwa selekcja, ponieważ wydarzenie jest wzorowane na selekcji do jednostki Grom, sprawdza przede wszystkim możliwość niezwykłego wysiłku w określonym czasie. Może ja powiem na początku, jak wygląda Grom Challenge. Powiem, jak wygląda selekcja i czym się różni od Grom Challenge. Dlatego, że selekcja trwa 5-7 dni do jednostki Grom, natomiast Grom Challenge jako taka namiastka selekcji trwa tylko jeden dzień. W związku z tym Państwo możecie sobie wyobrazić, że ilość tych przeszkód, ilość tych trudności, które stoją przed uczestnikami Grom Challenge jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast niewątpliwie część tych trudów, które muszą pokonać, jest równie ciężka jak na prawdziwej selekcji. No i teraz tak, co jest ważne? Oczywiście przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne, natomiast nawet najlepiej przygotowana osoba pod względem fizycznym, jeżeli odda się na którymś zadaniu, to nie ukończy tego biegu. A my chcemy, żeby osoby, które kończą Grom Challenge, potrafiły przełamać te chwilowe słabości, które na trasie spotykają prawie każdego. I w teamie, ponieważ bieg jest dwuosobowy, i żeby w dwuosobowym teamie wrócili po zakończeniu biegu na metę.
1: Ten bieg kształtuje też charakter?
2: Ten bieg przede wszystkim kształtuje charakter i kształtuje również współpracę pomiędzy zawodnikami, dlatego że bez zgodnej, dobrej współpracy nie jest możliwe wykonanie wszystkich zadań, które stoją przed zawodnikami. Co ważniejsze, zawodnicy nie znają tych zadań, dlatego że podczas każdej edycji Grom Challenge zadania są zmieniane. Tak jak na prawdziwej selekcji. Selekcję każdy przechodzi swoją, i tylko raz taka selekcja się odbywa.
1: No i właśnie, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Wy organizujecie to już 14 raz. W jaki sposób przygotowujecie tę trasę?
2: Tak, 14 raz. W jaki sposób? Oczywiście instruktorzy, których jest prawie 80 podczas Grom Challenge zaangażowanych w to wydarzenie. Oczywiście nie licząc wolontariuszy, których jest prawie 100 osób. Instruktorzy przed biegiem przygotowują trasę, a więc przechodzą fizycznie trasę tą, którą pokonują później uczestnicy. Dlatego, że chcemy wyeliminować ewentualne miejsca, które mogłyby sprawić jakąś nadzwyczajną trudność w pokonaniu, ewentualnie mogłyby być takim obarczone jakąś odrobiną ryzyka dla zdrowia uczestników. I będziemy starali się zrobić coś takiego, to znaczy za każdym razem robimy coś takiego, że ta trasa jest sprawdzona dwukrotnie przez naszych instruktorów, żeby być w 100% pewnymi, że ta trasa jest prawidłowo przygotowana i możliwa do pokonania przez osoby, które będą brały udział w Grom Challenge.
1: Czyli na samym początku jest testowana, żeby nie było żadnych przypadków na tej trasie. Tam wszystko jest bardzo, bardzo przemyślane.
2: No tak jak na prawdziwej selekcji, dlatego że nie możemy sobie pozwolić, staramy się, żeby nie zaskakiwały nas nieprzewidziane okoliczności, a raczej żeby były one zaskoczeniem dla uczestników.
1: Ile osób zgłosiło się na tę 14. edycję?
2: W tej chwili mamy zapisanych ponad 600 zawodników, natomiast mamy ograniczoną liczbę uczestników, bo co roku przyjmujemy 300 osób, które biorą udział w Grom Challenge. W związku z tym ponad połowa zapisanych nie wzięła udziału. Nie chcemy, żeby to wydarzenie było taką imprezą masową, tylko żeby to miało cały czas swój elitarny charakter związany, no tak jak mówiłem, jesteśmy jak gdyby zobligowani do tego, dlatego że prawie wszyscy instruktorzy wcześniej służyli w jednostce Grom, w związku z tym wiedzą, jak wygląda prawdziwa selekcja i chcemy, żeby ten Grom Challenge cały czas oddawał tego ducha selekcji i żeby za każdym razem Grom Challenge był inny.
1: Więcej zgłosiło się w tym roku kobiet czy mężczyzn? Obstawiam, że mężczyzn.
2: Brawo, udało się, to znaczy ma pani rację.
1: Nie było to nic odkrywczego, ale to może zapytam inaczej. Czy są kobiety?
2: Ale ja powiem coś innego. Oczywiście, że tak. Powiem pani, notabene chciałem powiedzieć, że naprawdę kobiety mają niesamowicie mocną psychikę i tutaj, jeżeli chodzi o udział kobiet w Grand Challenge, to mamy pary zarówno mieszane, czyli kobieta biegnie z chłopakiem, jak i pary typowo żeńskie, dwie kobiety biegną razem. Dlatego też wprowadziliśmy kategorie, które są nagradzane i jedną z kategorii to jest między innymi kategoria para kobieca, para mieszana, no i oprócz tych innych kategorii, których mamy tam jeszcze sześć.
1: Panie pułkowniku, trudniej przygotować ciało czy głowę?
2: Wydaje mi się, że trudniej przygotować głowę. Dlatego, że ciało w tej chwili mamy naprawdę tyle tych programów treningowych, jeżeli ktoś ma internet, a w tej chwili prawie 100% społeczeństwa korzysta z internetu, weźmie, wejdzie na jakąkolwiek platformę treningową, będzie miał tam rozwiązania, które są rewelacyjne. W ciągu 30 dni można osiągnąć tam niesamowity sukces i tak dalej, ale jeżeli się nie będzie miało naprawdę mocnej psychiki, to dotrwanie do końca Grand Challenge jest dużym wyzwaniem.
1: Wasza nazwa to Grom Challenge, siła i honor. Trochę mi się to kojarzy z patriotyzmem.
2: Ale to bardzo dobrze, dlatego że no, wydaje mi się, że każdy żołnierz czy każdy funkcjonariusz, który służy w jakiejkolwiek jednostce czy w jakiejkolwiek formacji, musi być patriotą. No, po to oddajemy swoje życie państwu, żeby w odpowiednim momencie państwo mogło skorzystać z tych naszych umiejętności, jeżeli będzie taka potrzeba. I wtedy ja myślę, że tutaj osób, które były w wojsku, będą w wojsku, są w wojsku, nie zawaha się i zawsze wykona to polecenie, które zostanie wydane.
1: Skoro już o tej sile mówimy, panie pułkowniku, to ta siła jest wtedy, gdy pokonujemy samych siebie?
2: Gdy pokonujemy samych siebie, oczywiście też, ale również chyba, co jest dla mnie równie istotne, ta siła jest wtedy, kiedy możemy pomóc innej osobie. Bo nie chodzi o to, żeby być nakierowanym tylko na realizację swoich celi, ale no, dlatego Grom Challenge jest biegiem takim zespołowym w teamach, żeby można było właśnie w osobach, które biorą Grom Challenge, wyzwalać tego ducha współpracy i pogłębiać te umiejętności takie międzyludzkie, może tak. A jeszcze chciałem dodać tylko siła i honor. Dlaczego takie motto nadaliśmy temu biegowi od pierwszej edycji? Muszę wspomnieć tutaj o generale Petelickim, twórcy jednostki Grom, dlatego że właśnie takie motto generał, kiedy dowodził w naszej jednostce, prowadził do Gromu i to siła i honor, to motto jest zawsze przy żołnierzu Gromu.
1: A z fizycznego punktu widzenia, który etap jest najtrudniejszy do pokonania?
2: Patrząc na te 13 edycji, które minęły, wydaje mi się, że większość zawodników ocenia, że mamy tak zwaną piaskownicę. Piaskownica to jest może taka nazwa kojarząca się z taką niewinną zabawą, natomiast ta nasza piaskownica to są olbrzymie hałdy piachu, po których zawodnicy muszą się spinać i schodzić i tak prawie do zachodu słońca.
1: Kto najczęściej bierze udział w Grom Challenge Siła i Honor? To są funkcjonariusze czy niekoniecznie?
2: Nie. Właśnie tu chciałem powiedzieć, że funkcjonariusze i żołnierze to jest około tam 10% wśród uczestników, natomiast pozostała grupa osób to są cywile. Cywile, dla których ten bieg Grom Challenge jest taką jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby ewentualnie swoją przyszłość połączyć ze służbą ojczyźnie w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ponieważ mamy informację, że już naprawdę sporo uczestników Grom Challenge podjęło dalszą swoją karierę, czy związało swoją dalszą karierę życiową z pracą w jednostkach, policji, wojsku, straży pożarnej, czyli w tych wszystkich służbach, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa i które dbają o naszych obywateli. Ale jeżeli chodzi o przekrój zawodowy, to mamy osoby, które mają 18 lat, bo 18 lat to jest minimalny wiek, jaki może uczestnik Grom Challenge wziąć udział, w jakim uczestnik Grom Challenge może wziąć udział, ale najstarsza osoba, która brała udział w Grom Challenge, miała 62 lata.
1: Można.
2: Wiek nie jest naprawdę ograniczeniem. Chciałem powiedzieć, że to, o czym pani mówiła na początku, psychika jest najważniejsza.
1: Czego wam życzyć na jutro? Wszystko jest już gotowe? Zapewne domyślam się, że wszystko jest już gotowe.
2: Chciałem powiedzieć pogody, ale podobno im trudniej, tym lepiej dla Grom Challenge, więc nawet jak będzie padało, to myślę, że zawodnicy, którzy wezmą udział w Grom Challenge, pokażą hart ducha, pokażą siłę, pokażą honor i dotrwają, dojdą, dobiegną do końca trasy.
1: A to wszystko już jutro, drodzy państwo, w Czerwonym Oborze. 14. edycja Grom Challenge Siła i Honor. A naszym gościem...
2: Tak? Mogę jeszcze coś dodać?
1: Oczywiście.
2: Jeżeli mamy jeszcze chwilę. Chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że odbędzie się bieg, są również przewidziane wystawy różnego rodzaju sprzętu, większości militarnego. I myślę, że to jest fajna rzecz, którą można zobaczyć.
1: A właśnie, nawet z całymi rodzinami, niekoniecznie tylko ci, którzy biorą udział w tej kolejnej edycji Grom Challenge.
2: Oczywiście, że tak.
1: Więc
2: wstęp wolny.
1: Tak, wstęp jest wolny, przekazujmy te dobre wartości, dobre wzorce również najmłodszym, a o tym wszystkim rozmawiałam z pułkownikiem Tomaszem Kowalczykiem, Grom Group, organizator 14. edycji Grom Challenge Siła i Honor w Czerwonym Borze. Powodzenia wam życzymy bardzo, bardzo, bardzo na tą nadchodzącą edycję, która już jutro. Serdecznie pozdrawiamy.
2: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy serdecznie.
0: 7:09. Gość poranka.